Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest pszczelarz Patryk Waloszczyk, a będziemy rozmawiać o pasiece edukacyjnej w Dziwiszowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pasieka edukacyjna to jest miejsce, w którym można się zainspirować. W dwojaki sposób można się zainspirować do bycia pszczelarzem, do bycia hobbystą pszczelarzem, do bycia pszczelarzem zawodowym, ale również można pozyskać wiedzę odnośnie właściwości leczniczych produktów pszczelich. A to nie jest tylko miód, to jest również propolis, to jest wosk, to jest pyłek, to jest pierzga. Tych produktów jest bardzo dużo, a nawet nalewka z martwych pszczół. Nie wspominając już o leczeniu jadem pszczelim, urządzeniami. Także tego jest bardzo dużo, naprawdę jest o czym opowiadać, a świat pszczół jest fascynujący.
1: Ja w momencie, kiedy myślałem o pasiece edukacyjnej, to pierwsze, z czym mi się to kojarzy, to z najmłodszymi. Czy odbywają się u was też zajęcia dla szkół, dla młodzieży z regionu?
2: Zajęcia odbywają się dla każdego. To są szkoły, to są również grupy seniorów i grupy takich ludzi w wieku produktywnym. Tutaj nie ma wieku, ponieważ dla każdego znajdzie się interesujący temat. Najtrudniejszą grupą są nastolatkowie, dlatego że ich atencja, ich uwaga jest bardzo trudna, żeby ją przykuć, i tutaj trzeba czasami posuwać się do takich niezwykłych forteli i opowiadać o pszczołach w sposób ciekawy, a świat pszczół jest tak bogaty, że tutaj naprawdę można poruszać bardzo ciekawe i bardzo nieoczywiste tematy.
1: No właśnie, możemy kilka takich tematów przedstawić. Jak zachęcić tych nastolatków, którzy odwiedzają pasiekę?
2: Proszę Państwa, nie ma lepszego tematu, jak temat, który możemy porównać do siebie, który również nas dotyczy. I tutaj zacząłbym od życia seksualnego pszczoły miodnej, które jest fascynujące, które jest ciekawe, i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, jak spektakularne jest życie seksualne pszczoły miodnej, ale również co interesuje młodzież, to co się pojawia w takim wieku dojrzewania, na pewno trądzik, problemy skórne, kwestie związane z urodą, i to właśnie fascynuje młodzież, przyciąga ich uwagę. Oczywiście, jeśli mamy takie grupy dzieci, to tutaj oczywiście standardowo pszczółka Maja, porównanie do znanych bajek, i to są takie grupy najbardziej plastyczne, najbardziej podatne na wiedzę. U nastolatków trzeba poruszyć takie tematy trudne, tematy, których może i nauczyciele, wychowawcy, którzy często przychodzą z tymi dziećmi, woleliby, żeby te tematy poruszane nie były, ponieważ temat rozmnażania jest u nas taki bardzo mało poruszany w szkołach.
1: Pasieka edukacyjna.
2: I oczywiście grupy senioralne, czyli zdrowie, jak żyć 100 lat albo więcej.
1: Jak najbardziej. Pasieka edukacyjna to świeży, w miarę świeży pomysł. Może na początek powiedzmy, skąd on się wziął, no bo to nie jest tak, że wpadłeś nagle na pomysł, że będziesz edukował o pszczołach i wszystko się pojawiło. Co było, jak ten pomysł się narodził?
2: Ja zawsze się poruszałem w temacie edukacji pszczelarskiej. Rozpoczęło się to, kiedy moja córka chodziła do szkoły podstawowej, do jednastki. Tam byłem zapraszany na takie lekcje. Były oczywiście szkoły średnie, liceum Trójka imienia Śniadeckiego w Wieleniej Górze, ale również zajęcia z naszymi kochanymi seniorami, z takimi grupami wieku produktywnym. I co? W zeszłym roku, bo to już jest zeszły rok, w 25 roku pojawił się temat realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, i tutaj pani Natalia Gołąb, pani wicemarszałek, była taką twarzą i opiekunem całego tego wydarzenia. Od początku do końca gdzieś to monitorowała, ale także ze strony marszałka było bardzo, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo zainteresowania tą grupą producencką, jaką są pszczelarze, i bardzo wysoki nacisk położono właśnie na pomoc pszczelarzom, a jednym z elementów jest tej pomocy jest właśnie to, żeby ta wiedza została przekazana, żeby ta wiedza poszła dalej, żeby zainspirować, żeby kształcić nowe pokolenia osób, które ten wymierający zawód przejmą, ponieważ bycie pszczelarzem stało się troszeczkę takim passé. Wszyscy wiedzą, jak ważne są pszczoły, jednocześnie zainteresowania wśród młodych osób nie ma. Tutaj jako działacz struktur pszczelarskich również widzę, że zainteresowania członków takich, powiedzmy, około 20 lat, 20 paru to są rzeczy naprawdę marginalne, takie graniczące z błędem statystycznym, także tutaj najmłodsi pszczelarze to jest 40 lat, a większość z nich to są tacy w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym i to jest przykre, ponieważ pszczoły są fascynujące i pszczoły możemy również traktować jako takie zwierzęta domowe, mamy psy, mamy koty, mamy chomiki. A dlaczego nie pszczoły? Ja miałem taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mała dziewczynka i powiedziała do rodziców: słuchajcie, ja bym chciała mieć pszczoły. Ja mówię, ja dziecku dam, uldam mu pszczoły, tylko niech to dziecko się tym zajmie. Rodzice się nie zgodzili. Mhm. Dla nich to była zbyt wielka odpowiedzialność, bo przecież pszczoły to są mordercze owady. I powiem państwu, tak powiem wszystkim na antenie, nie podcinajmy dzieciom skrzydeł, bo my bardzo często jako rodzice, jako szkoła, nauczyciele, ktokolwiek, kto ma do czynienia z młodzieżą, my nie możemy dzieciom podcinać skrzydeł. Jeśli dziecko chce się interesować pszczelarstwem, to my nie mówmy: dziecko drogie, ale pszczoły cię pożądlą. Dlatego, że umrzeć, zostać kaleką można w każdej chwili na ulicy. Jest tyle wypadków wszędzie w naszym życiu, że my naprawdę nie powinniśmy się tych owadów bać, a wręcz zachęcać nasze dzieci, żeby odkrywały ten niesamowity świat pszczół.
1: Do tego tematu pszczoły jako zwierzęcia domowego jeszcze chciałbym za chwilę powrócić. Natomiast tutaj poruszyłeś kwestię tego, że pszczelarstwo, zawód pszczelarza jest takim zawodem na wymarciu, jednym z tych zawodów, które znikają. Czy temu da się jeszcze zapobiec, czy raczej ta produkcja miodu idzie w tą stronę przemysłową, korporacyjną?
2: Uchowaj, Panie Boże, żeby pszczoły miały być kiedykolwiek przedmiotem zainteresowania korporacji bądź biznesu. To się dzieje, ponieważ rynek miodu to jest rynek wart bardzo dużo. A ja mam nadzieję, że to dalej pozostanie gdzieś tam, powiedzmy, w sferze hobby, small biznesu, a nigdy nie będzie miało charakteru zorganizowanych działań takich, powiedzmy, biznesowych czy zainteresowania jakichś korporacji, bo to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Zobaczmy na duże koncerny farmaceutyczne. Tutaj jakość produktu staje się drugorzędna, a wielkość reklamy, siła reklamy, promocji jest na pierwszym miejscu, czyli najważniejszy jest zysk. A jeśli chodzi o przyrodę, to tutaj nie możemy kierować się zyskiem, bo jeśli kierujemy się zyskiem, to kolejne drzewa upadają, kolejna przyroda zostaje wyniszczona w imię realizacji jakichś celów biznesowych i niestety tak się dzieje, tutaj pieniądz rządzi światem, ale tak jak widzimy, ten pieniądz to jest nic, to są tylko jakieś, powiedzmy, tam zera na koncie, czy jakiś papier, który w gruncie rzeczy nie przedstawia żadnej wartości. Zobaczmy, jak duża jest inflacja, jak szybko ten papier, te zera z naszego konta znikają, a taką stałą wartością właśnie jest przyroda, właśnie jest zdrowie, właśnie jest rodzina i również ochrona tego wszystkiego, a chroniąc pszczoły, chroniąc przyrodę, chronimy również te przyszłe pokolenia, które już niedługo przyjdą po nas, ponieważ nasze życie, tak moje i tutaj pana redaktora, to myślę, że my już jesteśmy za drugą połową, także my musimy już się starać edukować i przyciągać pokolenie do tych zajęć, które prowadzimy, właśnie przyciągać nowe pokolenie, żeby ono mogło być dziedzicami naszej pracy i żeby tą pracę w przyszłości wykonywało.
1: Tak nawiązując do tego pszczelarstwa w takim rzemieślniczym kontekście, możemy powiedzieć, że jest dobry miód i zły miód, albo słaby i taki wyjątkowy, czy to tak nie działa?
2: To jest tak samo jak...
1: Chodzi mi o miód ze sklepu i miód z pasieki.
2: No. To jest bardzo takie pytanie, to jest pytanie już z tezą. Jeśli ktoś się spodziewa, że ja skrytykuję miód ze sklepu, to powiem, że nie, bo w sklepie, znaczy miód możemy podzielić na dwie grupy, na miód tani i marnej jakości i droższy i bardzo drogi, który jest jakości bardzo wysokiej, także tutaj...
1: Czyli coś za coś.
2: Oczywiście, wydaje mi się, że tak jak ze wszystkimi produktami, to tutaj cena jest odzwierciedleniem jakości.
1: To może inaczej zapytam, co zrobić, żeby ten miód był najlepszy?
2: Żeby był najlepszy, wyprodukować go samemu. Dlatego wszystkich słuchaczy zachęcam do zainteresowania się pszczelarstwem. Można mieć ule na dachu, w wielkim mieście można je mieć na bałkańskim balkonie. Na Bałkanach są takie pasieki w blokach, na balkonach. U nas to by na pewno nie przeszło, ale mówię, najlepszy miód i najbardziej prawdziwy to jest miód, który wytworzymy sami, ponieważ my mamy brak zaufania. Ja jako pszczelarz spotykam się z wielkim brakiem zaufania i powiem państwu tak, że państwo mają wielki problem z zaufaniem komuś, od kogo kupujecie słoik miodu, który jecie przez 4 tygodnie, a jednocześnie tak pięknie dajecie się oszukiwać producentom samochodów, deweloperom i wszystkim panom w kołnierzykach, którzy mają taką pieczątkę do przybicia i wystawią państwu KP. I tutaj państwo, jak zobaczycie pieczątkę, jak zobaczycie dokument, to wam się wydaje, że na pewno nie będziecie oszukani, a jednocześnie przychodzicie do pszczelarza i mówicie, proszę pana, bo ja się chciałem tak, pierwsze pytanie, chciałem się zapytać, czy pan jest uczciwy, czy pan fałszuje miód? No proszę państwa, to jest pytanie bardzo nie na miejscu, ja się bardzo często z tym pytaniem spotykam. Dlaczego państwo nie pytają w markecie? Dlaczego nie pytacie u dealera samochodowego? Wiecie, że te części, które są teraz używane, mają obniżoną żywotność i jednocześnie nie pytacie w takim miejscu, dlaczego jesteście nieuczciwi. Tylko pytacie tego biednego pszczelarza i go jeszcze szczujecie i powodujecie to, że on nie ma już ochoty prowadzić tej pasieki.
1: To może często chyba wynikać z tego, że jednak tutaj rozmawiamy bezpośrednio z tym producentem.
2: To znaczy nie, wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo jest się znęcać nad człowiekiem biednym i powiedzmy pszczelarze nie należą do majątnej grupy społeczeństwa i nad tą grupą społeczną jest łatwiej nam górować, działać z pozycji siły. Natomiast jak idziemy do pięknego salonu samochodowego, to nie śmiemy zwrócić uwagi. No przecież byśmy naruszyli coś, co jest takie dobre, lepsze i tam my czujemy się mali, a jednocześnie jak przychodzimy do kogoś, kto uczciwie produkuje miód, to czasami swoją rozmową tego człowieka poniżamy i ja apeluję państwa, żeby sobie darować takie pytania. Jeśli państwo nie mają zaufania do miodu sprzedawanego przez pszczelarza, macie państwo dyskonty spożywcze, macie państwo sklepy, z pewnością tam na półkach stoi, tutaj użyję takiego sarkazmu, miód najwyższej jakości.
1: Rozumiem. Tu dużo wątków się otwiera. Myślę, że nie wszystkie nam się uda zamknąć. Tutaj też troszeczkę odeszliśmy od tematu pasieki edukacyjnej. Może jeszcze, zanim do niej wrócimy, chciałbym zapytać, bo produkcja miodu, tak jak ty to robisz.
2: Pozyskiwanie.
1: Produkcja
2: pszczoły, to jest proces
1: oczywiście
2: technologiczny, czyli coś bierzemy,
1: pozyskiwanie,
2: czymś mieszamy,
1: pozyskiwanie miodu na takim wysokim, już nie chcę powiedzieć przemysłowym, ale jednak rzemieślniczym poziomie, to jest dość skomplikowany proces wymagający.
2: Nie, absolutnie. To jest proces dla każdego. Każdy może zostać pszczelarzem. Proszę państwa,
1: każdy założy pasiekę z kilkudziesięciu uli, ale jeżeli byśmy chcieli jeden, dwa ule.
2: Ale zawsze się zaczyna.
1: Ule,
2: to proszę
1: właśnie
2: państwa, każda podróż w życiu zaczyna się od pierwszego kroku.
1: Czy każdy może mieć pszczoły, produkować miód dla siebie i nie poświęcać temu całego życia? Jak to wygląda?
2: Oczywiście. Możemy zacząć od jednego ula, natomiast ja zawsze mówię, że...
1: Co jest potrzebne? Poza ulem oczywiście.
2: Chęci i decyzja, bo proszę państwa, bo to, że my sobie w głowie założymy, że chcemy być pszczelarzem, to jeszcze nic nie znaczy. Zostanie pszczelarzem, to jest zakup pierwszych uli. Ja państwu powiem, czasami to można nawet dostać od kogoś nieodpłatnie, za darmo, chociaż my powinniśmy unikać brania od ludzi czegokolwiek bądź za darmo, zawsze powinniśmy jakoś to co dostajemy, gratyfikować, może innym prezentem, może w zupełnie inny sposób. Natomiast proszę państwa, pierwszy krok, czyli kupić pszczoły, dostać pszczoły, złapać rój, cokolwiek. Jeśli mamy na coś ochotę, proszę państwa, jutro kawa będzie chłodna, nasze życie mija, tak jak ta kawa stygnie i proszę państwa, jeśli ktoś ma ochotę zostać pszczelarzem, to musi to zrobić dzisiaj. Nie na wiosnę, nie na jesieni, nie w przyszłym roku, nie jak przeczytam książkę. Proszę państwa, założenie pasieki zaczyna się od kupienia pszczół, nie od kupienia miodarki, nie od przeczytania książki, nie u wizyty u pszczelarza. Oczywiście minimum wiedzy, fundament jest niezbędny, natomiast pszczelarstwo zaczyna się od posiadania pszczół i od takiego empirycznego sprawdzenia, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ja wszystkich zachęcam.
1: Właśnie, a czy jeżeli odwiedzimy pasiekę edukacyjną w Dziwiszowie, to tam możemy taką wiedzę zdobyć? Możemy
2: oczywiście
1: zdobyć odpowiedź
2: oczywiście
1: na pytanie,
2: właśnie
1: czy taki, chcemy mieć pszczoły.
2: Taki jest cel tej pasieki edukacyjnej. I tutaj oczywiście mamy takie grupy zorganizowane ze szkoły, gdzie nie ma tej intymnej, może słowo intymnej atmosfery to, ale to może i jest właściwe słowo, ponieważ jeśli chcemy się czegoś dopytać,
1: atmosfery do zadawania
2: oczywiście
1: pytań.
2: Zadawania pytań i już i z tych grup zorganizowanych, które przychodzą, oczywiście staramy się jako stowarzyszenie wyłapać osoby, które zainteresowały się troszeczkę bardziej i które by chciały zostać pszczelarzem, które by chciały się dopytać, zainteresować. Ta pasieka jest otwarta dla wszystkich. Ja nikomu nikomu nie odmówię, chyba że ktoś będzie, że oczywiście miły, niesympatyczny, niemiły, niesympatyczny, wulgarny, to taką osobę pożegnam, natomiast pasieka jest otwarta dla wszystkich codziennie. Ja nie ukrywam numeru telefonu, można zadzwonić, można przyjść, to grupa zorganizowana, to wszystko jest nieodpłatne. Ja to robię wszystko społecznie w czasie wolnym i proszę Państwa, też jest określona grupa, ilość grup, ilość osób, które mogę przyjąć, nikomu nie odmówię.
1: I tu krótka przerwa, a my wrócimy do naszej rozmowy. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, dzień dobry. Wracamy do rozmowy z Patrykiem Waloszczykiem, a rozmawiamy o pasiece edukacyjnej. Ponownie witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Patryku, rozmawiamy dzisiaj o pasiece edukacyjnej, którą stworzyłeś w ubiegłym roku w Dziwiszowie. Tam można zobaczyć, jak pszczoły żyją, można się dowiedzieć tego, jak powstaje miód, ale także można sprawdzić, czy na przykład my nie chcemy zostać pszczelarzami. Dużo pojawia się takich osób, które na przykład odwiedzają się po to, żeby troszeczkę sprawdzić, czy nadają się na pszczelarzy?
2: Ja tutaj powiem, ustosunkuję się do pierwszej części wypowiedzi, nie stworzyłem, tylko stworzyliśmy. To jest pasieka prowadzona przez Stowarzyszenie Kwiaty Polskie. Powstała dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale również przy wsparciu lokalnych samorządowców, lokalnych parlamentarzystów. Także proszę Państwa, jest cała grupa ludzi, którzy dobrze tej pasiece życzą i starają się o to, żeby ona cały czas gdzieś funkcjonowała, była widoczna. Jeśli chodzi o ilość osób chętnych, ona przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Teraz mamy mrozy, jest zimno, w związku z tym tych odwiedzających jest troszeczkę mniej, ale mam całą listę chętnych czekających na takie warsztaty, na poprawę pogody, a może nie na poprawę, czekających na wiosnę. Czyli wiosną chętni zaatakują. To jest miejsce otwarte nie tylko dla szkół, nie tylko dla seniorów, ale także również dla turystów, dla osób indywidualnych. Ja robię to w czasie wolnym, społecznie, nie otrzymuję za to żadnej gratyfikacji finansowej, o co wielu pszczelarzy, kolegów mnie podejrzewa. Natomiast robię to absolutnie społecznie, w czasie wolnym, zamiast oglądać telewizor, zamiast słuchać radia, czytać książkę, to ja wybieram taką drogę, że idę do ludzi i rozmawiam z nimi o pszczołach.
1: Jakie tematy najczęściej są poruszane w czasie takich rozmów?
2: Tematy, które bezpośrednio dotyczą rozmówcy, czyli jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne, to zdrowie, jeśli ktoś ma kłopoty z cerą, to z cerą, jeśli ktoś jest nastolatkiem, to takie tematy dotyczące generalnie wszystkiego, ponieważ no, młodzi ludzie...
1: Ciekawość.
2: Młodzi ludzie mają tą swoją ciekawość i ja zawsze pozwalam osobom, które odwiedzają tą pasiekę, żeby to one powiedziały, o czym chcą rozmawiać, ponieważ każdy... Ja też nie jestem jakąś alfą i omegą odnośnie pszczół, pszczelarstwa, cały czas się uczę, cały czas tą gdzieś wiedzę zdobywam, rozszerzam i tutaj te wizyty również mnie inspirują do tego, żeby tą wiedzę cały czas nie tylko ugruntowywać, ale też tą wiedzę nową zdobywać. Także tematy są różne, często są to tematy również nie dotyczące pszczół, bo każdy z nas ma jakieś problemy i ja czasami zastanawiam się, czy ja nie jestem jakąś alternatywą dla psychiatry, psychologa, a te pszczoły to są tylko taką wymówką, żeby ktoś mnie odwiedził.
1: Rozumiem. Rozmawiamy o pasiece, natomiast jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, jak ona tak naprawdę wygląda, bo wielu naszym słuchaczom pasieka może się kojarzyć po prostu z ulami, które są ustawione na jakimś ładnym, zielonym terenie. Natomiast tutaj to są specjalne kontenery, w których możemy jakby zobaczyć taki pomniejszony model pozyskiwania miodu. Dobrze mówię?
2: Tak, te kontenery są w pełni mobilne i moim marzeniem jest to, żeby mieć środek transportu do tych kontenerów, żeby te kontenery załadować na jakąś małą ciężarówkę, podjechać pod szkołę, podjechać pod miejsce, w którym ta edukacja jest naprawdę potrzebna, bo nie każdy może dotrzeć na taką pasiekę edukacyjną. Także kontenery są w pełni mobilne, można po zaczepieniu haków po prostu je załadować i w przeciągu 10 minut one są załadowane na ciężarówce i przenieść je w dowolne miejsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie może. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie na całym świecie. Takim marzeniem by było dla mnie to, żeby ten sprzęt był na tyle mobilny, żeby na przykład odwiedzić jakieś inne kraje, porozmawiać z innymi pszczelarzami, nawiązać współpracę, pojechać z edukacją tam, gdzie jej nie ma, gdzie ona jest potrzebna, gdzie ona by miała jakąś taką dodatnią wartość społeczną do krajów, w których powiedzmy te pszczoły mogą być szansą dla społeczeństwa na zmianę ich życia. Także ja tutaj mam taką bujną fantazję mam. Aha. I chciałbym, żeby to się kiedyś zrealizowało. Ja wiem, że wszystko, co w życiu założyłem, się zrealizuje, także chciałbym, żeby ta pasieka była troszeczkę bardziej mobilna. Natomiast tutaj obok pasieki jest taki ogródek miododajny, stoją ule, gdzie są prawdziwe pszczoły. Można założyć prawdziwy strój.
1: Nie ma.
2: Jak wlecą, to są. Aha. Natomiast proszę Państwa, czy jest to miejsce dla kogoś, kto panicznie boi się pszczół? Tak i nie. To znaczy, to jest miejsce, gdzie ten strach można przełamać. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli się ktoś panicznie boi, to można, na pewno warto próbować. Na pewno ta pasieka w Dziwiszowie edukacyjna jest miejscem, gdzie można ten strach przełamać, ale w życiu nic na siłę, wszystko powolutku.
1: A teraz spróbujmy wymienić, czego możemy się dowiedzieć, jakie narzędzia, jakie przedmioty, jakie rzeczy czekają na nas we wnętrzu pasieki edukacyjnej, bo pamiętam, chyba wzrok najbardziej przykuwają te stalowe kadzie, których chyba właśnie przetwarza się miód, co dobrze mówię.
2: Nie, słowo przetwarza. Miód jest produktem pochodzenia rolniczego, produktem nieprzetworzonym. Tutaj on jest po prostu pozyskany i wlany do słoików. Ewentualne jest cedzenie, które nie jest jakimś tam procesem, który zmienia właściwości fizyko-chemiczne miodu. Także tutaj jest proces, o tych procesach to bym tak niechętnie bym to nazywał ani produkcją, ani procesami. To jest po prostu produkt rolniczy nieprzetworzony. Oczywiście największe emocje wzbudzają te miodarki, te zbiorniki na miód. Każdy z nas, jak je widzi, to zaczyna sobie liczyć, ile ten pszczelarz musi zarabiać. Tylko nikt nie widzi tych kosztów pozyskania produktu i tutaj jakby też staramy się opowiedzieć o tym, jakie to są koszty, jak bardzo jest to czasochłonne, jak drogie są te miodarki, ponieważ ja powiem Państwu, że takie miodarki, no to największa miodarka, jaką gdzieś tam powiedzmy widziałem w ofercie, no to już jest w cenie chińskiego suwa, także tutaj ten sprzęt jest bardzo drogi i powiedzmy sobie szczerze, że rozpoczęcie takiej profesjonalnej pasieki to no bez pół miliona nie podchodź. Ja mówię o pasiece, która miałaby dać stabilną sytuację finansową i być jedynym źródłem utrzymania dla powiedzmy dwuosobowej rodziny z dzieckiem. Ja myślę, że to jest około 200 uli na dzień dzisiejszy. I tutaj jeśli byśmy wzięli pod uwagę koszt zakupu gruntu, wybudowania jakiejś skromnej, nazwijmy to szopy, pomieszczenia, pracowni, do tego zakup uli rodzin pszczelich, to pół miliona pęka. Pół miliona pęka. Ale pamiętajmy, że zaczyna się wszystko w życiu od pierwszego kroku, powolutku. I taki stary ul można już kupić za 50 zł. Rodzinę pszczelą można do niego zwabić, można tą rodzinę kupić za kwotę powiedzmy 300 zł. Jakąś miodarkę, którą pszczelarz chce wyrzucić na śmietnik, starą, nie spełniającą żadnych norm spożywczych. Można kupić powiedzmy też za 50-100 zł. Także ta pierwsza przygoda wcale nie musi być droga. My nie odbierajmy tego jako czegoś, gdzie próg wejścia jest powiedzmy 50, 100 tysięcy, pół miliona, tak jak wspomniałem. Nie. Kroczkami, łyżeczką, powolutku i naprawdę możemy dojść do bardzo dużej w pełni najpierw samofinansującej się pasieki, a później przynoszącej nam jakieś tam powiedzmy dodatkowe dochody. Natomiast ja też uprzedzam, ponieważ jest takie powiedzenie, że rolnik śpi, a w polu mu rośnie. I o pszczelarzach jest tak samo, myślą ludzie, że pszczelarz śpi, a tam magicznie się zbiera. Tak, pszczoła pracują, to tylko wyciąga. Proszę Państwa, to jest ciężka fizyczna charówka i taka nadstawka z miodem potrafi czasami ważyć 40-50 kg. Jest ciężka, pot, pracuje się w upale, jak wszyscy jadą na wakacje, to wtedy człowiek pracuje. Przy pszczołach nie ma tego, że zrobimy coś jutro, pojutrze, albo robimy dzisiaj, albo one nam się wyroją, uciekną na drzewo i koniec naszej produkcji miodu z tej rodziny. Także to jest dla osób zdyscyplinowanych, pracowitych i powiedziałbym silnych fizycznie. Jeśli chodzi o pasiekę, która już tam liczy około 20 uli, to tutaj tężyzna fizyczna jak najbardziej wskazana, odporność na urządlenie, odporność na ból. Natomiast pszczoły bardzo dużo uczą. Pszczoły uczą odpowiedzialności.
1: Przepraszam cię.
2: Pszczoły nie lubią alkoholu.
1: Aha, przepraszam, ale tak. Bo cały czas mówisz o takiej profesjonalnej pasiece, bo jeżeli ktoś
2: no
1: jak chce
2: mówię,
1: mieć jeden
2: ul za 50 zł kupiony od jakiegoś starszego pana, złapana rójka i kupiona stara miodarka ocynkowana, który po prostu stał się jakimś takim, powiedzmy, synonimem zła, piekła i diabła, a przecież my żeśmy jako dzieci jedli z takich naczyń i
1: no
2: jakoś,
1: tak,
2: jakoś
1: czym,
2: jesteśmy
1: czym
2: zdrowi.
1: Czym innym jest
2: chyba
1: profesjonalna tak. pasieka, czym innym jest taki hobbystyczny ul, jeden na przykład niewielki?
2: Nie, ja mówię trzy. Jasne. Trzy ule to jest takie optimum. Ponieważ jeśli ta
1: chodzi
2: pszczoła...
1: mi o to, żeby wiesz, żeby słuchacz zrozumiał, czy to jest coś, co można robić hobbystycznie
2: pewnie,
1: i nie poświęcać
2: pewnie.
1: Na to całego życia?
2: Oczywiście. To jest tak samo, proszę państwa, jak mamy, powiedzmy, jednego pieska czy kotka, albo całą hodowlę. Jeśli mamy 5 czy 7 piesków, no jeździmy na wystawy, rozmnażamy, poświęcamy temu życie, to zajmuje dużo czasu. Ale jak mamy jednego pieska, ale dalej my musimy z nim wyjść na spacer, nakarmić, wyczesać.
1: Zmienia się skala.
2: Oczywiście, zmienia się po prostu skala, natomiast obowiązek pozostaje. I tutaj pszczoły są bezwzględne przy tym, bo o ile no piesek nam nasika w domu, o tyle pszczoły uciekną na drzewo i ich już nie ma i nie ma miodu wtedy, prawda? Zostaje tam garstka pszczół w ulu, które już w danym roku miodu nie wyprodukują. Natomiast pszczoły uczą bardzo dużo i ja myślę, że jeśli ktoś ma dzieci, wnuki, które poszukują jakiejś swojej drogi życiowej, to tutaj pszczoły mogą dać naprawdę wiele odnośnie charakteru, odnośnie odpowiedzialności. I powiem państwu, że ja tak zauważyłem, że ludzie, którzy w świecie pszczół są, oni naprawdę bardzo pomaga w życiu zawodowym. To uspokaja, likwiduje stres, ponieważ stres w obecności zwierząt jest przez zwierzęta bardzo mocno odbierany. Pszczoły wiadomo, jak ktoś będzie zestresowany, pożądlą, ktoś jest pijany, pożądlą, także tutaj alkohol i stres przy pszczołach skutkuje pożądleniami. I pszczoły są chimeryczne, tak samo jak nasze partnerki, nasi partnerzy życiowi, nasze dzieci. Także to też tutaj pszczoły w zależności od dnia, od pogody różnie reagują na swojego opiekuna i to też musimy gdzieś wziąć pod uwagę.
1: Jakie plany? Bo powiedziałeś o tych planach dalekosiężnych związanych z mobilnością pasieki edukacyjnej, ale na pewno są też jakieś takie mniejsze, te, które da się zrealizować w najbliższych miesiącach. Na pewno czeka już to, co wspomniałeś, długa lista odwiedzających dziwiszów i pszczoły, które tam mieszkają. Natomiast czy coś jeszcze w związku z pasieką będziesz planował? Jakąś rozbudowę, jakieś dodatkowe atrakcje, elementy, czy jeszcze temat jest zbyt świeży, żeby coś zmieniać?
2: Odnośnie planów, to jedno w życiu jest pewne, że wszyscy umrzemy. Nie ma ludzi, którzy żyją wiecznie i właśnie to mnie inspiruje do tego, żeby żyć tak, żeby to ludzie mnie wspominali, żeby żyć pełnią życia. A dla mnie pełnia życia to jest ta edukacja i jest jeden cel, przeszkolić jak najwięcej osób i pozyskać te osoby, które się zainteresują, zainspirują i sprzedać im ten niesamowity świat pszczół. Sprzedać im w kontekście takim, żeby te osoby się zainteresowały, żeby zostały pszczelarzami i żeby później mogły wyedukować kolejne pokolenia. Także cel jest bardzo taki przyziemny, natomiast wiadomo, w życiu najważniejsze, żeby się rozwijać. Ja myślę, że ta pasieka również w tym roku będzie się rozwijała. Mam nadzieję, troszeczkę wyszły takie choroby wieku młodzieńczego, chociażby jak ogrzewanie, ponieważ no fajnie, pasieka jest, przychodzą dzieciaki, jest zimno i jest na razie jakiś prymitywny sposób ogrzewania i tutaj powiedzmy na pewno ogrzewanie tych kontenerów jest takim czymś, co wyszło w praniu. Z pewnością takie prozaiczne rzeczy, że jeśli one nie są stale ogrzewane, to skrapla się w nich woda. Kiedy gdzieś tam powiedzmy wystąpi pół trosy na ścianach czy na tym sprzęcie pszczelarskim, także tutaj to przede wszystkim tą wilgoć i chłodność, to są dwie rzeczy, które będę musiał wyeliminować.
1: Czyli ciepło się trzeba ubierać, jak się idzie do was zimą. To ja jeszcze na koniec zapytam, co pszczoły robią zimą, bo pszczelarze pewnie pracują.
2: Nie śpią. Jak ktoś może spać, kto nie ma powiek? Pszczoły nie mają powiek. Ich procesy życiowe zwalniają, jest chłodno i one zbijają się w kłąb zimowy. i te pszczoły zamieniają się miejscami, także na zewnątrz kłębu o tej porze roku, kiedy jest bardzo zimno, czasami jest szron, a w środku panuje temperatura około 36 stopni i tam w środku jest matka. Pszczoły chronią matkę, ponieważ ona jest gwarantem odbudowy takiej pszczelej kolonii, także tak spędzają pszczoły zimę. Te pszczoły, które urodziły się zbyt wcześnie, zbyt późno, one zimy nie przeżywają, padają zimą, natomiast cały czas pracują nad tym, żeby tak ta kolonia przetrwała.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za opowieść o pasiece, o pszczołach, a moim i Państwa gościem był Patryk Waloszczyk, pszczelarz z Dziwiszowa. Dziękuję Ci
2: serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
1: A jeżeli chcą Państwo nieco więcej dowiedzieć się o pszczołach, o tym jak powstaje miód, albo o ciekawostkach z życia pasieki, to koniecznie musicie odwiedzić Dziwiszów. Tam w edukacyjnej pasiece czeka na Was masa tajemnic, smaczków i ciekawostek. Natomiast ja zapraszam oczywiście na kolejne rozmowy z naszego regionu, z naszej okolicy, a te będą na Was czekać niezmiennie na antenie Eski 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj waszymi i moimi gośćmi są Weronika Dziedzina. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
1: I Ania Sławoń. Cześć, Ania.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Unosimy się nad hejtem. To jest wasz pomysł, wasz projekt. Może zacznijmy od... Dlaczego akurat hejt?
3: Wybraliśmy hejt dlatego, że spotykamy się z nim na co dzień. U nas w szkole jest ten problem, także w naszych podstawówkach. Więc uznaliśmy, że jesteśmy dosyć obyci w tym temacie, więc chcemy pomóc w działaniach, aby pozbyć się tego hejtu. Hejt to jest mowa nienawiści. Zazwyczaj są to właśnie te bolesne słowa, jednakże to się przeradza już w zachowania, w agresję. Mhm. Często jest to obgadywanie, plotki, różne fotomentarze. Formy hejtu tak naprawdę eskalują cały czas. Nie jest on tylko w internecie, tak jak dużo osób uważa, jednakże też w realnym świecie. Więc pomysłów na to, jak skrzywdzić drugą osobę, jest bardzo dużo.
1: Hejt i krytyka czasami bywają mylone?
3: Tak, różnicą między hejtem jest konstruktywna krytyka. Mhm. Jest ona bardzo często mylona, nie tylko przez młode osoby, jednakże też przez dorosłych. Często nie potrafimy wyrazić swojej opinii w taki sposób, aby nie skrzywić tej drugiej osoby.
1: Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby właśnie krytykować w odpowiedni sposób, a nie obrażać, nie hejtować?
4: Wydaje mi się, że główną różnicą między tą krytyką podstawną a bezpodstawną jest sposób, po prostu, w którym to mówimy, bo wiadomo, można jakoś tak ładniej ująć, że po prostu coś trzeba poprawić w zachowaniu czy wyglądzie drugiej osoby, niekoniecznie używając inwektyw jakichś takich niemiłych, więc sądzę, że warto zwracać na to uwagę po prostu, w jaki sposób gdzieś tam się przekazuje te uwagi dotyczące drugiej osoby.
1: W szkołach, czy to jest spory problem waszym zdaniem?
3: Aktualnie prowadzimy badania, wyniki nie są jeszcze podane, jednakże z ankiety, którą prowadzimy u nas w szkole, na 200 osób ponad połowa, to jest 60-70%, określiło się, że doświadcza hejtu albo doświadczało go w szkole podstawowej. Mhm. Więc jest to dosyć duży problem. W odpowiedziach, w jaki sposób to wyglądało, podawali przeróżne powody. Nie było to tylko związane z wyglądem, jednakże z zachowaniem, z ich ocenami nawet. Nie zawsze były to rzeczy, na które mieli wpływ. Często były to nawet drobnostki, na które nie mieli wpływu, więc nie mieli jak tego zmienić. Nie do końca było to też problemem, więc ludzie często szukają pretekstu tylko po to, aby skrzywdzić drugą osobę.
1: Wasz projekt Unosimy się nad hejtem. W jaki sposób działacie? Jak?
4: Chodzi nam głównie o uświadamianie po prostu społeczeństwa, na jaką skalę odbywa się ten hejt i czym w zasadzie on jest, bo wielu z nas nawet sobie nie zdaje sprawy, kiedy mówi coś niemiłego, co aż tak mogłoby uderzyć drugą osobę. Chcemy na to zwrócić uwagę. Próbujemy to zrobić za pomocą różnych narzędzi. Właśnie zaczęliśmy od warsztatów. Oprócz tego prowadzimy media społecznościowe, gdzie gdzieś tam te posty nie zawsze bardzo poważnie traktują ten problem, ale jednak starają się gdzieś tam pokazać, jak to wygląda. Właśnie uświadomić, znowu się powtórzę, ale uświadomić, no bo to jest kampania informacyjna. Chodzi o to, żeby ludzie sobie zdawali sprawę z tego, jaki to jest problem i jak też samemu się wystrzegać od hejtowania innych po prostu.
1: Co powinniśmy robić, żeby tego hejtu
0: się wyzbywać.
4: Tak patrząc z zewnątrz, jako osoba, która po prostu patrzy na ten akt hejtowania, jak jedna osoba mówi coś tam niemiłego drugiej, w zasadzie cokolwiek, czego nie zrobimy, no to już będzie całkiem okej, okay, bo najgorszą podstawą, jaką możemy przyjąć, będzie ta bierna, żeby nie po prostu na to patrzeć. Ale jeżeli już spróbujemy podejść i chociażby spytać, hej, czemu tak mówisz? Zastanów się nad tym. To, co mówisz, nie ma sensu. To już coś zmieni w głowie tego właśnie hejtera i będzie miało to realny wpływ. Nawet jeżeli po takim akcie hejtu pójdziemy do osoby zhejtowanej i powiemy, nie no, nie przejmuj się, to już będzie miało jakiś tam chociaż najmniejszy impact i próbujemy właśnie tego nauczyć, żeby nie być biernym, żeby jednak dostrzegać to, wiedzieć, czym ten hejt jest i umieć go gdzieś tam jakkolwiek dojrzeć i zareagować w odpowiednim momencie.
0: Czyli chyba przede wszystkim takie nazwanie problemu i zwracanie na niego uwagi. A powiedzcie mi, czy hejt to jest coś nowego, czy to jest jakieś zjawisko, które powiedzmy pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat?
5: To zjawisko jest od zawsze. Zawsze krytykowaliśmy drugą osobę, próbowaliśmy swoją opinię przedstawić, nie do końca konstruktywny sposób, więc tak naprawdę ten problem był z nami, jest i on będzie, ponieważ nie ma recepty takiej dokładnej, nie ma leku na hejt. Jednakże warto zastanowić się, co mówimy, ponieważ to, że doświadczamy hejtu teraz, nie znaczy, że za parę lat dalej nie będziemy odczuwali jego skutków. Hejt to jest mechanizm zamkniętego koła. Ofiara może stać się hejterem, a hejter może stać się w każdej chwili ofiarą. Więc myślę, że z czasem trzeba po prostu uciąć to koło, tak aby nie eskalowało to cały czas.
0: A z czego wynika hejt?
4: Bardzo dużo zależy od osoby, ale uważam, że faktycznie bardzo często gdzieś tam jakieś niemiłe komentarze, dobrze ująłeś, no to po prostu są jakieś takie niemiłe zachowania w stosunku do innych, wynikają z własnych kompleksów i to dużo psychologów właśnie zaznacza, że jeżeli ktoś się nie czuje dobrze ze sobą, to będzie szukał podobnych cech u innych, a nawet jeszcze będzie próbował jakoś hiperbolizować, żeby wybrzmiały u innych, tylko nie u siebie. Także faktycznie to jest jeden z głównych czynników. Oprócz tego niektórzy po prostu tacy są. Jakieś takie psychopatyczne skłonności, albo po prostu czysta złośliwość też się zdarza. Także wydaje mi się, że to jest to.
0: A jakby ofiara hejtu, bo powiedziałyście o tym zamkniętym kole, to jest też dość ciekawe, że ofiara hejtu może stać się hejterem i odwrotnie, czyli co, tak jakby odreagowujemy ten ból, który ktoś nam zadał?
5: Tak, problem hejtu wygląda w ten sposób, że hejter, który próbuje zazwyczaj po prostu podbić swoją samoocenę, krzywdząc drugą osobę, zaniżają jej. Więc teraz stajemy w osoby hejtującej, która też chciałaby mieć wyższą tą samoocenę. Dlatego też koło się zamyka, ponieważ oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Jednak może osoba, która na początku była hejtowana, stać się hejterem tylko dlatego, że w innych osobach szuka cech, które ona sama ma. Jednakże, tak jak właśnie moja koleżanka powiedziała, nie chce, aby one wybrzmiały u niej. Więc tak samo hejter może stać się ofiarą tylko dlatego, że grupa osób, którym może nie spodobać się jego zachowanie, zacznie krytykować w niewłaściwy sposób jej osobę.
0: Powiedziałaś o grupie osób. Czy dla hejtera to jest istotne? Czy jakby to audytorium, przy którym może dziać się hejt, jest jakimś takim elementem napędzającym sytuację?
5: Tak, myślę, że zwrócenie na siebie uwagi jest jednym z głównych czynników hejtera, ponieważ jeżeli to się dzieje w szkole, to reszta uczniów wie, kto jest osobą hejtowaną i kto hejtuje. W internecie działa to troszeczkę inaczej, ponieważ tam jest efekt zasłony dymnej, że...
0: Co to znaczy?
5: Znaczy to tyle, że hejter myśli, że jest anonimowy, ponieważ nie widzimy jego imienia, nazwiska, zdjęcia. Więc czuję się tam troszeczkę pewniej. My jako społeczeństwo lubimy iść za grupą. Rzadko wychodzimy przed szereg, dlatego też jeżeli jedna osoba zacznie hejtować kogoś, inna osoba postanowi też to robić, ponieważ ta jedna to robi, w bardzo szybkim tempie stanie się tak, że bardzo duża część społeczeństwa będzie naciskała na tą jedną osobę.
0: Mhm, czyli taki efekt lawiny się robi.
5: Tak.
0: A da się go odwrócić?
5: Myślę, że tak, jeżeli ktoś wyjdzie właśnie przed ten szereg i uzna, że to nie jest właściwe. Więc jest bardzo duża szansa na to, że efekt się odwróci po prostu i te osoby, które poszły za tą pierwszą, hejtując ofiarę, postanowią stanąć jednak za ofiarą. Mhm.
0: Czyli co, namawiacie do tego, żeby myśleć, zastanawiać się nad tym, czy kogoś nie krzywdzimy, czyli co, myślenie i empatia chyba są bardzo istotne.
4: Tak jest.
0: Spotykacie się z psychologami, to jest część waszego projektu. Jak takie spotkania wyglądają?
5: W głównym zamiarze było to, aby pomogli nam przygotować warsztaty. Mhm. My przyszliśmy ze swoimi pomysłami, psycholodzy przyszli ze swoimi, udało nam się stworzyć konspekt zajęć. Tak. Rozmawialiśmy też o tym, jak ten hejt wygląda. Doszliśmy jednak do takiego wniosku, że mamy bardzo podobną definicję hejtu, tak naprawdę jednolitą, że jest to ta mowa nienawiści, że dotyka ona różne grupy wiekowe w dany sposób, ponieważ wiadomo, że osoby w klasach 1-3 będą hejtowane za co innego niż my jako licealiści, czy też osoby dorosłe. Mhm. Także jednak hejt i ta definicja jego, że to jest namowa nienawiści, jest jak najbardziej stosowna.
0: Organizujecie też taty dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, między innymi w Jeleniogórskiej Szkole Podstawowej numer 6. Jak dzieci reagują na takie spotkanie z wami?
5: Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnego odbioru. Jednak są to tak naprawdę nasi rówieśnicy. Prowadzimy te warsztaty w klasach od 4 do 8. Jeszcze one trwają. Jednakże baliśmy się trochę, że z uwagi na to, że jesteśmy od nich niewiele starsi, nie będą brali na poważnie tego tematu. Jednakże dzieci, młodzież też biorą bardzo chętnie udział w warsztatach. Warsztaty są przygotowane na różne grupy wiekowe. Dosyć płynnie wybieramy te formy, które chcemy, jak chcemy poprowadzić warsztaty. Mamy parę pomysłów, jak one mają wyglądać i po prostu wybieramy. Jest to dosyć pozytywny odbiór, biorą aktywnie w nich udział. Więc myślę, że są ok.
0: Mhm. A
5: wygląda to w ten sposób, że kiedy my im zadajemy pytania związane z hejtem, z emocjami, to dzieci bardzo często same się otwierają i same nam mówią o tym, że doświadczały hejtu albo o sytuacjach, które widziały.
0: Mhm. Co to za sytuacje?
5: Dzieci często wspominają, jednak dzieci są bardziej otwarte niż młodzież już, że inne osoby je krytykowały dlatego, że nie mają nowych ubrań, dlatego, że są tymi cichszymi osobami, że nie lubią po prostu wychodzić przed szereg. Nie możemy powiedzieć, że są to drobnostki, ponieważ nie są to. Są one dla nich ważne, tak? Dla każdego jest ważne coś innego i myślę, że każda próba krytyki jest błędna. Właśnie tutaj nam się pojawia konstruktywna krytyka, czyli to, w jaki sposób wyrazić swoją opinię, nie krzywdząc drugiej osoby. Pojawia nam się tutaj słowo ale. Wygląda to w ten sposób, że wszystko, co powiemy przed słowem ale, znika, ponieważ skupiamy się podświadomie tylko na tej drugiej części zdania. Czyli jeżeli powiem komuś, że słuchaj, masz bardzo ładne włosy, ale gdybyś je ścięła, pofarbowała, to jednakże skupiamy się tylko na tym, że
0: czyli
5: trzeba je ściąć.
0: Już nie ma znaczenia.
5: Tak, że trzeba je ściąć i pofarbować, a to, że są ładne, to już zapominamy o tym.
0: Z jednej strony walczycie, tłumaczycie i próbujecie wskazywać problem, a z drugiej strony bardzo dużo młodych osób jednak przebywając na co dzień w internecie, mając swoich idoli, dostaje zupełnie inne przykłady.
5: Naszą motywacją jest to, że nawet jeżeli nie zmienimy całego społeczeństwa, to zmienimy może 3-4 osoby chociaż, więc jest to te 3-4 osoby więcej, które są świadome tego problemu, niż jeżeli miałoby ich nie być.
0: My unosimy się nad hejtem, też zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, na Facebooka i jeszcze gdzie was możemy znaleźć?
5: Na TikToku.
0: I na TikToku planujecie także przygotować konferencję.
5: Skierowana ona będzie do uczniów szkół średnich. Planów takich ścisłych nie mamy, ponieważ ona ma być dopiero na maj, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ma być ona razem, przygotowana razem z MSWiA Jeleniogórskim, właśnie z tamtejszymi psychologami. Jeszcze no, nie mogę zdradzić większych szczegółów, jednakże w naszych oczach będzie ona raczej, myślę, że okej.
1: Okay. Czyli projekt jest, na razie planujecie. A, jeszcze zapomniałem o jedną fajną rzecz zapytać, bo cała akcja, cały wasz projekt Unosimy się nad hejtem jest też finansowany z kasy, którą same pozyskujecie. Jak to wygląda? Bo porobiłyście koszulki, wiem też, że chyba są plakaty, ulotki.
4: Na tym polega też projekt, żeby trochę się namęczyć. Za nami już masa spotkań w siedzibach firm, gdzie po prostu spotkaliśmy się z naprawdę różnym odbiorem tego, jak ludzie chcieli nas wspierać. Spotkamy się raczej z dobrym odbiorem.
1: Trzymam kciuki za powodzenie projektu. Dzisiaj Państwa i moim gościem były Weronika Dziedzina i Ania Słaboń, uczennice drugiego ELO imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a także autorki projektu Unosimy się nad hejtem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
4: Dziękujemy.
5: Dzięki.
1: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz, SK2. Do usłyszenia.
6: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam na magazyn lokalny. To pierwsze takie spotkanie w Jeleniej Górze, kolejne w naszym województwie. Dolnośląscy liderzy biznesu zawitali do stolicy Karkonoszy. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich i sposobach zdobywania pieniędzy na rozwój i inwestowanie w biznes. Dla dużych, średnich, ale też dla małych przedsiębiorców. Podczas konferencji w Pałacu Sobieszów spotkało się blisko 250 przedsiębiorców oraz regionalne instytucje, takie jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy czy Krajowa Administracja Skarbowa. Było o pieniądzach, było także o tym, jak je pozyskiwać, ale nie tylko. Mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
7: To jest cykl spotkań. Tych spotkań było planowanych 10. W sumie będzie 11. To nie tylko Wrocław, ale również Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych. Ale w związku z tym ogromnym zainteresowaniem te spotkania odbędą się również w miastach powiatowych. Traktujemy to jako spotkanie nie tylko informacyjne, ale taka ogromna wymiana wspólnych doświadczeń i oczekiwań. W tych spotkaniach uczestniczą przede wszystkim przedsiębiorcy, eksperci, samorządowcy, ale również instytucje otoczenia biznesu. Założenie jest takie, że te ogromne środki, które udało się wynegocjować w tym okresie programowania, żeby one były jak najszybciej zaabsorbowane, wydatkowane i rozliczone. Głównym celem jest to, żebyśmy utrzymali to tempo rozwoju województwa dolnośląskiego, jakie w tej chwili jest. Jesteśmy ewidentnym liderem nie tylko w Polsce, ale ważnym, dynamicznie rozwijającym się regionem w Unii Europejskiej, ale to również też miejsce, w którym, które cieszy się ogromną popularnością, bo poprzednie spotkania, które były we Wrocławiu, to jest od 200 do 300 osób uczestniczących. Podobnie jest w Jeleniej Górze, czy w Sobieszowie, gdzie jesteśmy, czyli zainteresowanie naprawdę jest ogromne. Ale też uważnie wsłuchujemy się w to, co mówią przedsiębiorcy, po to, żeby ułatwić komunikację przede wszystkim też z rządzącymi, nie tylko z samorządami, bo ona jest na terenie Dolnego Śląska. Udało się zbudować ten złoty trójkąt, samorząd, biznes i nauka, i to oczywiście czwarta noga, to jest kwestia związana z trzecim sektorem, ale też ten sukces nie jest możliwy, jeżeli nie ma współpracy z rządem. I to na terenie Dolnego Śląska dobrze funkcjonuje. Chcemy, żeby to tak pozostało.
1: A o co najczęściej pytają przedsiębiorcy na takich spotkaniach jak to?
7: Przede wszystkim pytają o możliwości sfinansowania części swoich zadań, a więc te nowe pomysły, dofinansowanie różnego rodzaju nowych projektów, to również wsparcie start-upów. No, sytuację mamy dosyć trudną, bo to jest wyjście i z COVID-u i ta sytuacja, która jest na wschodniej naszej granicy, a wraz z agresją Rosji i wojna w Ukrainie. No, siłą rzeczy odbijają się też na całej gospodarce światowej. No, wiemy, że

0: Te fantastyczne projekty, wręcz rewolucyjne, powstają właśnie w tych stosunkowo niewielkich firmach, ale będących ewidentnym światowym liderem.
1: Dzisiaj Jelenia Góra, kolejne spotkania są już...
0: Było już w Wałbrzychu, dwa spotkania we Wrocławiu, Świdnica i kilka jeszcze innych miast. Chodzi nam o to też, żeby zejść jak najniżej, żeby niekoniecznie przedsiębiorcy musieli przyjeżdżać do Wrocławia czy do tych dużych miast. Zawsze łatwiej wybrać się tam, kiedy w stosunkowo niewielkiej odległości te spotkania się odbywają.
2: A na każdym z nich pojawia się od 200 do nawet 300 przedsiębiorców, takich jak pan Krzysztof Stawiarski.
3: Znalazł się pan w gronie blisko 250 przedsiębiorców. Co zadecydowało o tym, że poświęcił pan swój czas, aby dzisiaj tutaj być?
4: No, wydaje mi się, że spotkanie się tutaj z reprezentantami różnego rodzaju spółek z Urzędu Marszałkowskiego, które wspierają przedsiębiorców w zakresie różnego rodzaju dotacji, różnego rodzaju pożyczek czy jakichś poręczeń. To spowodowało, że chciałbym dowiedzieć się bezpośrednio, z czego mógłbym skorzystać, co tutaj będzie dla mnie ciekawego, a myślę o tym, żeby rozbudować firmę, żeby pozyskać różnego rodzaju nowe maszyny do druku, więc dla mnie to spotkanie jest idealną opcją dowiedzenia się o możliwościach, poznania osoby, a nie tylko infolinia lub tego typu rzeczy, więc to tyle, myślę.
3: Infolinie to chyba zmora dzisiejszych czasów, wszystkie roboty po drugiej stronie, a tutaj żywi ludzie i żywe odpowiedzi.
4: Dokładnie tak, można porozmawiać z osobami, które udzielają tego wsparcia, które mają bardzo dużą wiedzę na ten temat i nie są to tylko firmy z Jeleniej Góry, jak Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą znam, ale również Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, czy DFR, czy właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Mam nadzieję pozyskać tutaj sporo wiedzy na tematy potrzebne mojej firmie.
3: Jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz. Już wcześniej korzystał pan z jakichś form wsparcia dla pana firmy?
4: No właśnie nie. Jeszcze nie korzystałem, tym bardziej jestem bardzo ciekaw, wcześniej jakoś radziłem sobie sam, natomiast wiem, że warto, sporo znajomych poleca korzystanie ze wsparcia, ponieważ można się rozwinąć.
2: To miejsce, w którym można pozyskać informacje i bardzo istotna impreza dla regionu, mówi Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.
5: Jest to cykl spotkań organizowanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wielu partnerów. Podczas tej konferencji prezentujemy przedsiębiorcom różnego rodzaju formy wsparcia, pomocy w rozwijaniu ich firm. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, wiele podmiotów Agencji Rozwoju pokazuje, podpowiada przedsiębiorcom, skąd i w jaki sposób czerpać środki, aby dalej firmy się rozwijały. Stanowiska i stoiska, które tutaj są zorganizowane, służą też bezpośrednim rozmowom. A w konferencji w dzisiejszym dniu bierze udział ponad 250 przedstawicieli biznesu, co pokazuje, jak ważne i potrzebne są to spotkania. Spotkania, które są organizowane już od ponad miesiąca. Ta konferencja zawitała do Jeleniej Góry, ale jestem przekonany, że sukces tej konferencji, liczba uczestników, pytania, które mam nadzieję będą padały na sali, będą też przyczynkiem do tego, aby tego typu spotkania organizować cyklicznie, aby jak najszybciej, najbardziej w sposób bezpośredni tą ważną informację dla przedsiębiorców im przekazywać z ust do ust.
3: I jakie z tych informacji są najważniejsze? Gdzie zdobyć pieniądze? Gdzie te pieniądze mogą się pojawić? Być może nawiązywanie kontaktów?
5: Wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście my tutaj prezentujemy wsparcie finansowe, organizacyjne. Będziemy przedstawiać różnego rodzaju możliwości pożyczkowe i dotacyjne przy rozwijaniu przedsiębiorstw, przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników, przy zdobywaniu nowych kompetencji, przy pomocy też firmom poszkodowanym w wyniku powodzi. To jest działalność, którą Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy koncentruje się na kwestiach związanych z pracownikami, z podwyższaniem kwalifikacji. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mówiła o kwestiach systemie podatkowym. Narodowym, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. To są wszystko, wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby przedsiębiorca w jednym miejscu dostał skonkretyzowaną, szczegółową, zwartą informację, gdzie może ubiegać się o środki finansowe, w jakiej formule i żeby złożył odpowiednie formularze, wnioski, a my pomożemy, żeby ta cała procedura

0: sprawnie przebiegła. To jest pierwsza edycja w Jeleniej Górze tego typu spotkań, ale patrząc na dzisiejsze zainteresowanie, na frekwencje i też na zgłaszane potrzeby ze strony przedsiębiorców, uważam, że tego typu spotkania w tej lub zbliżonej formule powinny odbywać się może nawet cyklicznie, tak aby ten przedsiębiorca, który często prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą albo ma dosłownie 7-10 pracowników, aby tutaj, szanując swój czas, mógł spotkać się i uzyskać wszystkie potrzebne informacje do rozwoju firmy.
1: A chciałem jeszcze zapytać, o czym rozmawia się w kuluarach podczas takich spotkań?
0: W kuluarach rozmawia się oczywiście o sytuacji globalnej, o tej wojnie celnej, która toczy się teraz w świecie, o tych szybkich zmianach i każdy przedsiębiorca, każdy samorządowy zastanawia się, w jakim kierunku ten świat zmierza i czy jesteśmy na dobrej drodze, bo jak widzimy, dynamiczne zmiany nie służą rozwijaniu biznesu, nie służą spokojowi, a pragnę przypomnieć, że my cały czas jako Polska też jesteśmy w strefie nadgranicznej, w strefie prowadzonej wojny o ogromnej skali i też obawiamy się o nasze bezpieczeństwo. To wszystko są tematy, które też przebijają się w rozmowach już kuluarowych.
1: Tylko pieniądze, czy też na przykład uspokajanie troszeczkę przedsiębiorców w kontekście tej sytuacji, o której pan powiedział?
0: Oczywiście my ich uspokajamy i pokazujemy, że to też jest czas, żeby intensyfikować swoje działania, pozyskiwać środki zewnętrzne, rozwijać swój biznes, a przede wszystkim szukać też nowych rynków zbytu, bo ta wojna celna, te wszystkie zmiany na świecie pokazują, że nie można się wiązać z jednym kooperantem. Trzeba mieć szeroki wachlarz usług, dywersyfikować swoich dostawców i być przygotowanym na każdą sytuację. Po to też dzisiaj jesteśmy, aby tym przedsiębiorcom powiedzieć, że na nas jak zawsze mogą liczyć.
2: Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
3: Dla przedsiębiorców niektóre rozwiązania, które my proponujemy, na pewno są przydatne i na pewno można z nich skorzystać i one są dla nich dostępne. Dlatego nie robimy tego centralnie i ściągamy tysiące, tylko jeździmy po subregionach, żeby dotrzeć do każdego, kto ma ochotę, bo nikogo nie zmuszamy, kto potrzebuje, to mu pomagamy. Prosta sprawa. Różne zakręty w gospodarce są, a teraz są coraz trudniejsze, a myślę, że po tym, co się wydarza na arenie świata, będą jeszcze większe, więc trzeba się w pewnym stopniu zabezpieczać, bo biznes to jest pulsująca firma, a nie firma, która jest ustabilizowana. Nie ma takich firm. Wszystkie pulsują i patrzą, jakie przyniosą wyniki. Jesteśmy po COVID-ach, jesteśmy po wielu innych rzeczach i wiemy, jak łatwo i jak szybko jest po prostu pogubić się w firmach. No, chociażby Państwo widzicie, składka zdrowotna jest uchwalona, dalej się toczy, jedni chcą, drudzy nie chcą, ale biznes wie jedno, że te udogodnienia, które będą, pomagają rozwojowi firmy, a nie szukania pieniędzy tylko dla siebie. To nie jest tak, proszę Państwa. Wszystkie ulgi, jakie będą dla biznesu, wszystka pomoc, jaka pójdzie do biznesu, to lepsze życie każdego z nas.
1: Jeszcze chciałem zapytać o świadomość przedsiębiorców. Czy oni wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, czy właśnie takie spotkania, jak to dzisiejsze, są jednak niezbędne?
3: Powiem tak, jak nie wiedzą, to po to jesteśmy tu dzisiaj, żeby się dowiedzieli. Innej drogi nie ma.
2: Spotkania to nie tylko prelekcje, ale też stoiska dolnośląskich instytucji. Pośród nich można było też odnaleźć skarbówkę, mówi Beata Cichocka z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.
1: Co można znaleźć na Państwa stoisku i jakie informacje można uzyskać?
4: Przede wszystkim chcemy zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby kontaktowali się z Urzędem Skarbowym w sposób elektroniczny. Jest to jednak najszybsza, najlepsza forma takiego kontaktu. Usługi, które w tej chwili proponuje e-Urząd Skarbowy, rozszerzają się. Mamy możliwość sprawdzenia swojego statusu jako przedsiębiorcy. Mamy możliwość poprzez dostęp do e-Urzędu Skarbowego zobaczyć podgląd swojej historii, złożonych deklaracji, rozliczeń. Możemy sprawdzić, czy nie zalegamy w podatkach.
2: A więcej informacji na temat dolnośląskich liderów biznesu możecie znaleźć na stronie projektu. Podsumujmy, to cykl 11 spotkań, które mają inspirować przedsiębiorców w dużych i małych firmach. To też okazja do wymiany doświadczeń z liderami i ekspertami z wielu różnych dziedzin działających w naszym regionie, na Dolnym Śląsku. Wydarzenie jest organizowane przez Wojewódzki Fundusz Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a udział jest całkowicie bezpłatny. W sumie w 2025 roku w 11 spotkaniach wzięło udział ponad 1000 uczestników z 10 miast województwa. A na koniec nie najlepsza wiadomość dla jeleniogórzan. Basen na Sudeckiej będzie nieczynny w wakacje. Sanepid nakazał zamknięcie jeleniogórskiego kąpieliska. Chodzi o zły stan niecek. Jak szacuje zarządca obiektu, znowienie potrzeba kilkudziesięciu milionów złotych. Jeleniej Góry na razie na to nie stać, więc basen będzie w 2025 roku zamknięty. Nadzieja leży w KPO. Wniosek już został złożony, a miejskie kąpielisko zostanie otwarte najszybciej, jak tylko się da. Ale raczej nie.
5: SK2.
2: Witam serdecznie, Błażej Stachewicz z tej strony, a wraz ze mną jest Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Witam pana serdecznie, dziękuję za obecność w studio.
6: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
2: A pan Daniel jest promotorem turystyki wytchnieniowej, też organizatorem różnych działań właśnie związanych z górami, ale także z osobami z niepełnosprawnościami. Czym zajmuje się fundacja i jak powstał projekt? Bo gdzieś musiała być ta geneza, gdzieś coś musiało się zaświecić.
6: Fundacja zajmuje się wieloma różnorakimi projektami społeczno-kulturalnymi. Rocznie, z tego co wiem, robi około kilkunastu projektów, tak jakby równolegle. Natomiast fundacja jest prowadzona przez moją żonę i przez moją szwagierkę. Ja jestem pasjonatem gór, robię to od zawsze, więc w 2019 roku wpadłem na pomysł, aby zabierać w góry osoby, które w te góry nie chodzą, bo mają, ponieważ mają to troszeczkę utrudnione. Podzieliłem się tym pomysłem z moją żoną, moja żona ze swoją siostrą i wpadliśmy na pomysł Łączą nas góry, czyli na pomysł górskich wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często ludzie się dziwią, ponieważ my, myślę, że to było naszą, w cudzysłowie, zaletą. Lubię się tymi górami dzielić, moi wszyscy znajomi chodzą w góry. Można powiedzieć, że pozarażali się tym. W góry jeżdżą na rowerze, jeżdżą na nartach, wspinają się. W 2019 roku moje dzieci były bardzo małe. Ja z samego początku chodziłem z nimi w góry, czyli nawet jeździliśmy niedaleko stąd do Jakuszyc ze Świnicy na spacery z wózkiem. Jak jeszcze nasze dzieci były takie malutkie, że nie chodziły. Później na sidełko i podczas tych wypraw zacząłem myśleć o innych dzieciach takich, które tych możliwości nie mają. Po prostu ta optyka się troszeczkę zmieniła tej swojej pasji. No i powiedziałem o tym swojej żonie, że chciałbym zrobić taką akcję, może zabrać właśnie dzieci, które takich możliwości nie mają i to jakichś takich sztywnych ram nie było. A ponieważ, tak jak już mówiłem, moja żona prowadzi fundację ze swoją siostrą, to mają takie spojrzenie bardziej instytucjonalne i takie systemowe, więc w pewnym momencie, trwało to kilka miesięcy, w pewnym momencie usiedliśmy razem i to była taka, powiedzmy, że mała burza mózgów. Wymieniliśmy swoje możliwości, swoje idee, co ja chciałbym robić, a co może dać fundacja. Fundacja, bo jest wiele pomysłów bardzo fajnych, znam osoby z pięknymi pomysłami, natomiast kiedy nie ma takiej bazy twardej, takiej właśnie jak fundacja, jak to zrobić, jak pozyskać środki, no jest to duże założenie, więc jak nie ma kogoś, kto ma to know-how, no to ciężko z tym ruszyć. Więc połączyliśmy, pamiętam akurat wtedy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłosił taki projekt, można było uzyskać środki, dosyć spore, bo wtedy 150 tysięcy. Udało nam się to i akurat to było tak, że to były, zrobiliśmy coś, czego w sumie jeszcze w Polsce nie były, czyli były to górskie wycieczki dla osób z niepełnosprawnością, czyli dla takich osób z niepełnosprawnością głównie fizyczną. Bardzo, bardzo wyłączono z tych, ta grupa no, była i troszeczkę jest do tej pory wyłączona z tych aktywności. A ponieważ, tak jak mówiłem, nie mieliśmy styczności z niepełnosprawnością wcześniej, to nie widzieliśmy żadnych barier, żadnych przeszkód, nie widzieliśmy problemów. Myślę, że to ludzie się łapali za głowy, natomiast myślę, że to było dużą naszą zaletą i do tej pory tak jest, że my tych problemów nie widzimy. Widzimy, co trzeba zrobić. Jeśli jest jakieś coś, co nazywamy problemem, to jest po prostu zadanie do wykonania.
2: A jakie problemy najczęściej się pojawiają w tym kontekście? No bo problem z poruszaniem, podejrzewam.
6: Tak, oczywiście.
2: To będzie ta główna bariera.
6: Myślę, że na samym początku to jest to, co, o czym często mówimy. To jest taka zmiana sposobu myślenia i jak bardzo często się powtarza, że problemy są w naszych głowach i tutaj rzeczywiście tak było. Ponieważ dostaliśmy środki, bo przedstawię taką, tak jak to wyglądało na początku, ponieważ dostaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, musieliśmy jak określoną ilość tak zwanych beneficjentów zabrać na wycieczki. Taki język techniczny, może mało ciekawy, ale
2: czyli
6: tak było.
2: 20 osób mieliście na przykład zabrać
6: tak,
2: w górę.
6: Tak, dokładnie. Na jedno było wycieczek kilka, na jedną wycieczkę musieliśmy zabrać 5 osób. Nam się wydawało, że my te 5 osób od razu znajdziemy. Okazało się, że ludzie byli bardzo niepewni. Jak chodziliśmy po ulicy, jak widziałem kogoś na wózku, to podchodziłem i zapraszałem w góry. Zdziwienie było bardzo duże, natomiast po latach te osoby przypominają, jak się poznaliśmy, się okazało, że po prostu z ulicy, że podszedłem i zagadałem gdzieś tam w parku na ulicy, na chodniku. Więc trzeba było trochę zmienić sposób myślenia, że to jest możliwe. Do tej pory są takie bariery jak dostępność sprzętu, brak może dostępnej infrastruktury, czyli góry są, można po nich chodzić, tylko trzeba pomocy, trzeba tego sprzętu, jeszcze nie ma wypożyczalni, schroniska nie są dostosowane, bo jest dużo schodów, wąskie przejścia, niedostosowane toalety, ponieważ są to obiekty zabytkowe, więc jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, natomiast ogromnie, ogromnie dużo się też dzieje i te zmiany są i one są bardzo widoczne. Więc najważniejsze, że tutaj akurat na Dolnym Śląsku i myślę, że to jest region wyjątkowy, w skali polskiej dzieje się myślę, że najwięcej.
5: Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast ja zastanawiając się nad pana działalnością, nad właśnie tą turystyką wytchnieniową, co jeszcze będziemy naszym słuchaczom wyjaśniać, tak zadałem sobie pytanie, czy osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnościami powinna w ogóle wybierać się w góry? I tu chodzi mi przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Ja tutaj nie widzę różnicy, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy osoba w pełni sprawna, która nie ma żadnych problemów na przykład z poruszaniem się albo z percepcją. Wszystko zależy od rozsądku. I tyle. Teraz mamy bardzo dużo przykładów, jak ludzie czy w Karkonoszach o tej porze zimowej, czy w Tatrach, jak bardzo dużo nieodpowiedzialnych turystów jest, więc no tak samo tutaj. Oczywiście
5: Można mieć niepełnosprawną wyobraźnię.
6: Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście, kiedy nie widzimy tych zagrożeń. Więc myślę, że tutaj te góry są dla każdego. Myślę, że osoby z niepełnosprawnością i w zasadzie całe rodziny, bo tak naprawdę w góry chodzą całe rodziny, ta niepełnosprawność też dotyka całą rodzinę na równi, czyli rodzeństwo i rodziców. Myślę, że to są to osoby, które jeśli już się w te góry wybiorą, to są bardzo świadome, przygotowane, przynajmniej merytorycznie, wiedzą, co może je spotkać. My też bardzo dużo o tym mówimy i staramy się te wiadomości i te informacje udostępniać. Więc jak już się wybiorą, to myślę, że mierzą siły na zamiary.
5: Jakie są podstawowe informacje, takie powiedzmy trzy najważniejsze punkty, które powinniśmy teraz na przykład przekazać naszym słuchaczom z niepełnosprawnościami, którzy na przykład chcieliby się z wami skontaktować i wybrać w Karkonosze, w Sudety?
6: Jeśli ktoś skontaktuje się z nami, to wszystko powiemy. Natomiast jeśli ktoś wybiera się w góry, no to przede wszystkim trudność szlaku. Czyli z jednej strony, jak długi to szlak jest, ale czy on jest do przejścia, czyli mamy równą nawierzchnię i nachylenie, jak bardzo stromy. Jeśli osoba porusza się na wózku, na przykład zwykłym, ale tak naprawdę to mówimy o wózkach terenowych specjalnie przygotowanych albo wózek z przystawką, no to musi wiedzieć, czy jest to trasa równa, przejezdna i przede wszystkim, czy osoby, które pomagają tej osobie z niepełnosprawnością są w stanie wejść na przykład na ten szlak, biorąc pod uwagę swoją kondycję, stromiznę.
5: Czyli jakie bariery czekają nas na danej ścieżce?
6: Tak, dokładnie. Na naszej stronie łączonasgóry.pl my też mamy opisanych 16 tras, jeśli się nie mylę, tutaj w Sudetach, gdzie te informacje podajemy i myślę, że to jest dobre źródło informacji na początek. Można też, zapraszam do zgłoszenia się do nas, czy na Łączą Nas Góry przez social media, czy do mnie na Bliżej Gór. Pomogę, opowiem i po tym zebraniu informacji, kto ma jakie możliwości, myślę, że dobiorę tą trasę, tak żeby ona była bezpieczna i przede wszystkim komfortowa, żeby to było przyjemne.
5: Te 16 tras, o których pan powiedział, to one, rozumiem, powstawało od 2019 roku. To są sprawdzone przez was już ścieżki.
6: Tak, oczywiście. Tych ścieżek jest więcej, natomiast one są sprawdzone i one są opisane w pewien specyficzny sposób. Wiemy przez tyle lat, jakie informacje są potrzebne. Współpracowaliśmy też przy opisywaniu z Fundacją Katarynka, która ma potężną wiedzę na temat dostępności informacyjnej, więc myślę, że udało nam się to w jakiś taki sensowny sposób zebrać i skondensować te informacje.
5: Panie Danielu, a czy jest jakiś limit, może to brzydko zabrzmi, ale jakiś limit niepełnosprawności, który na przykład pana zdaniem wyklucza taką osobę z wycieczki w góry, czy może sky the limit?
6: W zeszłym roku, wchodząc na Orlicę, mieliśmy osobę, która na tym wózku leżała, która miała respirator podłączony, do tego drugi respirator, gdyby z tym pierwszym coś się stało. Miała też kaflator, czyli takie urządzenie, które służy do odsysania śliny i to była osoba bardzo zależna. Było to bezpieczne, Natomiast myślę, że tutaj akurat to, jak duża ma być ta niepełnosprawność, zależy od tego, kto tą wycieczkę prowadzi, od doświadczenia.
5: Czyli praktycznie tutaj każdy może się wybrać w góry przy odpowiednim oczywiście wsparciu dokładnie. I zabezpieczeniu.
6: Jeśli ktoś chce z nami, zapraszam, nałączą nas z góry, najprościej przez social media, to my wtedy zależnie od niepełnosprawności też dobieramy te trasy, albo może inaczej, jak mamy 10 wycieczek, to proponujemy jakąś jedną konkretną albo dwie, trzy opcje tras, na które tych wycieczek, na które osoba z daną niepełnosprawnością może się wybrać. Mamy dużo osób, które chodzą same i one są w stanie iść, ale na przykład idą bardzo powoli albo mogą iść 15 kilometrów, ale po równej trasie. Więc dobieramy. Należy też i zawsze pamiętamy o tym, że osoby, że rodzina osób z niepełnosprawnością też o nich się bardzo często zapomina, bo całą swoją uwagę często ta uwaga koncentrowana jest na niepełnosprawności, ale tak mówiłem, ta niepełnosprawność dotyka całej rodziny i często rodzice idąc na taką wycieczkę na przykład z nami po raz pierwszy od 15 lat, czy tam 10, 20, różnie to bywa, po raz pierwszy uprawiają taką aktywność fizyczną, więc też o tym pamiętamy, tak, żeby to musi być bezpieczne dla każdego, to są choroby towarzyszące, choroby serca, układów ruchu, kolan, bioder, kręgosłup w przypadku rodziców, więc mamy uwagę na uwadze wszystkich, jesteśmy to w stanie bezpiecznie zrobić. A co najważniejsze, później nasi uczestnicy chodzą sami i też podejmują
5: czyli
6: już coraz...
5: Czyli uczyć się pewnych umiejętności.
6: Tak. My uczymy. Tego. Raczej mówię tak, że uczą się sami przy nas, ale nie ukrywam. Rzeczywiście tak jest, że my uczymy, przekazujemy tą wiedzę i nasze doświadczenie.
5: Ale czasami też umiejętnością może być to, że zobaczy się, że coś jest możliwe.
6: Tak. To jest najważniejsze i w ogóle to jest, jakbym stawiał na takie liście priorytetów, to jest najważniejsze, że jest to możliwe. I to, jak to się tak kolokwialnie mówię, jak się kulki zbiją, albo zmieni ten mindset i to jest, zresztą to jest też przepiękne, że ludzie jak pójdą raz, to mamy dużo takich fajnych przypadków, którzy raz, drugi, trzeci, a później pojechał na spływ kajakowy, na przykład osoby na wózkach z małym dzieckiem, na przykład takim dwuletnim, z pieluchami i tak dalej. To jest świetnie, że ci nasi uczestnicy później, i to też jest nasz cel, że później uprawiają różne aktywności sami. To też jest duża zmiana w życiu.
5: Czy otwieracie to myślenie?
6: Tak, myślę, że tak. Mhm.
5: Tu jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo pan troszeczkę tak wskoczył w temat, który chciałem otworzyć, właśnie ta turystyka wytchnieniowa. To przede wszystkim właśnie dotyczy rodzin, bo tutaj chodzi o to, żeby ci członkowie opiekujący się swoimi bliskimi praktycznie 24 godziny na dobę mieli okazję, żeby trochę też przy okazji tej wycieczki odpocząć.
6: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast ta turystyka wytchnieniowa to jest takie nowe zjawisko, jest szersze. Teraz jako fundacja, jako lider takiego projektu z PFRON-u Urlop od Opieki opracowujemy model właśnie takiej turystyki wytchnieniowej. Ale klucz tej turystyki jest to, żeby cała rodzina wypoczęła, to musi mieć pomoc z zewnątrz. Czyli jeśli jedzie na kilka dni na przykład, gdziekolwiek, to tak jak było powiedziane, to jest ta opieka często 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok i tak czasami przez wiele, wiele, wiele lat, więc ta pomoc z zewnątrz musi być, więc żeby to miało, może nie sens, ale żeby było 100% satysfakcji, to według nas ta pomoc asystentów musi być, więc łączy się to z tym, że jedzie taka rodzina gdzieś, do jakiś obiekt, do hotelu, w góry, gdziekolwiek. I żeby od tych codziennych obowiązków, to tak jak rodzice mówią, nawet
5: czyli to nie tylko ta wycieczka.
6: Nie tylko ta wycieczka.
5: Sobie.
6: To jest tak, że to ta turystyka wytchniowa, planujemy, żeby to było, chcielibyśmy, żeby ona była, żeby to były wyjazdy kilkudniowe, tak żeby w pełni wypocząć, ale żeby te codzienne obowiązki, jak karmienie, pranie, gotowanie, bardzo często to są diety specjalne, których nie można zamówić na przykład
5: w formie cateringu,
6: tak,
5: czy...
6: dokładnie, w restauracji, więc żeby te codzienne obowiązki, żeby je zmniejszyć, nie? I dlatego tutaj opieka taka przez te kilka dni, może nie całodobowa, ale przez większość czasu, żeby opieka asystentów i żeby rodzina naprawdę mogła odetchnąć tak jak, no tak jak my, jak jeździmy i oddychamy i wypoczywamy podczas takich kilkudniowych wyjazdów, więc tak samo tutaj, żeby to umożliwić.
5: No w końcu każdy potrzebuje wysłać swoją głowę na urlop w góry czasami. Powiedział pan o asystentach osób z niepełnosprawnościami. To jest zjawisko, które, to są osoby, które można powiedzieć, pojawiły się parę lat temu, nie wiem, czy to 10 lat temu, to nie za bardzo pójdę w przeszłość, ale od kilku lat jest znana taka funkcja. Czy pana zdaniem tych asystentów jest wystarczająco dużo, czy jakby ten stopień, w którym przybywają te osoby, jest wystarczający?
6: No według mnie jest za mało, ale to są rozwiązania systemowe. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Myślę, że są osoby bardziej kompetentne. Potrzeby są na pewno dużo, dużo większe niż myślę, że na ten moment system może wytworzyć.
5: No ale wy też macie niszę, też dzięki temu możecie w jakiś sposób wspomagać.
6: Tak, dokładnie. No jeszcze tutaj mówimy też o asystenturze takiej turystycznej, więc to jest całkiem nowe zjawisko.
5: Tak. Niezbędny sprzęt, bo w międzyczasie wspomniał pan o wózkach, czy możemy troszeczkę więcej powiedzieć, no bo to nie może być taki... Często spotykam się, że dostęp do zwykłego wózka inwalidzkiego, do części, które należy wymieniać w tych wózkach czasami co 2, co 3 miesiące, jest no bardzo trudny, chociażby przez to, że są to drogie rzeczy. A co z tym sprzętem, który jest niezbędny w górach, bo to coś zupełnie innego.
6: Tak, również jest bardzo drogi. I jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest on tak bardzo dostępny.
5: Czyli jeszcze tak uściśle, czy każdą osobę z niepełnosprawnością w ogóle stać na to, żeby się w te góry wydostać?
6: Niestety myślę, że nie. Widzimy też taki schemat, że osoby, które jeżdżą z nami, to ten sprzęt kupują, ponieważ to my bardzo często te góry i te aktywności postrzegamy jako rozrywka. I takie spędzanie czasu wolnego.
5: Natomiast wystarczy chcieć.
6: Tak, natomiast widzimy, że dla osób i dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością to jest powrót do, trochę tak do życia, do społeczeństwa. Powrót do znajomych, do samego siebie, tak, żeby mieć jakąś pasję i żeby widzieć, żeby dać sobie przestrzeń na odpoczywanie. Więc okazuje się, że ten sprzęt to jest, służy nie tylko do rozrywki, ale tak naprawdę jest on równie potrzebny. Może się okazać, że takiego normalnego funkcjonowania. Ten sprzęt taki typowo górski, zwłaszcza te wózki terenowe, jest to sprzęt duży, który nie można, nie przewieziemy go zwykłym samochodem, tak jak nie złożymy go tak kompaktowo jak zwykłego wózka inwalidzkiego. Więc dużo się mówi o tych wypożyczalniach i widzę, jak duże jest zainteresowanie, więc myślę, że to najczęściej są to organizacje pozarządowe. Widzimy, jakie są inicjatywy, więc myślimy, że takie wypożyczalnie będą powstawać. Wiem, że już we Wrocławiu można w Jakuszycach, w Dolnośląskim Centrum Sportu taki sprzęt wypożyczyć. Karkonoski Park Narodowy już ma. Na razie są to takie jaskółki. Natomiast myślę, że za powiedzmy dekadę, czyli za te 10 lat będziemy w zupełnie innym miejscu i taki sprzęt będzie dostępny w wielu, wielu miejscach. To jest też sprzęt w jakichś uzdrowiskach albo w zwykłych miastach, umożliwiające na przykład spacery, ponieważ takim wózkiem, zwykłym wózkiem inwalidzkim poruszać się po mieście jest bardzo trudno. Krawężniki, przejścia i tak dalej. Myślimy też, bardzo byśmy chcieli, zobaczymy, czy nam się to uda, posiadać sprzęt już taki ułatwiający mobilność w górach z napędem elektrycznym.
5: O!
6: Czyli żeby dać troszeczkę wolności. Tutaj, kiedy idziemy w góry, to przy wózku mamy wolontariuszy i to jest wspaniałe, że ci wolontariusze są. Natomiast bardzo często osoby, zwłaszcza dorosłe, chciałyby mieć troszeczkę takiej wolności, tak jak my wsiadamy na rower i sobie pojechać. Tak samo tutaj, żeby ktoś wsiadł na taki pojazd elektryczny, pojechał w góry i żeby to był pojazd, nie jakiś wielki samochód, tylko pojazd, który może się poruszać po szlakach też pieszych. Żeby to było bezpieczne, komfortowe dla wszystkich i zgodne z prawem.
5: A da się pociągiem bez problemu, na przykład z Wrocławia, z Świdnicy, pojechać na Polanę Jakuszyckiego?
6: Tak, da się.
5: Chodzi mi o to, czy jest to odpowiednio przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, akurat, przewożenia takiego wózka.
6: Tak, da się akurat do Jakuszyc, to jest bardzo proste, ponieważ wsiadamy we Wrocławiu, są pociągi bezpośrednie, ja rzadko jeżdżę pociągami, natomiast wiem, że są bezpośrednie, czasami z przesiadką. Wysiadamy na dworcu w Dolnośląskim Centrum Sportu. Jest to wszystko fajnie przygotowane, nie ma żadnych progów. Wchodzimy do obiektu i od razu taki sprzęt możemy wypożyczyć. Najprościej wygooglać sobie, zgłosić się wcześniej. PKP też ma swoich asystentów na stronach, jest napisane dokładnie na jakich stacjach, bo nie na wszystkich, ale na których stacjach kolejowych ci asystenci są. Mogą pomóc. Wiem, że nasi uczestnicy, nie tylko osoby na wózkach, ale osoby niedosłyszące, osoby z niepełnosprawnością wzroku, wiem, że z takich asystentów korzystają, więc jest to możliwe i to się fajnie rozwija.
5: To bardzo dobrze to słyszeć, że jest jeszcze sporo do zrobienia, jest do czego dążyć, ale to już trwa, to nie jest coś, co dopiero się zaczyna.
6: Tak, dokładnie. Ja widzę to po naszym projekcie. Kiedy zaczynaliśmy w 2019 roku, byliśmy w zupełnie innym miejscu, szukaliśmy wielu informacji, które trudno było znaleźć. Teraz minęło 7 lat. W sumie to już tak patrząc w tą 8 i naprawdę dużo, dużo, dużo się zrobiło. Może te informacje jeszcze nie krążą tak w takim powszechnym obiegu. Tak, dokładnie. No, ale
5: też,
6: ktoś chce...
5: też bardzo specyficzny sposób aktywności.
6: Tak, dokładnie.
5: Dla sporej grupy ludzi.
6: Tak, dokładnie. No my znamy fundację Imago, która robi adventure terapii, robi takie bardziej zaawansowane rzeczy w małych grupach. Znamy wiele takich fundacji, więc jak ktoś siądzie, wygoogla, to na pewno znajdzie wiele, wiele fajnych aktywności dla siebie.
5: Rozumiem. Panie Danielu, a czy wędruje się tylko latem, czy zimą góry też są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
6: Zimą też są dostępne. My sezon zawsze mówimy, że letni. Tak naprawdę w zeszłym roku skończyliśmy 14 grudnia, ale już w tym roku mieliśmy pierwszą wycieczkę w styczniu. To była wycieczka, bo robimy też oprócz tych dużych takich wycieczek rodzinnych, niedzielnych, gdzie jest 150 osób, robimy dużo mniejsze dla wychowanków różnych placówek wsparcia. Dla DPS-ów, dla WTZ-ów między innymi, więc w tym roku już mieliśmy pierwszą taką wycieczkę. Może się nawet czasami się okazuje, że zimą niektóre szlaki są łatwiejsze niż w lecie, ponieważ kiedy są przykryte śniegiem, to są równe i możemy wejść albo wjechać tam, gdzie wózkiem by nam był problem, albo trudno by było nawet wejść, ponieważ nie każdy może tak wysoko podnieść nogę, nie każdy utrzyma równowagę. Raczki turystyczne są teraz bardzo dostępne, więc jest bezpieczniej. Należy się po prostu odpowiednio przygotować, odpowiednio ubrać. Są świetne prognozy pogody, więc można chodzić w górach cały czas, cały rok, no tak jak mówiłem. Ktoś, kto to organizuje, musi mieć odpowiednie doświadczenie. Jest też dużo szkoleń i na przykład nawet 17 grudnia robiłem szkolenie z Karkonoskim Parkiem Narodowym dla przewodników sudeckich i nie było to pierwsze szkolenie, było ich więcej, więc widać, że jest też duże zainteresowanie wśród przewodników i to jest bardzo ważne, że są to osoby, które chodzą po górach, a do tego jeszcze poszerzają swoją wiedzę o taką organizację takich wjazdów dla osób z różną niepełnosprawnością, więc wiedzą, jak to zrobić, a jak skoro wiedzą, no to widzę, że sami wychodzą z inicjatywą, że mogą takie grupy zabierać.
5: Super. Proszę powiedzieć, bo my cały czas mówimy o Sudetach, o Karkonoszach. Czy specyfika tych naszych gór jest odpowiednia do takiej turystyki? Czy ją ułatwia, czy może utrudnia?
6: Myślę, że ułatwia, ponieważ w Karkonoszach jest bardzo dużo dróg technicznych takich. To są jeszcze drogi poniemieckie, bardzo dobrze utwardzone, szerokie.
5: Czy tych łączących szlaki.
6: Tak, łączących szlaki, ale też to były drogi przeciwpożarowe. Aha. No też drogi techniczne, czyli służące do wywozu drewna, ale jest ich dosyć dużo. Myślę, że ich jest bardzo dużo. One idą po poziemicach, czyli niemalże płasko, albo ewentualnie z takim lekkim wzniesieniem, nie idą tak jak szlaki piesze mocno do góry, więc są to drogi, które bardzo fajnie nadają się do uprawiania turystyki. Są te drogi w całych Sudetach. Wiem, że takie drogi są w całej Polsce, niemalże we wszystkich górach, wyłączając Tatry, oczywiście z racji ukształtowania terenu. Natomiast tych dróg jest bardzo dużo. Myślę, że w Sudetach jest najwięcej. Ale co najważniejsze, Jest coraz więcej osób, które uprawiają tą turystykę, mają coraz większe doświadczenie i mogą się pokusić o zdobywanie coraz trudniejszych szlaków, bardziej stromych, nawet jak są takie kawałki, gdzie trzeba przejść, asystować czy przenieść wózek, to wiedzą już jak. Jak to zrobić komfortowo i bezpiecznie, więc to jest, myślę, że bardzo ważne. Mhm.
5: A jakie są takie najciekawsze, pana zdaniem, najfajniejsze miejsca tutaj w naszej okolicy, gdzie osoba... Ja rozumiem, że to w zależności od zaawansowania i od możliwości, ale na jakąś taką, takie top trzech miejsc, które pan by polecał.
6: Myślę, że tak. Góry Izerskie, ponieważ są bardzo ładne, są niemalże płaskie.
5: To prawda, że...
6: Można dojechać samochodem, można dojechać pociągiem, można wypożyczyć sprzęt i my tam też robimy wycieczki rowerowe.
5: Czyli Polana Jakuszycka, Orle,
6: Chatka Górzystów. Jest tam bardzo, bardzo dużo tych dróg, które można i pieszo, i rowerem z doczepioną taką, z takim wózkiem, wózkiem górskim turystycznym. Można jeździć. No Karkonosze z racji na widoki są może bardziej wysiłkowe, natomiast można. Wbrew pozorom nie jest to tak trudne.
5: Czyli to ta różnica wysokości raczej gra rolę niż trudność szlaku kamieni.
6: Tak, dokładnie. No my byliśmy na Śnieżce, na Śnieżnych Kotłach, na Samotni, ale są to wycieczki wymagające z racji właśnie na różnicę wysokości i to wysokie nachylenie. Oprócz tego, że musimy dużo metrów zdobyć do góry, to jeszcze jest stromo.
5: A jakieś miejsca, które pan by odradzał?
6: Nie mam.
5: Czy nie było takich, że dobra, zobaczmy, czy tam da się wejść, wejdziemy i potem się okazało, że na przykład, no jednak ta ilość wysiłku, który w to trzeba włożyć, jest nierównomierna do tego miejsca?
6: W przypadku naszych wycieczek no mamy bardzo, bardzo dużo fajnych wolontariuszy, więc jesteśmy w stanie zdobyć ciężkie szlaki. Natomiast komuś, kto wybiera, na sam początek, komuś, kto wybiera się tak po raz pierwszy, to polecam jakieś proste szlaki, nawet wokół miasta, wyjść do większego parku albo wyjść do lasu, żeby się sprawdzić, żeby pójść sobie na spacer. Tych dróg jest tak dużo, że trudno mi tutaj jakąś jedną
5: rozumiem. Wybrać. Fundacja też współpracuje z Urzędem Marszałkowskim.
6: Tak jest.
5: Od wielu lat trwa ta współpraca.
6: Myślę, że od początku.
5: Na czym ona polega? W jakim zakresie współpracujecie?
6: Dosyć tak. No oprócz tego, że na pewno środki, czyli Urząd Marszałkowski ogłasza różne konkursy na różne projekty. W tych konkursach startujemy, więc udaje nam się pozyskać środki na organizację wielu wydarzeń, też na zakup sprzętu, ale jeździmy razem na konferencje, współorganizujemy, nie wiem, na takich, wystawiamy się razem na targach, albo na ich przestrzeni, na targach, na festiwalach. Jest to też transfer wiedzy duży. Naprawdę jest to bardzo, bardzo szeroka współpraca. Doradzamy, oczywiście nie tylko nasza fundacja, ale również inne organizacje pozarządowe doradzamy, czyli jeśli, i to jest bardzo, no, bardzo pozytywne, w momencie, gdy Urząd Marszałkowski chce zrobić jakieś działania na Dolnym Śląsku, to pyta tych, którzy no, takie działania już robią i znają potrzeby, wiedzą, jak to zrobić, tak żeby
5: czeka
6: te działania... Tak, dokładnie, żeby te działania trafiły dokładnie w potrzeby i w tych, którzy, w te potrzeby, jakie są i w tych, którzy te potrzeby mają. Więc no jest to bardzo, bardzo dobra współpraca praktycznie od samego początku.
5: A czy nasz region się na przestrzeni ostatnich lat mocno zmienił pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Chodzi mi głównie właśnie o ten region górski. Czy widać tutaj zmiany?
6: Widać. I to te zmiany są, te zmiany też będą. Przede wszystkim...
5: Co się zmienia?
6: Na przykład tak, z jednej strony robimy szkolenia dla parków narodowych, dla nadleśnictwa, dla różnych organizacji, więc zaczynają od tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby wiedzieć jak...
5: Czyli te miękkie działania.
6: Tak, dokładnie, ale to jest bardzo ważne, żeby poszerzyć ten horyzont, albo żeby otworzyć oczy na rzeczy, które do tej pory może nie są widoczne, żeby później już podejmując konkretne działania, żeby one miały swój duży efekt, żeby były bardzo skuteczne i efektywne. no nie wiem, no Karkonoski Park Narodowy kupił sprzęt, teraz była trasa dostosowana z takich przykładów do wodospadu Kamieńczyk.
5: To właśnie dość kontrowersyjna z tego, co słyszałem.
6: Tak, oczywiście, natomiast zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. Można by zrobić coś być może lepiej, ale też należy pamiętać, że to są olbrzymie środki do wykorzystywania. Tak mówię, ja bym tu nie chciał za bardzo się na ten temat wypowiadać, bo można dyskutować i zawsze będziemy mieć dwie strony.
5: Chodzi o to, że widzimy, jak na przykład zmienia się przestrzeń miejska, widzimy,
6: tak,
5: jak zmienia się urzędy,
6: oczywiście,
5: widzimy to, że
6: tak,
5: powstaje
6: to zdecydowanie.
5: Nowy blok, to na przykład jest podjazd dla wózka inwalidzkiego. I pytanie, czy góry zmieniają się podobnie?
6: Też góry się zmieniają podobnie. Widzimy na przykład wśród takich już przedsiębiorców prywatnych, że ktoś chce coś zmienić, że jak się pojawiają osoby z niepełnosprawnością, to trzeba zrobić podjazd na przykład do restauracji, do schroniska, trzeba zrobić dostępną toaletę. I obsługa nie boi się. Czyli jak podchodzi z otwartymi rękami, z uśmiechem, pyta się, co trzeba zrobić. Może przesunąć stolik, a może coś zsunąć, coś zmienić w tej przestrzeni na już. Widzimy też na konferencjach, jak dużo osób przyjeżdża właśnie wśród przedsiębiorców prywatnych, bo ten sektor też jest bardzo ważny, którzy chcą coś zmienić i pytają się, co mogą zrobić. Mhm. Więc naprawdę to ta zmiana jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Myślę, że dla osoby takiej postronnej, może to nie jest tak widoczne, ale jak już ktoś ma ten fokus, to naprawdę te zmiany widać.
5: Współpracujecie też z rajdem Trzy Szlaki.
6: Tak jest.
5: I to będzie owocować w sumie czwartym szlakiem, można powiedzieć. Pierwszą opcją dla rodzin z osobami z niepełnosprawnościami.
6: Tak, tak, dokładnie.
5: Ja tylko przypomnę, Trzy Szlaki to jest taki coroczny marsz pieszy po różnych niebanalnych, niekoniecznie oczywistych terenach, szlakach naszego regionu. Jak ta współpraca się zaczęła?
6: Na ekokonferencji organizowanej niedawno przez Fundację Polską Górą, Ania, czyli organizatorka, poznała nas z Pawłem. Mówi, że tu dwóch pasjonatów, dwóch ludzi, którzy dużo robią, chcą coś robić, więc musi nasz...
5: Czyli Paweł Studzienny.
6: To z Pawłem Studziennym, czyli...
5: Naszym słuchaczom.
6: Przepraszam, tak, z Pawłem, czyli organizatorem rajdu Trzy Szlaki. Poznała nas, no i zaiskrzyło od razu. Już wiedzieliśmy, że robimy. Coś razem Paweł wyszedł z inicjatywą, że mówi, że bardzo, bardzo chciałby coś zmienić, pójść dalej i bardzo chciałby, żeby w tym rajdzie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, więc to w zasadzie to od razu. To nie było czy, tylko okej, robimy, spotkaliśmy się później na chwilę. Ta chwila trwała chyba z 3 albo 3,5 godziny, bo mieliśmy tak dużo wspólnych...
5: No wy właśnie taką podobną energię mi się wydaje.
6: No też mi tak wydaje. Wiele takich rzeczy się zazębiało. No i robimy to. I myślę, że to będzie pierwszy, ale no jak powiem na pewno, to nie chcę zapeszać, ale myślę, że pierwszy, no i nie ostatni raz, bo mamy dużo wspólnych pomysłów.
5: Możemy zdradzić troszeczkę, bo to będzie niebieski szlak tak zwany, tak?
6: Tak, to będzie trasa niebieska, czyli ta trasa taka najłatwiejsza. Bardzo zależało Pawłowi, to wyszło od niego i super, bardzo zależało mu na tym, żeby to nie była trasa odrębna, tylko żeby to był szlak, na który idziemy wszyscy razem, tak żeby tam nie było podziałów. Więc trasa 15 kilometrów. Myślę, że w kolejnych edycjach może się okazać tak, że te trasy będą też trudniejsze, natomiast 15 kilometrów jeszcze nie zdradzamy. Też każdą trasę taką ja sprawdzam po zimie, jak to wygląda, czy nic się tam takiego nie stało, więc tak samo tutaj trasa będzie sprawdzona, jak już zejdą śniegi, żeby to było na pewno do przejścia, żeby nic nas nie zaskoczyło. Te trasy są znane, ale tak jak mówię, po sprawdzeniu zostanie ona udostępniona i to jest taka trasa właśnie dla osób z niepełnosprawnością, i też dla rodzin z dziećmi, czyli tak na początku najłatwiejsza. Zobaczymy, jak to będzie później.
5: Okej. Powiedziałeś nieco wcześniej, że niektóre z waszych wycieczek to nawet 150 osób naraz. To naprawdę robi wrażenie, bo pokazuje chyba też poziom tej logistyki, który jest niezbędny, żeby to przeprowadzić.
6: Tak.
5: To by nie było możliwe bez wolontariuszy.
6: Tak, zdecydowanie. W ogóle ten projekt w takiej postaci jak teraz nie odbyłby się bez wolontariuszy. Natomiast te 150 osób chętnych jest więcej. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że te 150 osób można by organizować większe wycieczki, ale to nie o to chodzi, że to jest takie maksimum z zachowaniem jeszcze kameralnej atmosfery. Ja wiem, że ludzie siedzą 150 osób i kameralne to nie idzie w parze. Natomiast idzie, jak ktoś do nas przyjdzie, to się przekona, że to, myślę, że to jest właśnie taka, przy zachowaniu takiej fajnej atmosfery. No ale tak mówię, chętnych jest dużo więcej. Na otwarciu najczęściej mamy około 250 osób.
5: Mhm. Otwarciu sezonu.
6: Na otwarciu sezonu, tak. Natomiast później te wycieczki około 150.
5: Mhm. Dużo wycieczek w ciągu roku robicie?
6: Takich tych dużych jest około 10, natomiast to są nie tylko takie wycieczki piesze, to są wycieczki rowerowe, to są biwaki kilkudniowe. Ja wyliczyłem, że w sumie w zeszłym roku zorganizowałem chyba 33 takie mniejsze i większe wycieczki, więc no myślę, że dosyć sporo.
5: A jak trafiają do Was wolontariusze? Jak mogą się zgłaszać, jeżeli ktoś na przykład jest zainteresowany Waszą inicjatywą?
6: Dosyć dużo osób przez pocztę pantoflową, natomiast głównie przez social media i tu zapraszam na Łączą Nas Góry na Instagramie oraz na Facebooku. Można o nas poczytać, można się dowiedzieć, jak dołączyć. Przed wycieczkami my publikujemy terminy wycieczek, oczywiście nie wszystkie, ale z reguły to są 2-3 terminy, jest formularz zgłoszeniowy i przez ten formularz można się do nas zgłosić. Tam są wszystkie informacje podane, jaką kto ma kondycję, czy chce pomóc na przykład tak fizycznie przy pchaniu wózku, czy po prostu być, porozmawiać, przyjechać z psem, no cokolwiek. Więc tam te wszystkie informacje są, my też jak są jakieś wątpliwości, czy jak ktoś ma, to dzwonimy, ale też dowiaduję się z takich miejsc jak tutaj. Myślę, że po audycji ktoś do nas zgłosi, bo najczęściej tak to wygląda.
5: No trzymam kciuki, żeby tak było. Coś o wolontariuszach powinniśmy jeszcze powiedzieć? To są osoby, które na przykład się pojawiają i jest ta rotacja dość spora, czy na przykład macie takie grono zaprzyjaźnionych wolontariuszy, którzy już są częścią całego projektu, taką bardzo integralną?
6: Mamy takie grono. Jest bardzo dużo nowych osób i widzimy, że to tak co roku jest coraz więcej nowych, czyli w pierwszym sezonie było 5 osób, później 10 nowych i tak dalej, później jest na przykład 40, natomiast też mamy takie grono, ogólnie myślę, że nie wiem, 80% osób wraca, ale mamy też takie grono osób, które no, jest bardzo mocno zżyte z projektem, jak robimy 10 wydarzeń, to prawie na wszystkich są. Przyjeżdżają wcześniej od nas, rozkładają wózki, rozkładają namioty, pomagają przy dokumentach, przy listach, przy podpisach i tak dalej. I oprócz tego jeszcze sami jeżdżą na różne zawody, biegają, jeżdżą w góry właśnie i też z osobami z niepełnosprawnościami.
5: Jak można Was jeszcze wspomagać, bo tu wolontariusze to jest jedno, to można powiedzieć, że to jest taki rdzeń Waszego działania. Natomiast jeżeli ktoś no, nie czuje się powiedzmy na siłach, żeby pójść z Wami w góry, czy tutaj są jeszcze jakieś inne formy współpracy?
6: Oczywiście. Co do wolontariatu, mamy też, uczestniczymy w wielu wolontariatach pracowniczych. Mhm. Najczęściej te wolontariaty wynikają z inicjatywy pracowników, zwłaszcza korporacje mają bardzo często takie programy, o których pracownicy nie wiedzą, więc można się dowiedzieć gdzieś tam wśród swoich przełożonych, czy firma taki wolontariat pracowniczy ma, ale mamy też firmy kilkunastoosobowe, które gdzieś tam do nas się zwróciły i wspomagają nas, więc ten wolontariat, ale no, nie tylko z jednej strony poprzez tą pracę wolontariuszy, ale też przekazują różne środki i to też, no, organizacja tylu wydarzeń i ta działalność praktycznie już osiągnięta na cały rok, no, to są duże koszty, więc można dorzucić się do wirtualnej puszki, na przykład przez łączonasgóry.pl można przekazać jakieś środki pieniężne, robimy różne akcje zbiórkowe, w tym roku to była akcja Ładne Morsy, no jest tych możliwości dużo, dużo, no nie ukrywam, że ta taka pomoc pieniężna jest dla nas też bardzo ważna. To od zakupu sprzętu, poprzez bieżącą tak jakąś konserwację tego, organizację wydarzeń, poprzez działalność fundacji, no przez cały rok.
5: Powiedziałeś morsowanie?
6: Tak.
5: Możemy rozszerzyć, bo to rozumiem, że też morsowanie skierowane do osób z niepełnosprawnościami.
6: Dla wszystkich. To jest akcja, którą robimy co roku w grudniu. To jest pierwszy, no już mamy za sobą, to jest pierwszy weekend grudnia, jeśli się nie mylę. Jest to akcja, zrobiliśmy to w tym roku drugi raz.
5: Gdzie morskim,
6: Morskie Oko we Wrocławiu, to kąpielisko. Aha. Taka akcja dosyć spora i co roku coraz większa.
5: Ile osób wzięło udział?
6: O Jezu.
5: 12?
6: Nie, to raczej powiedzmy między 200 a 300. Ciężko mi powiedzieć.
5: Czyli skala naprawdę porządna.
6: Duża, tak, tak, aha, tak. Tutaj akurat duże ukłony dla wrocławskich morsów. I znowu, bo to wrocławskie morsy, kąpielisko morskie około Urząd Marszałkowski, dużo jest naszych takich też partnerów korporacyjnych, więc ta akcja się co roku powiększa. Chodzi o to, żeby zrobić coś razem, żeby spotkać się też poza sezonem, ale jest połączona z akcją zbiórkową, z różnymi aukcjami, licytacjami, ze zbieraniem właśnie środków później już na sezon taki letni.
5: Czyli morsujecie, wędrujecie po górach.
6: Wędrujemy po górach, jeździmy
5: na rowerach,
6: biwakujemy, w trakcie biwaku robimy nocne wycieczki. Te biwaki to jest ciekawy temat. Te biwaki były po to, żeby spotkać się, po wycieczkach wszyscy się rozjeżdżamy, natomiast żeby się spotkać, posiedzieć przy tym ognisku, jeszcze to wszystko przetrawić, zmetabolizować, pocieszyć się tym, porozmawiać, czasami do 5 rano, jak pogoda.
5: No bo na tym polegają góry, żeby tak, integrować, żeby poznawać ludzi.
6: Tak, dokładnie. No i żeby też pokazać, że można. I się okazuje, że te biwaki czasami są łatwiejsze niż wyjazd gdzieś do hotelu, ponieważ no okazuje się, że to nie jest tak trudne. Może nie będę wchodził w szczegóły, ale co najciekawsze, te biwaki to jest sobota, niedziela. Natomiast w tym roku, no już teraz w zeszłym, uczestnicy przyjeżdżali w piątek, ale mówili, że w przyszłym roku, czyli w tym, który teraz będzie, będą przyjeżdżać już w czwartek. Więc to pokazuje. No, za pierwszym razem takie biwaki były chyba 4, za pierwszym razem mieliśmy 7 namiotów, teraz mieliśmy około 40, więc to pokazuje.
5: Czyli geometryczny przyrost,
6: jak to się rozwija i jak, że są te potrzeby, że to jak najbardziej jest możliwe. I fajny jest feedback od wszystkich, i od wolontariuszy, i od rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, że to jest dla nich taki naprawdę czas, kiedy mogą odetchnąć, być sobą i te problemy codzienne całkowicie zostawić w domu.
5: Jeszcze na koniec chciałem podpytać o parę rzeczy. Jak reagują te osoby, które pierwszy raz wyrwały się z domu i na przykład wjechały na Śnieżkę albo w jakieś takie miejsce, bo góry potrafią trochę przytłoczyć, ale też potrafią wzruszyć.
6: No różnie reagują. Czasami właśnie wzruszeniem, czasami łzami, czasami takim uśmiechem, ale najciekawsze są takie reakcje, których nie widać. I nam się wydaje, że komuś chcielibyśmy, żeby każdemu się podobało, dbamy o ten komfort i zadowolenie. Czasami jest tak, że patrzymy i później rozmawiamy, no trudno, być może komuś się nie,
5: reakcji.
6: Tak, nie spodobało, ale no nie jesteśmy w stanie może zadbać o każdego, później się okazuje, że komuś się bardzo podobało. Po prostu to potrzebował tego czasu na takie ochłonięcie i mija kilka dni.
5: Nie był w stanie tego wyrazić.
6: Tak, i mówi, wow, to było niesamowite. Mieliśmy też na rowerach takie sytuacje, że ktoś pojechał nigdy więcej. Tak mnie, że tak powiem, siedzenie boli, że nie chcę więcej jechać na ten rower.
5: To jest absolutnie normalne, jak ktoś pierwszy raz pojedzie na dłuższą wycieczkę.
6: A później się okazuje, kiedy robicie następne, bo ja w sumie po przyjeździe do domu, jak boli dalej, ale nie mogę przestać myśleć o tym. Aha. I chcę więcej, więc te reakcje są pozytywne, co widać też po naszych listach, po zgłoszeniach, że no, myślę, że ponad 90% osób wraca. I chciałoby jeździć częściej.
5: Góry, ruch to świetna terapia dla głowy, a każdy tego potrzebuje, chyba bez względu na stan fizyczny.
6: Tak, dokładnie. I towarzystwo. No, góry to jedno. Ja też jeżdżę ze znajomymi, jeżdżę czasami sam, ale fajnie się tym podzielić, porozmawiać później. Nie? I myślę, że tutaj to towarzystwo i ta bardzo, bardzo duża otwartość ludzi, których w górach spotykamy, i wolontariuszy, bo to jest tak, że ta cała duża ekipa później spotykają się, już prywatnie jeżdżą razem w góry, zapraszają się, wchodzą na kawę, zapraszają się na urodziny, na święta, więc to jest takie bardzo, bardzo pozytywne, cieszące.
5: A jeszcze podpytam o plany, o pomysły, nawet te, które gdzieś tam może się dopiero pojawiają, dopiero się krystalizują, jest coś takiego?
6: Oczywiście. W tym roku chcielibyśmy robić więcej wycieczek rowerowych i więcej, no na pewno więcej wycieczek rowerowych. One są też kosztowne, ponieważ my wypożyczamy sprzęt, czyli rowery ze wspomaganiem elektrycznym, więc musimy na to zdobyć środki. Ja prywatnie chciałbym robić też takie może troszeczkę mniejsze rzeczy kameralne, ale właśnie trudniejsze, zabierać w te góry już...
5: Wspinaczka?
6: Może nie wspinaczka, ale marzy mi się taki, jest taki sprzęt...
5: Raty, coś takiego.
6: Teraz akurat myślę o takim sprzęcie, Są takie pojazdy elektryczne dla osób właśnie z niepełnosprawnością. Najczęściej są to osoby dorosłe po wypadkach, czyli od pasa w górę są sprawne, żeby zabierać takie osoby w góry. To jest kilka osób i na przykład na zachód słońca. Albo w takie fajne punkty widokowe, ale też przez może jakieś trudniejsze, no na jakieś trudniejsze trasy, żeby pokazać powoli, tak iść coraz dalej, żeby to było coraz bardziej zaawansowane, ale oczywiście to jest dużo, dużo mniejsze grono. Jestem na etapie przygotowania też sprzętu do takich wjazdów zimowych. To prywatne, no to czyli to takie rzeczy bardziej zaawansowane, natomiast co do projektu Łączą nas góry, no to tak, to biwaki więcej wycieczek rowerowych, bo widzimy, że to ten filmak jest bardzo fajny i ta potrzeba jest. Nie? No i to rozszerzamy tak naprawdę ten sezon przez, w zasadzie to już nie letni, tylko to idzie przez cały rok. Natomiast są inne fundacje, inne organizacje, które robią wspinaczkę, które robią właśnie wspinaczkę, wchodzą w Tatry. No i tak naprawdę w tym roku myślę, że duży nacisk też na dalszy rozwój tej turystyki wytchnieniowej, czyli takiej wielodniowej, ale to już są działania systemowe, ich może teraz tak nie widać, wymagają bardzo, bardzo dużo pracy, dużo przygotowań, dużo takich kwestii formalnych, natomiast to jest nasz cel, żeby całe rodziny mogły wypoczywać i nie tylko w górach, po prostu żeby mogły wypoczywać gdzieś podczas takich wyjazdów w całej Polsce.
5: Bardzo serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i życzę, żeby te wszystkie plany jak najbardziej się ziściły. A moim i państwa gościem był Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Ja też bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania strony łączonasgóry.pl. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
6: Ja również dziękuję.
5: Błażej Stachewicz. Wraz ze mną jest
7: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
5: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Ski 2. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
7: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
5: A z czego to puchnięcie wynikało?
7: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem na przykład o historii, ale nie tylko. Nie było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
5: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
7: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać, no, żeby żył. I faktycznie na Górskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na takie niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta, najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu i internet ich nie zadawala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
5: specjalistycznym,
7: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciało to czytać, więc, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale tak mówię, w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, on w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie że przestał wychodzić i pismo miało być w likwidacji jakoś. On wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego. Udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję. Udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, były rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale

0: Też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie, czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach, działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jęgórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób. Mm-hmm. To staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
1: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
0: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mm-hmm. Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba było je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, nasze zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
1: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
0: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę nawiązać.
1: To jest trochę kontrintuicyjne.
0: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedyś się mówiło o powrotu do macierzy, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
1: Czyli to był ten temat przewodni
0: tak,
1: tego
0: planowaliśmy,
1: wydania.
0: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szmaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i ekonomisty. Tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy. Rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli. No to wykopią pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt no, tego
1: dość,
0: nie widzi.
1: Dość długo się nie mówiło o tym, że tak. coś zostało.
0: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli, ale...
1: Ani złotego pociągu.
0: Ani złotego pociągu, tak, no. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i

0: i jakby księstwa świńskiego-ugryskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi, ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. Jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
1: No to ubiegłoroczna rocznica.
0: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Kwirszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawić w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które taki zameczka, które się
1: nieistniejących
0: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku, Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
1: Tego trójstyku.
0: Tak, trójstyku.
1: Granic.
0: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj były Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy. No i myśmy tu przyjdzie w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób. I doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich... Książka jest dostępna po czesku jak na razie. Ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
1: Dużo ciekawych historii, ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
0: 30
1: przestał...
0: chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
1: Bo to źle musiałem zerknąć. Czyli blisko 30 autorów.
0: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to no jest ich
1: wielu.
0: Ponad 20.
1: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
0: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo. W czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
1: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
0: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
1: I no. Bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie.
2: W tym magazynie lokalnym to wszystko. Do usłyszenia. SK2. Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
3: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
1: Czyli duży wzrost kosztów.
3: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny. I co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać, on przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z w tej chwili modne jest, żeby...
1: Z niepełnosprawnościami,
3: ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
1: Czyli taki park and ride.
3: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
1: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
3: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przeprowadzić. przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027, no i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
1: Jakieś stacje serwisowe malutkie.
3: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr na pewno coś takiego powstało.
1: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
3: Jeszcze w tej chwili się...
1: Mniej więcej oczywiście.
3: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
1: I tu mówimy o całości trasy?
3: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
1: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
3: Tak. Mhm.
1: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
3: wykonawstwo
1: dobrze pójdzie,
3: że byłby
1: projekt.
3: Projekt, czyli 8 wykonawstwo.
1: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
3: Tak,
1: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
3: To nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
1: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
3: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
1: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
3: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
1: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
3: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
1: Mhm. Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tą inwestycję?
3: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Mhm. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar. Jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
1: Jasne. A czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić? Chociaż jakieś punkty
3: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Mm-hmm. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
1: Mm-hmm. To będzie... Tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
3: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
1: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co
3: dalej
1: z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę. Ja sobie Pani burmistrz za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego,
3: Marszałkowskiego,
1: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać m.in. do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
3: Znaczy, dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
1: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
3: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym Kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi...
1: czyli nie taką, elektroniką. Jak często pamiętamy,
3: tak, biblioteki. Tak, taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
1: Czyli takim centrum kultury,
3: takie
1: ośrodkiem
3: centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza biblioteka lekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
4: I tam do 2027 chyba będzie.
3: Tak,
4: będzie problem,
3: ale w tym roku już zaczęliśmy rewitalizację, będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie, robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki, także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
4: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
3: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Mhm. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
4: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
3: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy. My cały czas, przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
4: czyli tak zwane
3: węgli,
4: kopciuchy wymienialiście
3: kopciuchy
4: na gazówkę.
3: Na gazówki. A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
4: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, które cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
3: No tak, ale kopalniany, nie?
4: Tak.
3: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
4: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
3: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
4: Czy jakieś rozwiązanie tutaj? Może?
3: Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu.
4: Mm-hmm.
3: Nie wiem, czy się
4: obawiają
3: boją...
4: Obawiają się kosztów.
3: Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
4: Mm-hmm. W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
3: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
4: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
3: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
4: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
3: To już jest czwarta.
4: To już jest czwarta edycja, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
3: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
4: Czyli takie dość twarde projekty stawiacie.
3: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
4: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne, tak, pozostają i służą wszystkim.
3: Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
4: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani jako dla burmistrza, tak, czy dla samorządowców, tak, bo mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
3: Tak, to znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
4: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli jest kłopot z chodnikiem, z ulicą, tak, to mieszkańcy wtedy proszą o naprawę, a jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej chyba.
3: Tak.
4: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy głosowanie?
3: Chcemy, żeby do końca marca pozakańczać wszystko.
4: Mhm. Czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali głosy.
3: Tak, oczywiście.
4: I wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
3: Jeszcze w ogóle? Tak, aha. Najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy. Mhm.
4: Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
3: tylko. A tam
4: tylko...
3: koty też chodzą, tak. No zobaczymy, to niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
4: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy z Kowar.
3: Tak.
4: Pani burmistrz...
3: Kota mam.
4: O!
3: Kota mam, Tigera.
4: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości, które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
3: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
4: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
3: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. Mhm. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały, no a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna, co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
4: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
3: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kondygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
4: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym? Czy...
3: Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie budynek żłobka oddany do użytku.
4: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
3: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
4: Czyli mówimy prawie 3 miliony.
3: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
4: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. I jak się ta strefa sprawdza?
3: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Euro Jedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne, fajne takie dla nich miejsce.
4: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
4: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Eska 2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2 w niedzielę. Cześć, dzień dobry.

O nich, o tobie, o wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w mazurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu. Już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba. Już 10 szczęśliwców pojedzie z nami. Już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social mediach. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm! Już teraz, za chwilę, właśnie, Kuba i Kuba. Bądźcie z nami.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzyki w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyrzy, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mały geniusz w domu? Spokojnie, Harvard poczeka. Kreatywny żłobek Akademii Harvardu. Tu pomysły rosną szybciej niż dzieci. Zabawa, odkrywanie i pierwsze wielkie idee. Bo od czegoś trzeba zacząć. Żłobek Akademia Harvardu. Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. Akademia Harvardu.pl. I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli macie ochotę przeżyć niesamowitą, fantastyczną przygodę, pełną humoru, ale także nieco głębszych, trochę filozoficznych treści, to wpadajcie dzisiaj na godzinę 19 do Zdrojowego Teatru Animacji. Tam czekają na was dzienniki gwiazdowe na bazie opowiadań Stanisława Lema. Najnowsza premiera ZTA dzisiaj o 19.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić, można wejść do pokoju i nie ma takiego spania, niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić. My fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda. Cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej. W ogóle jest to pejoratywne określenie. Osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna.

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: Niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego roweru niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także Hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
18: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powieść tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy was serdecznie. Niech się niesie w świat wasz tłuk na cały blok.

Basia z Opola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słodko, smacznie, nie, słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach Drugiego Dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów, cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już teraz.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować się.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie. No to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radio SK2.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie. Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2. SK2. Zapominając już.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK 2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli słuchają mnie maniacy samochodów, no to dajcie głośniej, rajdowe emocje wracają do Jeleniej Góry. AMG Rally Karkonosze, druga runda rajdowych samochodowych mistrzostw Dolnego Śląska i trzecia runda rajdowych mistrzostw Południa oraz rajdowego Pucharu Południa, to wszystko 13-14 czerwca w Jeleniej Górze. Warto wskoczyć na Facebooka i zobaczyć szczegóły.
0: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak jak możemy tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty.

pięknie tak po polsku Natalia Nykiel śpiewa, tylko tytuł tak jakiś zagramaniczny. Error, ale to po naszemu błąd, o błędzie jakimś w tym utworze jest śpiewane. Żebyście błędu na drogach nie popełniali dzisiaj. Żadnych błędów na drogach nie popełniamy, bo teraz uwaga, dedykuję piosenkę dla tych, którzy muszą pracować z drogówki. O! Już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

0: To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w Radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w Radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: I po reklamie.

0: Czasami może wam przeszło przez usta a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda, cześć.
1: Reklama.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Mały geniusz w domu? Spokojnie, Harvard poczeka. Kreatywny żłobek Akademii Harvardu. Tu pomysły rosną szybciej niż dzieci. Zabawa, odkrywanie i pierwsze wielkie idee. Bo od czegoś trzeba zacząć. Żłobek Akademia Harvardu. Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. akademiaharvardu.pl.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: I po reklamie.
8: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.
9: Najlepsze polskie hity.
8: SK2. Dowiedzcie się też w ogóle, co to za gwiazda, bo na razie będę to trzymała oczywiście w sekrecie. A zanim to teraz Wilki, Sen o Warszawie w ST2.

To oczywiście w S2 była One and Only, Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny. Ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej. No i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska. Czas nas uczy pogody. SK2. SK2.

To był Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set zanim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie.

0: powoli w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, Jak nie my, to kto? No właśnie. I Jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli macie ochotę przeżyć niesamowitą, fantastyczną przygodę, pełną humoru, ale także nieco głębszych, trochę filozoficznych treści, to wpadajcie dzisiaj na godzinę 19 do Zdrojowego Teatru Animacji. Tam czekają na was dzienniki gwiazdowe na bazie opowiadań Stanisława Lema. Najnowsza premiera ZTA dzisiaj o 19.
8: Jest 14. Paulina Chrobatowska, to są newsy Eski 2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
9: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
11: A na zegarach godzina 14. I Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
8: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
11: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak. Najbardziej. A ja planuję jeść.
8: O, brzmi jak plan doskonały. A co będziesz jadła?
11: Tego jeszcze nie wiem, ale okay. Coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

Jezus moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ale to jest dobry numer, Lor. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fabst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14:30 i to jest taka pora, gdzie w większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej i teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Awarius Manx, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację, i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa. Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Ohoho, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie. SK2.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam krakowski spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz!

0: Chodź jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: I po reklamie.
7: Jest 15, Paulina Horpatowska, to są News Eski 2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
7: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszenie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pokorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
9: Aquarius to taki trochę koń wodny.
7: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
9: słodziutki, tak, tak, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
7: Ojej, one
9: tak,
7: są takie
9: ze swoim
7: słodkie.
9: Pieskiem i wysłała zdjęcie, także
7: idę
9: pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Van Dessel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka, prawdziwe powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza, to taki grill z kolacją połączony, ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2.
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiąść do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed Wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu, ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze Wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z Wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem Wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby Was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia Diamond.
2: SK2.

karate, ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. King Bruce Lee, karate mistrz. Już ci mówię.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija i naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kuba Bonafide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
18: I po reklamie.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów sikorskich. Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów. I na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem. No i kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: I po reklamie.
17: O, gdzie? Kiedy?
18: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. 100 pytań o autyzm to tytuł kolejnego spotkanka, czyli cyklu spotkań z ciekawymi osobami i rozmów na różne ważne, wartkie, ciekawe tematy. Tym razem spotkanko czeka na was o 17, już w najbliższy wtorek. Między innymi będziecie mogli troszeczkę pogadać, wymienić się doświadczeniami, ale też zdobyć bardzo cenne i ważne informacje. Nowy

0: Rynek już we wtorek.
1: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa na Pomorzu, mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
2: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
1: A badania mają między innymi określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
3: No i mamy chwilę po 16, a ja, Paulina, chcę ci bardzo podziękować, bo jesteś wróżką po prostu.
4: Ręce, które leczą, albo... No właśnie, rękoma nie zrobiłam nic, ale tak, powiedzmy, o co chodzi.
3: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj. Wiem, co pomaga. Zatkanie uszu.
4: Tak, dokładnie.
3: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.

ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

to były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to, co się działo, no to jak zwykle, wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas Till Love. I love you. SC2.

0: Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce, spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2 Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama. Mały geniusz w domu? Spokojnie, Harvard poczeka. Kreatywny żłobek Akademii Harvardu. Tu pomysły rosną szybciej niż dzieci. Zabawa, odkrywanie i pierwsze wielkie idee. Bo od czegoś trzeba zacząć. Żłobek Akademia Harvardu. Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. Akademia Harvardu.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. I po reklamie.

0: tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: I po reklamie.
12: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
13: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz.

0: Wręcz był on przytomny, cała akcja potrwała 15 minut.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
2: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina, jak się pani czuje?
3: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
2: No dobra, dawaj, jaki wynik, bo ja nie jestem sportowa, dobra, mów.
3: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski, jeżeli chodzi o plus ligę siatkówka, więc no tak wyglądają
2: realia. Więc gratulujemy i dobrze, tak, dobrze, że jest Paulina i wam przekazała. Antonina van Dessel, mówię wam jeszcze dzień dobry, bo piękna pogoda za oknem, a my tutaj nie sportowo, a muzycznie przejdziemy do Meza i Kasi Wilk-Sacrum.

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa. Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu pięknego, zresztą majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak. 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. Muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

0: Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35. urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54. urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale to mi graj od Eski 2.
1: Eska 2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego. A Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.
14: Jest 18, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Aluron CMC Warta zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z ASEKO Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej, no i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Polska 2.
1: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie, wiosennie pachnie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Jedynka, dwa.
1: Muszę wam się do czegoś przyznać. Trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju. Szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone korale były już za nimi, a w kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: promocja.
1: Już we wtorek rusza Mazurska Majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla Was na Mazurskiej Majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
1: Reklama.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
21: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili prosili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę Wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: Oh, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Łażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra. Dzisiaj moim i oczywiście Państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jeleniej Górze, Piotr Wilk. Dzień dobry, Panie Dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam Pana, witam wszystkich słuchaczy.
1: Technik mechaniki samochodowej.
2: Technik pojazdów
1: samochodowych. Czy to jest najpopularniejszy Wasz kierunek?
2: Zdecydowanie tak. Najwięcej dzieci mamy właśnie na tym kierunku. No czasami w naborze było tak, że tam ponad 40 osób zapisało się właśnie na technika pojazdów samochodowych. Również utrzymujemy inne kierunki. Takim najciekawszym kierunkiem to jest chyba technik mechatroniki, ale również popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Mhm. Również kierunek, który nie jest drogi w otrzymaniu, ale jeśli chodzi o to, co się dzieje, co obserwujemy, no to wiadomo, że zapotrzebowanie na pracowników właśnie tej branży jest bardzo duże. Do tego mamy jeszcze technika spedytora, kształcimy również techników budownictwa, też jest duże zainteresowanie i takim ciekawym kierunkiem jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
1: Część z nich jest w szkole od zawsze, jak chociażby tytułowy mechanik, natomiast to są kierunki, które też tworzyliście, badając tutaj lokalny jeleniogórski rynek i współpracujecie z lokalnymi firmami.
2: Te kierunki, o których mówiłem, to są kierunki technikum 5-letniego, ale również w szkole posiadamy szkołę branżową 1. stopnia. Drugi rok już mamy również szkołę branżową 2. stopnia, czyli te dzieci po ukończeniu szkoły branżowej 1. stopnia, czyli byłej szkole zawodowej, mogą kształcić się w szkole branżowej 2. stopnia. Twierdziłem jako dyrektor, że jest to mój obowiązek. Nie mamy wszystkich zawodów, bo nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla wszystkich utworzyć taką szkołę, ale dla tych najpopularniejszych, czyli mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników, ci uczniowie mogą się kształcić dalej i mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz do matury. Jeśli chodzi o te kierunki w szkole branżowej 1. stopnia, jesteśmy jak gdyby ciągle w rozmowach z pracodawcami. Kilka lat temu udało nam się otworzyć nowy zawód dekarza i to był strzał w dziesiątkę. Najpierw mieliśmy 3 dekarzy, 4 dekarzy, a teraz mamy 15 na przykład i wiem, że w tych firmach dekarskich jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Od 2 lat mamy też nowy zawód elektryka. Też po rozmowach z pracodawcami, no wszyscy mówią, że potrzebują typowych elektryków do swoich zakładów. I tutaj też wychodzimy naprzeciw. Udało mi się zdobyć wszystkie pozwolenia na otwarcie nowego zawodu, czyli blacharza. Oprócz tego, że mamy mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika, lakiernika, to również w branży samochodowej jest zapotrzebowanie na blacharzy. Po prostu tych blacharzy nie ma.
1: Panie dyrektorze, bo tak jak rozmawialiśmy, część wiedzy o tym, jakie kierunki warto otworzyć, w którym kierunku pójść, zwłaszcza przy szkołach branżowych, gdzie chyba główną obietnicą szkoły wobec ucznia jest to, że będziesz miał zawód i pracę w tym zawodzie, co badacie właśnie, sprawdzając lokalny rynek. No i te kierunki się otwierają. Czy to też będzie działać w drugą stronę, jeżeli na przykład rynek się nasyci, no załóżmy tutaj dekarzami, to wtedy te kierunki będą dalej utrzymywane, czy one mogą na przykład...
2: Mogą znikać. Mogą znikać. Wszystko zależy od tego, jak to właśnie wygląda przede wszystkim na rynku pracy. Mieliśmy kilka takich kierunków w szkole branżowej 1. stopnia, z których zrezygnowaliśmy. Takim kierunkiem był na przykład operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kierunek został zamknięty, ponieważ nie mieliśmy chętnych. Trudno mi powiedzieć dlaczego, no nie mieliśmy żadnego chętnego w tym kierunku, a z drugiej strony to też zależy od jeszcze innych czynników, na przykład gdzie oni zdają egzamin zawodowy. Staramy się otwierać takie kierunki, żeby tych dzieci nie wysyłać gdzieś daleko w Polskę, do Warszawy czy gdzieś indziej, a na przykład w tym kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to egzamin zawodowy odbywał się w Białymstoku, gdzie trzeba było ponieść koszty, rodzice ponosili koszty wyjazdów tych dzieci i pobytu tam właśnie. My jako szkoła od wielu lat działamy właśnie w ten sposób. To jest właśnie to kształcenie takie dualne, gdzie część taka praktyczna, zawodowa odbywa się u pracodawcy, a część teoretyczna odbywa się właśnie w szkole.
1: Dobrze się ten system sprawdza?
2: System sprawdza się dobrze, Aczkolwiek no, ja jako dyrektor szkoły no, muszę sam zabiegać najczęściej o to i pozyskiwać informacje, co na tym rynku jest, jakie zapotrzebowanie jest. Brakuje mi takich spotkań, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dość dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi, bo to działa w drugą stronę.
1: Jasne.
2: Na naszym jeleniogórskim KANSie otwarto chyba w tamtym roku albo dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, właśnie kierunek odnawialne źródła energii. Nasi absolwenci mają automatycznie możliwość tu na miejscu studiowania, co jest dla mnie pewnym priorytetem, bo nie wszystkich stać, żeby wyjechać do Wrocławia. Tak samo z mechatroniką. I wyobrażam sobie, że to tak właśnie powinno funkcjonować, takie połączenie takiej branży zawodowej, czyli przedsiębiorców, szkoły średniej i szkół wyższych. To wtedy dla dzieci to jest dobry układ.
1: Czyli tak słyszę, że przedsiębiorcy chyba najbardziej pasywnie podchodzą do tego układu, tak czekają, co szkoła przyniesie.
2: Tak, raczej tak. Aha. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, to praktycznie gdzie się nie pojedzie do jakiego warsztatu, to albo pracodawca, albo pracownicy są po mechaniku, albo mają uczniów z mechanika.
1: Szkoła, współczesna szkoła chyba nie mogłaby istnieć bez różnego rodzaju projektów, bez walki o pieniądze, o możliwości. Wy od lat działacie w różnego rodzaju projektach, między innymi unijnych. No i chyba najstarszy to Erasmus od 7 lat, wymiana kulturowa, czyli tu nie tylko nauka, ale też ten taki rozwój dodatkowy. Teraz ruszają kolejne wyjazdy.
2: Zgadza się. Jeśli chodzi o projekty, to możemy podzielić te projekty właśnie na takie projekty wyjazdowe typu Erasmus, gdzie od wielu lat uczestniczymy w projektach zawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają na praktyki 4-tygodniowe. I tutaj już właśnie od 7 lat uczniowie z mechanika wyjeżdżają do Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Te kierunki staramy się zmieniać, żeby każdy uczeń w szkole mógł z takich projektów skorzystać. Oczywiście jest odpowiedni nabór, nie wszyscy mogą. Tutaj trzeba dobrze posługiwać się przede wszystkim językiem angielskim, ale trzeba mieć dobre zachowanie i dobre oceny. Są pewne kwalifikacje jak gdyby do tych projektów. Oprócz tych projektów zawodowych w szkole funkcjonuje również Erasmus kulturowy, też od wielu lat. Bardzo dobrze się sprawdza. Uczniowie wyjeżdżając na takie wyjazdy, no przede wszystkim poznają kulturę innych państw, ale również mogą zakosztować kulinariów. Naprawdę nowoczesna szkoła. Nie wyobrażam sobie bez funkcjonowania właśnie tych projektów. Ale projekty to nie tylko Erasmus, ale również projekty, z których staramy się pozyskiwać pieniądze. I obecnie mechanik uczestniczy w dwóch takich projektach. Pierwszy projekt to jest Szkolimy Jeleniogórskich Zawodowców, drugi projekt to jest Akademia Zawodowców i tutaj pozyskujemy środki. Na przykład w ostatnim projekcie udało nam się pozyskać jedną chyba z najlepiej wyposażonych gabinetów do języka angielskiego. Zapraszam wszystkich, można zobaczyć na stronie internetowej. Mamy największy 86-calowy interaktywny monitor. Mamy specjalną salę, która jest wyposażona w słuchawki, mikrofony dla uczniów i pani prowadząca te zajęcia, ona w jednym czasie łączy się na przykład z uczniami w Turcji, w Grecji, na Węgrzech i dochodzi do wymiany, do interakcji między tymi uczniami. Fantastyczna sprawa. Także gdyby nie te projekty, to nie mielibyśmy możliwości uruchomienia takiej, ale również mamy na przykład ławeczkę taką interaktywną, gdzie uczeń sobie siada, kręci pedałami, ładuje sobie na przykład telefon. To jest dość popularne, oczywiście od wiosny do jesieni, ale również na to było zapotrzebowanie. No i na wiele innych rzeczy, no to właśnie pozyskujemy je z tych projektów.
1: Panie dyrektorze, a w tym roku, bo jesteśmy na początku 26 roku, mam nadzieję, że to będzie dobry rok, trzymam kciuki. Co takiego ciekawego w szkole się będzie działo? Czy tutaj możemy już tego rąbka tajemnicy uchylić? No z tych najważniejszych, pana zdaniem, rzeczy w tym roku.
2: Dzieje się bardzo dużo. dużo. Od początku roku szkoła również chyba słynna jest, tak mi się wydaje, czy znana jest z akcji charytatywnych i tutaj bierzemy udział naprawdę w bardzo wielu takich akcjach. Ja tylko przypomnę, ostatnio była paczuszka dla maluszka, szlachetna paczka, Wielka Orkiesra Świątecznej Pomocy. Za tydzień właśnie odbywa się na hali gimnastycznej w Mechaniku i tutaj również z tego jestem dumny. Również młodzież bierze aktywnie udział w tym projekcie. Pomagamy również w Domu Świętego Brata Alberta. Dzieci również zbierają różnego rodzaju karmy dla zwierząt i działamy tutaj ze schroniskiem.
1: Dla małych zwierząt.
2: Tak. I ja powiem, jak patrzę na te dzieci, które w tym biorą udział, to jest naprawdę wielki zapał, wielkie serce i wydaje mi się, że w każdej szkole również tego typu akcje charytatywne powinny się odbywać. Ale oprócz tego dzieje się bardzo dużo. W tamtym roku odbyła się pierwsza edycja takiego wielkiego, moim zdaniem jednego z większych chyba w Jeleniej Górze, jak nie w okolicy, takiego konkursu dla elektryków Eurosimet Cup to się nazywał.
1: Z całego kraju,
2: tak. Szkoły, które kształcą elektryków, przyjechały do Mechanika, to było, już nie pamiętam, ale około 20 ekip i naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie, oczywiście we współpracy czy takim pomysłodawcą była firma Simet i z tego, co się orientuję, w tym roku będzie druga edycja i też do tego się powoli przygotowujemy. Ale również różnego rodzaju konkursy, mechatroników, olimpiada Solidarności. Mamy w szkole wiele tych działań. No i oczywiście remontujemy cały czas szkołę. Ostatnio otworzyliśmy kolejną część Szkolnego Centrum Informacyjnego. To jest takie miejsce i dla nauczycieli, i dla uczniów. Tam mamy kino na przykład. Nauczyciel może zabrać klasę i, nie wiem, obejrzeć sobie jakąś lekturę, prawda, typu Pan Tadeusz. Brakowało nam takiego miejsca. Pozyskaliśmy środki również z pewnego funduszu. Udało nam się wyremontować całe pomieszczenie, gdzie przetrzymujemy księgozbiór i tam również udało nam się zrobić takie małe miejsce dla uczniów do odpoczynku, do gier różnego rodzaju, gdzie młodzież bardzo lubi przebywać i każdy dzień przynosi jakąś taką pozytywną energię.
1: Mhm, czyli szkoła już przestaje być tą taką, czy już dawno chyba przestała być przestrzenią, gdzie przychodzimy, siadamy, wkuwamy i wychodzimy, zapominamy o wszystkim, tylko to jest już taki element życia tych młodych ludzi, o czym chociażby świadczy ta spora ilość miejsc, służących nie tylko do nauki.
2: Tak, ale szkoła również musi zapewnić jak gdyby to, co się dzieje po zajęciach na przykład, czyli staramy się otwierać te koła zainteresowań, które są właśnie stricte dedykowane naszym uczniom. Najbardziej prężne ostatnio okazało się kółko fotograficzne.
1: O, tu bym na mechatronikę stawiał.
2: Tak, kółko fotograficzne i tutaj zebrała się naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, która zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią. Dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć, ponieważ odbył się wernisaż Książnicy Karkonoskiej prac naszych uczniów.
1: Mówiliśmy, opowiadaliśmy.
2: No właśnie, to jest tak mechanik, prawda? A tutaj mamy naprawdę artystów, ponieważ tam pojawiły się prace nie tylko graficzne, ale również prace malarskie i linoryt się pojawił. Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej kadrze pedagogicznej w Mechaniku są również osoby, które są artystami, które potrafią jak gdyby wśród uczniów ten talent wydobyć, bo to o to chodzi. Bardzo często nie wiemy przez 3 lata, że młody człowiek, który siedzi przede mną w ławce, on posiada taki talent, tylko trudno go jak gdyby wydobyć. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie dla tych uczniów przedstawiali taką ofertę również takich godzin poza zajęciami takimi stricte jeśli chodzi o naukę, te dzieci z tego korzystają.
1: Czyli krótko mówiąc, w mechaniku raczej się nie będziemy nudzić, jeżeli ktoś decyduje się na naukę u Was.
2: Zgadza się.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za odwiedziny w naszym studio, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za uwagę Państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Wilk, dyrektor ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne w radiu SK2 Jelenia Góra, Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inicjatywie uczniowskiej w ramach projektu Zwolnieni z Teorii. Uczniowie drugiego ELO padli na pomysł swojego własnego projektu Spektrum Autyzmu i ADHD. Tym postanowili się zająć. Chodzi o projekt W schemacie się nie mieści. Wraz ze mną są
3: Tymon Brącel
1: oraz
4: Jan Balukiewicz.
1: Witam Was, panowie. Dlaczego akurat Spektrum Autyzmu? Dlaczego ADHD?
4: Ogólnie projekt, jakby sam pomysł na projekt wyszedł w naszym codziennym jakby życiu szkolnym. Zaczęliśmy zauważać, mamy też niektórych naszych znajomych albo kolegów, którzy faktycznie są na spektrum i zwyczajnie zauważyliśmy, że niektórzy uczniowie są izolowani trochę i jakby się ewidentnie nie dogadują z innymi uczniami. I jest to trochę, no nie powiem, że dziwne, ale spektrum jest dość normalne już w tych czasach jakby zjawiskiem i tak dalej. Więc jakby popytaliśmy i po prostu wiele osób, w tym naszych kolegów i znajomych, czy to nauczycieli, jeszcze nie wie, jak jakby komunikować się, albo mają różne mity, w które wierzą i po prostu nie wiedzą, jak się z takimi osobami zająć. I stwierdziliśmy, że pomożemy i jakby uświadomimy. I tak.
1: Powiedziałeś o mitach. Jakie to są najczęściej mity, które się pojawiają? Czyli takie błędy poznawcze?
4: No najbardziej popularne jest na pewno, że przykładowo autyzm jest spowodowany przez szczepionki. Mhm. Już zostało to przez wiele lat jakby szkód zrobionych przez ten mit, trochę odreparowanych, ale dalej nie do końca. Ale bardzo dużo osób faktycznie uważa, że załóżmy szczepionki powodują autyzm. Pomijając oczywiście to też, że ludzie, niektórzy myślą, że faktycznie jak ktoś posiada załóżmy autyzm, to jest bardzo taki, nie powiem, że specyficzny. Jakby to ładnie powiedzieć, no po prostu niektórzy ludzie myślą, że jak ktoś, osoba jest związana z autyzmem, to załóżmy jest bardzo inteligentna w jakiejś dziedzinie i załóżmy często nie ma umiejętności socjalnych albo cokolwiek w taki sposób. Co jest nieprawdą do końca, bo owszem, często autyzm powoduje zainteresowanie w jakiejś określonej dziedzinie, w której te osoby często się bardzo dobrze czują i faktycznie to spędzają i są świetne w tym, co robią. Znam kilka osób, które są załóżmy świetne z matematyki i tak dalej, ale to niekoniecznie prawda. A przez to, że te osoby często są myślane po prostu, że nie wiem, że nie umieją rozmawiać albo nie da się z nimi dogadać i tak dalej, to po prostu są pomijane, co jest słabe.
1: Czyli niewygodnie nam się z kimś rozmawia, to po prostu przestajemy z nim rozmawiać, tak? I powiedzcie mi, w jaki sposób wasz projekt ma to zmienić? Jakie działania planujecie albo już przedsięwzięliście? Jaki jest wasz pomysł na to, aby odczarować te dwa słowa spektrum autyzmu i ADHD?
3: To my skupiliśmy się na tym, żeby zrobić takie praktyczne zajęcia w szkołach i stawiać też edukujące materiały w mediach. Nasze media, jeżeli chcecie sobie poszukać, w schemacie się nie mieści. Jesteśmy na Instagramie, Facebooku i też TikToku. Mhm. I właśnie tam zamieszczamy takie materiały edukujące, ale też jeździmy do szkół podstawowych. Skupiamy się głównie na 7-8 klasach i tam prowadzimy takie praktyczne zajęcia, podczas których mówimy, z jakimi problemami mogą się zmagać takie osoby, które są spektrum autyzmu i ADHD. I uczymy o tym, żeby nie wykluczać takich osób, tylko komunikować się z nimi i w jaki sposób można się z nimi komunikować, ale występujemy też na różnych społecznych wydarzeniach, które są w Jeleniej Górze, bo działamy tutaj w obrębie Jeleniej Góry i ostatnio byliśmy właśnie na wyprawie polarnej Zuchów z Chówca Karkonoskiego, ZKP, która była organizowana. Byliśmy też na kiermaszu wigilijnym w Wyszklarskiej i to chyba wszystko.
1: No dobra, i jak wyglądają takie spotkania? No bo na przykład idziecie do szkoły podstawowej, wcześniej się umawiacie, jest organizowana, podejrzewam, jakaś lekcja, na której spotykacie się ze swoimi młodszymi kolegami. I co się dzieje?
3: No to rozpoczynamy od takiego przedstawienia projektu i przechodzimy sobie od razu do takich praktycznych zajęć, które pokażą, z jakimi problemami zmagają się takie osoby, które są spektrum autyzmu i ADHD i próbujemy też wyciągnąć z uczniów z takiej ich własnej świadomości i poprzednich doświadczeń, co oni myślą o tym i jakie rozwiązania można zastosować w życiu codziennym, na przykład w szkole, na lekcji, żeby pomóc takim osobom, żeby wszystkim żyło się dobrze.
1: A możemy zasymulować takie spotkanie, tak jakbyście teraz przyszliście do mnie i byśmy naszym słuchaczom dali próbkę tego, jak to wygląda.
4: To weszlibyśmy przykładowo do takiej klasy, przywitalibyśmy się.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie.
4: Dzień dobry, my jesteśmy tutaj z drugiego LO, przyszliśmy tutaj prowadzić zajęcia odnośnie spektrum i tak dalej. I teraz proszę się ułożyć w kilka grupek i za chwilę rozdamy kartki.
3: Tak.
4: I to jest jakby pierwsze nasze ćwiczenie, można powiedzieć. Kartki, na kartkach są różne po prostu literki. I zadaniem uczniów jest poukładanie z nich jak najwięcej słów. Mhm. Tylko jakby plot twist jest taki, że kilka grup ma dodatkowe utrudnienia. Przykładowo, jeden z prowadzących im non stop przeszkadza, coś z nimi próbuje ich zaczepiać, rozmawiać albo jakoś w sposób im po prostu mówi do ucha. Jedna osoba może mieć załóżmy rękawice na ręce, żeby po prostu gorzej się je pisało, a w jednej grupie nie mogą się komunikować tam trzy osoby. Po prostu ograniczenie. Próbujemy im jak najbardziej utrudnić i jakby pokazać im, w jaki sposób może to działać dla osób, załóżmy na spektrum. Następnie porównujemy wyniki. Ile słów udało się zebrać grupom, które nie miały przeszkadzaczy, a ile z przeszkadzaczami. I po prostu wyciągamy wnioski, że faktycznie osoby, załóżmy na spektrum albo z ADHD, codziennie mogą się mierzyć, bo oni muszą, z właśnie niektórymi takimi, czy to zdezorientowaniem, czy to jakimiś bodźcami faktycznie, czy to głosami, i że faktycznie mogą być po prostu zagubione. I trzeba to jakby wziąć pod uwagę, jak się z nimi, załóżmy, rozmawia. Następnym ćwiczeniem
3: Jest to, że po tym pierwszym ćwiczeniu w sumie podsumowujemy sobie wszystko, co zrobiliśmy, co te utrudnienia miały prezentować, z jakimi problemami się te osoby z spektrum autyzmu i ADHD zmagają, a potem przechodzimy sobie do takiego kolejnego ćwiczenia, czyli kalambury, zabawa chyba, którą każdy znają. Mamy takie na kartkach wydrukowane hasła, prosimy osoby pierwchetne, jeżeli nie ma chętnych, to po prostu losujemy i one pokazują, a reszta grupy odgaduje, co to jest za kalambur, który osoba pokazuje, i kiedy już kończymy te kalambury, tam mają po minutę 30 na pokazanie kalamburu, to znowu podsumowujemy sobie, co to miało oznaczać, właśnie te problemy z komunikacją, i robimy sobie takie podsumowanie tych naszych całych warsztatów, piszemy sobie na tablicy, dzielimy tablicę na pół, na jednej połówce piszemy spektrum autyzmu, na drugiej ADHD i szukamy rozwiązań i problemów, z którymi się zmagają takie osoby. Pytamy uczniów, co wyciągnęli z lekcji, jakie doświadczenia poprzednie już mają, i dochodzimy w sumie do takich wniosków, że właśnie spoko opcją w szkołach byłoby to, że żeby uczniowie nie gadali na lekcji, żeby na przykład przyciszyć muzykę, czy to dzwonki w szkołach. Można też trochę przygasić światła, bo rzeczywiście bodźce z zewnątrz przeszkadzają takim osobom, które są spektrum autyzmu. I też poprawić komunikację pomiędzy uczniami.
1: A w jaki sposób tę komunikację można by było poprawiać? Czy dzięki waszemu projektowi pojawiły się jakieś wnioski w tym zakresie?
3: Takim pierwszym krokiem, żeby poprawić komunikację, jest w ogóle inicjowanie komunikacji, dlatego my na warsztatach też zachęcamy, żeby oni się po prostu, ci uczniowie, nie bali się gadać z takimi osobami, bo takie osoby, które są spektrum autyzmu albo ADHD, może często nie będą chciały wyjść z inicjatywą komunikacji, i uważam, że to jest też w naszej mocy, żeby nie odrzucać takich osób i żebyśmy to my zaczęli czasem rozmowę.
1: To pomaga?
3: Tak. No jak najbardziej pomaga, bo jeżeli podejdziemy do takiej osoby, to my wychodzimy z otwartymi rękoma i też nie ma już takiej presji, nie ma tego stresu, i to my inicjujemy rozmowę i po prostu wydaje mi się, że takim osobom będzie o wiele łatwiej.
1: Wasz projekt w schemacie się nie mieści. On troszeczkę chyba jakby neguje tą ideę szkoły, bo jednak szkoła to jest pewien schemat. Szkoła to jest pomysł, który systemowo nas wdraża w pewne rozwiązania, natomiast chyba tutaj też byłyby potrzebne dość istotne zmiany, żeby to wszystko miało ręce i nogi i zaczęło działać. Czy taka praca u podstaw właśnie, żeby uczniowie zmieniali swoje podejście, jest wystarczająca?
4: W szkole faktycznie należałoby wprowadzić kilka zmian, ale odnośnie samej nazwy naszego projektu, ona się bardziej odnosi do właśnie tych stereotypów związanych z autyzmem. Przykładowo na naszym profilu samym jest symbol puzzla, niepasującego jakby do układanki, oraz kolor niebieski. Te dwa symbole często były pokazywane jakby w przeszłości, jako faktycznie symbol autyzmu i tak dalej. I dużo osób jakby twierdzi, że faktycznie jest to szkodliwy symbol i nie powinno się go używać. Teraz jest taka jakby, powiedzieć, nie wiem, znak nieskończoności, po prostu postawiony i tak dalej. My się do tego odnosimy, jakby próbujemy przełamać te schematy, przełamać te jakby stare stereotypy, które się ukształtowały w naszym społeczeństwie i jak po prostu myślimy o tych osobach, bo faktycznie to wyewoluowało i trudno bardzo, nawet słowo spektrum autyzmu, spektrum, to jest jakby jak spektrum światła, tak, albo kolorów, to nie da się...
1: Szeroki zakres.
4: Tak, nie da się sprecyzować jakby albo ująć dokładnie wszystkich cech jakiejś osoby, która jest, faktycznie ma spektrum autyzmu, tak. U innej osoby mogą być to inne cechy, a u innej inne. Dlatego jakby staramy się tak bardziej otworzyć tych ludzi po prostu na to, że... No to może się różnie faktycznie objawiać i żebyśmy byli otwarci, o może tak.
1: Spotykacie się ze swoimi młodszymi kolegami, a czy macie okazję też do spotkań z osobami dorosłymi? Czy tutaj one też są na waszym celowniku, jeżeli chodzi o projekt?
4: Też są na naszym celowniku. Ogólnie to jakby nasza grupa docelowa to są i rodzice, i dorośli, i nawet osoby starsze. To nie przeszkadza. Faktycznie skupiliśmy się głównie na osobach młodszych. Po prostu łatwiej nam przeprowadzić warsztaty, zwłaszcza jak ze szkoły możemy gdzieś pojechać i po prostu nawiązać, jak to się mówi, jakiś kontakt. Ale osoby dorosłe jak najbardziej też mogą z tego korzystać. Na naszych social mediach bardzo często postujemy różne, czy to filmiki informujące, czy to jakieś, nie wiem, infografiki i tak dalej, które faktycznie jakby ktoś przeczytał i się zastanowił, no to mógłby coś z nich wyciągnąć. Warsztatów jako tako nie dajemy jakby dla osób starszych. Możemy to zmienić faktycznie, bo się zastanawiamy w sumie. To nie jest taki zły pomysł, ale tak, głównie się opieramy na młodzieży szkolnej, podstawówkowej, licealnej.
1: Przekazujecie wiedzę, przekazujecie sposoby patrzenia na osoby z autyzmem i ADHD, osoby w spektrum. A skąd czerpiecie wiedzę? No bo żeby móc o czymś mówić, to też trzeba się na tym troszeczkę znać, czyli podejrzewam, współpracujecie ze specjalistami.
4: Tak, z poradnią psychologiczną w Cieplicach. Prowadziliśmy z nimi dużo rozmów. Ogólnie to nawet był, jak to się mówi, pomysł

0: Spotkań na pewno, jeszcze trochę, faktycznie, bo trzeba dobić te warsztaty. Kiermasza.
1: O, to jest ciekawe.
0: Bo jakby budżet faktycznie, czy to na plakaty, czy to na ulotki, trzeba w jakiś sposób zbierać. A przy okazji zawsze jak jest jakaś taka otwarta przestrzeń, to bardziej te myśli i jakby ogólnie wiedza przechodzi, bo zawsze się z kimś zagada albo cokolwiek. I faktycznie pomału już to się zbliża do końcowi, niestety lub niestety. Mamy datę do zakończenia gdzieś w kwietniu.
2: Tak.
0: Jeszcze musimy wysłać formularze, to do końca właśnie marca, dlatego tak przyszliśmy dość niezapowiedziani. Ale tak, ogólnie to pomału wszystko się kończy.
1: Bo z jednej strony przekazujecie wiedzę, opracowaliście temat, spotykacie się ze specjalistami, ale jak powiedziałeś też, sami organizujecie budżet na promowanie, no bo w social mediach można się troszeczkę, powiedzmy, taniej wypromować, ale też powiedzieliście o plakatach. I jak te kiermasze wyglądają? Jeszcze są jakieś w najbliższym czasie?
0: Planujemy na pewno jeden w naszej szkole. Plan był też jeden gdzieś w cieplicach się połączyć, ale nie jestem dokładnie pewny jak. Ale tak, ogólnie no po prostu wystawiamy różne ciasta albo faktycznie z dotacji, które dostajemy od rodziców, czy to różnych piekarni, z którymi mamy faktycznie jakąś podpisane wsparcie, czy cokolwiek. No i sprzedajemy ciasta, tak?
1: Czyli głównie opieracie się na ciastach.
0: Tak.
1: Dużo jest osób chętnych wam pomóc? Jak reagują w momencie, kiedy się do nich zwracacie?
2: My chodzimy też po sponsorach, bo rzeczywiście zawieramy współpracę z innymi firmami i są bardzo chętni. Gdy słyszą o naszym projekcie, to nawet się uśmiechają i są szczęśliwi, że wychodzimy z taką inicjatywą. I bardzo chętnie przekazują jakieś świadczenia materialne albo też podpisujemy patronaty z naszym projektem, więc uważam, że ludzie z zewnątrz są bardzo chętni i dobrze nastawieni do naszego projektu, a gdy byliśmy na kiermaszu, bo już na jednym kiermaszu w Szklarskiej Wigilijnym byliśmy, to też chyba wszystko nam się bardzo szybko wyprzedało, więc oczywiście ludzie bardzo chętni są, żeby wspierać nasz projekt.
1: Bardzo wam dziękuję za rozmowę i jeszcze na koniec chciałbym, żebyście zaprosili na swoje social media, no bo tam na pewno jest dużo wiedzy i ciekawych rzeczy.
0: Serdecznie zapraszamy, w schemacie się mieści, Facebook, Instagram, TikTok i my też bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie, a moimi państwa gośćmi byli Jan Walukiewicz i Tymon Broncel, organizujący w Jeleniej Górze w ramach Zwolnionych z Teorii projekt W Schemacie się nie mieści. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
3: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, serdecznie zapraszam. 1500 kilometrów szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych, płaskich, pagórkowatych, ale też przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdę na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w dolnośląskiej krainie rowerowej na północy naszego województwa. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak przygotować się do rowerowych podróży? O tym rozmawia Sebastian Stelmach z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
4: To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
5: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem, rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, gdzie spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę, no chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze Wzgórzami Trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
4: Można powiedzieć wybór od sasa do lasa, od twardogóry po wąsosz. Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
5: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków.

0: wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy, także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy tak jakby wszystko pododawać łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast, no to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przyjmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
1: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
0: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne. Na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry to nie są obszary trudne i z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery jest im ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
1: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Barycze. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
0: jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród z zespołem pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum, bombki milickie, już teraz nawet bombki dolnośląskie. Z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest muzeum Drucha Bolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok z bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
1: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
0: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze, Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałacu w Goszczu przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnicach, już właśnie o Wołowie już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nieodrestaurowanym, nie przywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności, natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać odwiedzać zabytki. To jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Ale... Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim z bazyliką, także tutaj to już to w każdym przewodniku jest to opisane. Również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi. Oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia milickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów milickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy się i tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z Malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów, von Formenstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki, w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
1: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
0: Dobrze jest przygotować rower po zimie właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa, i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy, światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. Też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby, chyba żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które tego, z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby się gdzieś tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku, jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to by są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast mówię, dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to myślę, wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, odznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
1: A co z telefonami?
0: Z telefonami. Telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
1: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony pani odpowiedzią, bo wspomniała pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. No jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
0: Warto mieć przy sobie, żeby się wygodnie podróżowało. Tak może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają. Ta pozycja na rowerze bywa różna. Spodnie, które się gdzieś tam zaczynają w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład. przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, na których się mówi sakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale na taką takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcony uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Okay. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
1: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw, co jeść i pić podczas jazdy, jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
0: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż objadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony. W bidony, które później zabierzemy, zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
2: A z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach. A teraz wracamy do Jeleniej Góry. Niosą pomoc i integrują kolejne z 4 centrów kultury polskiej powstało na Dolnym Śląsku, tym razem właśnie w naszym mieście. Podobne działają już we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. To miejsce pomocy prawnej, integracji i nauki zwyczajów, a także nauki języka polskiego. Zapraszam serdecznie.
3: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Ewa Kisztelińska, dyrektor.
4: Po Wrocławiu, po Legnicy, po Wałbrzychu, tym razem Jelenia Góra, 4 ośrodek. Jaki jest przede wszystkim cel jego obecności tutaj w mieście?
3: Głównym celem to jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tutaj tutaj osób mieszkających w subregionie jeleniogórskim. Dlaczego? Dlatego, że planujemy tutaj podjąć takie działania adaptacyjne dla osób, które legalnie przebywają na terenie tutaj ziemi jeleniogórskiej, aby te osoby poznały nasze zwyczaje, obyczaje, kulturę, historię, prawo, a przede wszystkim język, bo to na język polski stawiamy, zapraszając te osoby do współpracy. Rozszerzyliśmy tak naprawdę formułę Dolnośląskich Centrów Kultury Polskiej, które przekształciły się z Centrów Integracji Cudzoziemców, głównie o zwiększenie liczby ilości nauki języka polskiego także w formie online, na różnych poziomach, dedykowane różnym grupom, od dzieci do osób oczywiście dorosłych, ale także, co istotne, nie chcemy robić, nauczać języka polskiego bez naszych pracodawców, stąd też kwestie poruszane będą języka branżowego. Bardzo ważnym też elementem tutaj naszej działalności będzie wsparcie takie w zakresie porad prawnych, tego jak funkcjonuje w naszym kraju system prawa pracy szeroko rozumianego, podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj też wspierać będziemy naszych dolnośląskich nauczycieli, którzy będą mogli się kształcić i podnosić swoje kompetencje, jeżeli chodzi o takie środowisko międzykulturowe, ale bardziej w takim obszarze, żeby właśnie nauczyciele też kładli nacisk na tę naszą kulturę, historię i to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w naszym kraju. To, co też jeszcze bardzo ważne, to też wsparcie działań takich adaptacyjnych, integracyjnych, które chcemy prowadzić zarówno dla osób, które przybyły tutaj z innych krajów, przebywają oczywiście legalnie, z naszymi tutaj osobami zamieszkującymi Dolny Śląsk. W tym względzie, żeby po prostu te osoby też poprzez tą integrację poznawały się i odczarowywały pewne stereotypy. W obecnej w Jeleniogórskim Centrum trwają jeszcze nabory, jeżeli chodzi o konsultantów Urzędu Wojewódzkiego. Będą to docelowo dwie osoby zatrudnione, które będą obsługiwać system po stronie właśnie Urzędu Wojewódzkiego. Pracują już animatorzy, osoby, które zajmują się informacją czy doradztwem. W chwili obecnej pracują tutaj co najmniej 4 osoby, ale będzie docelowo tych osób tutaj co najmniej 8.
2: A centrum oraz idące z niego wsparcie możecie znaleźć na drugim piętrze galerii Nowy Rynek w samym centrum Jeleniej Góry. Można też korzystać ze specjalnej infolinii, która działa na Dolnym Śląsku. A do tematu Dolnośląskiego Centrum Integracji w Jeleniej Górze jeszcze powrócimy na naszej antenie. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
5: Magazyn lokalny.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
6: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
2: Czyli duży wzrost kosztów.
6: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny i co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać, on przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
4: Z niepełnosprawnościami.
6: Z niepełnosprawnościami, ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
4: Czyli taki park and ride.
6: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
4: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
6: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy,
4: projektu.
6: Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku dla, czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było, było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
4: Jakieś stacje serwisowe malutkie.
6: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr, na pewno coś takiego powstało.
4: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
6: Jeszcze w tej chwili się...
4: Mniej więcej oczywiście.
6: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
4: I tu mówimy o całości trasy?
6: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, do, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
4: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
6: Tak.
4: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, że byłby projekt.
6: Projekt, czyli ósmy wykonawstwo.
4: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
6: Tak, tak.
4: Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
6: Nie, ale... nie, to nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie Rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
4: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
6: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
4: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
6: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
4: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
6: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
4: Mhm. Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tę inwestycję?
6: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Mhm. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar. Jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
4: Jasne. A czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić? Chociaż jakieś punkty
6: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Mm-hmm. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
4: Mm-hmm. To będzie... Tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
6: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
4: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co
6: dalej
4: z tym
6: tak.
4: projektem. Super, to tutaj damy kropkę. Ja sobie Pani burmistrz za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego
6: Marszałkowskiego
4: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
6: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
4: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
6: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale i jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą. Ale obok, w tej chwili, za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi...
4: czyli nie całą taką, jak często pamiętamy,
6: tak, biblioteki. Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
4: Czyli takim centrum kultury,
6: takie
4: ośrodkiem
6: centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza biblioteka lekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, a i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
4: I tam do 2027 chyba będzie.
6: Tak,
4: będzie problem,
6: ale w tym roku już zaczęliśmy rewitalizację. Będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie. Robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
4: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja to sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
6: Tak. Punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Mhm. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
4: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten tak. program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
6: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy, my cały czas przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
4: czyli tak zwane
6: węgli,
4: kopciuchy wymienialiście
6: kopciuchy
4: na gazówkę.
6: Na gazówki. A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
4: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, do którego, które cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
6: No tak, ale kopalniane, nie?
4: Tak.
6: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
4: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
6: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
4: Czy jakieś rozwiązanie tutaj? Może?
6: Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu.
4: Mm-hmm.
6: Nie wiem, czy się
4: obawiają
6: boją...
4: Się
6: czy się... Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
4: Mm-hmm. W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
6: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
4: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
6: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej. Z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak jak kiedyś to historycznie wyglądało. Mm-hmm. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno, znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
4: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
6: To już jest czwarta.
4: To już jest czwarta edycja, aha, ale ten czas szybko leci. No. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
6: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. Mhm. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
4: Czyli takie dość twarde projekty wystawiacie.
6: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
4: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne,
6: tak,
4: pozostają
6: i służą wszystkim. Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
4: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani jako dla burmistrza, tak, czy dla samorządowców, tak, bo no mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
6: Tak, to znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
4: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli no jest kłopot z chodnikiem, z ulicą, tak, to mieszkańcy wtedy proszą o naprawę, a jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej chyba.
6: Tak.
4: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy
6: znaczy,
4: głosowanie?
6: Chcemy, żeby do końca marca pozakończać wszystko.
4: Mhm. Czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali głosy.
6: Tak, oczywiście.
4: I wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
6: Jeszcze w ogóle? Tak, aha, najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a no, ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy. Mhm.
4: Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
6: A tam
4: tylko
6: koty też chodzą. wchodzą, tak. No zobaczymy, to niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
4: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy,
6: tak, Skowar. Tak.
4: Pani burmistrz...
6: Kota mam.
4: O!
6: Kota mam, to... Tigera.
4: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości,
6: nie,
4: które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
6: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
4: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
6: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały

0: mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
1: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
0: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kontygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
1: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym?
0: Czy... Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżet będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie żłobek, budynek żłobka oddany do użytku.
1: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
0: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
1: Mhm, czyli mówimy ale... prawie 3 miliony.
0: Tak, tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób. Także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja Kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
1: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. I jak się ta strefa sprawdza?
0: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Eurojedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
1: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
1: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz i dzisiaj ze mną jest Katarzyna Sołtys. Kasiu, witam cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Najnowsza dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dyrektor, dyrektorka, osoba dyrygująca, jak wolisz?
3: No ja wiem.
1: Dyrektor, wiem, ja się przyzwyczaiłem.
3: Ja różnie. Jakby
1: sternik, to, może tego się...
3: Mi to nie, osoba odpowiedzialna na końcu za wszystko, tak?
1: Osoba odpowiedzialna też za najnowszą premierę, która pojawiła się jako pierwsza, jakby zapowiadając siebie na tym stanowisku, George Orwell w reżyserii Szymona Kaczmarka. 1984. Bardzo dobrze przyjętej premiery. Gratuluję.
3: Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć bardzo dziękuję. Tak, no to była moja pierwsza premiera, którą jakby wymyśliłam, zaprogramowałam razem z konsultantem programowym teatru, czyli Janem Czaplińskim. Była przeze mnie wyczekana. Ja też się nią tak inaczej trochę stresowałam niż tym Tartifem, który pojawił się wcześniej. Bardzo mocno czekałam na premierę. Stresowałam się, jak ona będzie odebrana. Ku mojej uciesze widownia zareagowała bardzo pozytywnie. Odbieramy bardzo dużo pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie na tym stanowisku dyrektorskim wykonane pozytywnie. No i my już się zabieramy za jakby kolejne rzeczy, więc...
1: Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to też chyba jest taki wiatr w skrzydła, jeżeli utwierdzasz się w tym, że jakiś kierunek, który wymyśliłaś, który obrałaś, może się rzeczywiście sprawdzać.
3: No sytuacja jest dla nas o tyle dużym wyzwaniem, że przygląda się nam cała Polska i to jest takie trochę, że wszyscy wiedzą, że w Jeleniej Górze jest ta właśnie nowa dyrekcja, że ten teatr był dosyć długo niewidziany jakby na tej kanwie ogólnopolskiej i pojawiły się nowe osoby, które tym teatrem zarządzają, więc jakby te takie oczekiwania i chęć zobaczenia, co się będzie z tym teatrem działo i czy on jakby znowu się pokaże na niwie ogólnopolskiej, te apetyty takie są dosyć duże. No więc dla mnie to było takie trochę... No, zastanawiałam się, czy damy radę, no i daliśmy radę, więc z tego powodu tym bardziej się cieszę.
1: Zapalasz to światełko Jeleniogórskiego Teatru na tej ogólnopolskiej mapie. Co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie takie światełko wyraźnie świeciło?
3: Myślę, że przyglądanie się trendom, które panują jakby

0: na mapie teatralnej. Przyglądanie się temu, w którą stronę i jak teatr opowiada o rzeczywistości. Przyglądanie się temu, co się dzieje zarówno w stolicy, jak i w dużych miastach, ale też jak dobrze trzeba się uczulić, bo jak się okazuje, to te mniejsze teatry nie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach też mają bardzo ciekawe repertuary i wiem też, że w takich mniejszych teatrach o wiele lepiej czasami się pracuje, ze względu na to, że te zespoły teatralne, zespoły pracowników teatrów są bardzo zmotywowane do tego, żeby właśnie pokazać, że my tutaj nie w Warszawie też chętnie się pokażemy z fajnej strony, jesteśmy zmotywowani, aktywni, zaangażowani i bardzo chcemy, żeby nas zauważono i tak się właśnie stało w Jeleniej Górze. Zespół teatralny i zespół realizatorów i twórców był na maksa skupiony na tym, żeby ten Orwell po prostu wyszedł jak najlepiej i pokazał zarówno aktorów, jak i całą organizację teatru z najlepszej strony. Mhm.
1: Ja mam wrażenie, miałem takie wrażenie oglądając Orwella, że to jest taka trochę pokazówka, takie demo. Zobaczcie, jak dużo rzeczy może się zadziać w przeciągu tych 2 godzin na scenie, bo tam bombardujecie widza no, na różne sposoby. Ciekawa scenografia, do tego wykorzystanie kamer, wykorzystanie kilku płaszczyzn, mimo że scena jest jedna, to jednak wykorzystujecie te ekrany, bombardujecie efektami specjalnymi, dym, hałas, nawet zapachy się pojawiają.
0: Ja wiem, czy bombardujemy. To jest jakby wyobraźnia Szymona Kaczmarka, który tak wymyślił ten spektakl. Owszem, wcześniej się nie pojawiały ekrany, monitory, kamery, ale jakby teatr w Polsce już tak funkcjonuje, więc te jakby przeniesienia ze sceny w kamery albo jakby w takie płaszczyzny inne właśnie, że jakby wychodzimy z proscenium do pokoju i mamy jakby w kamerze pokazane, jak to się odbywa, no to w teatrach się już dzieje, już od dawna się dzieje, więc to nie jest niczym nowym, natomiast też jakby sam Orwell i funkcjonowanie w tym takim świecie orwellowskim trochę narzucał to, że ten wielki brat patrzy, że są właśnie te kamery, że wszystko jest podglądane, monitorowane, że nie wolno nam za dużo powiedzieć, nie można nam używać staromowy, można tylko w nowomowie, że coś jest bebe dobre. No to jakby też ten świat orwellowski narzucił trochę
1: kontrolą.
0: Tak. I ten świat orwellowski narzucił też... Myślę, że tych wątków jakby każdy może w tym spektaklu znaleźć trochę coś dla siebie. Tak jak się ten chociażby spektakl kończy, nie? Ja nie będę mówić, jak się kończy, żeby nie psuć puenty osobom, które jeszcze będą ten spektakl oglądać. Natomiast on się kończy z nadzieją, że wcale nie musimy żyć w takim świecie, jak Orwell pokazywał, i wcale nie musimy żyć w takim świecie, który nas czasami na co dzień frustruje i dołuje i dopada, że od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy, tak? Czy ta miłość zwycięży, czy nie?
1: Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć najnowszej premiery 1984 na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze, więc tutaj zachęcam do sprawdzania repertuaru i nadrobienia, bo naprawdę myślę, że warto. Pozostajemy przy Teatrze Wartości, pozostajemy przy Twoim pomyśle na to, co się będzie działo na scenie w Jeleniej Górze. No i między innymi też będą pojawiać się tematy lokalne, czyli troszeczkę to, czego chyba brakowało przez ostatnich kilka lat w Norwidzie, bo po Miedziance nie przypominam sobie, żeby gdzieś tutaj nasz region gościł na scenie w teatrze. Planujesz kolejną premierę, tym razem w reżyserii Tadeusza Pyrczaka, schronisko, które przestało istnieć, czyli doskonale znany na pewno naszym słuchaczom oryginał Sławek Gortych i chyba pierwsza adaptacja teatralna tego pisarza.
0: Nawet nie chyba, na pewno.
1: Na pewno.
0: Bardzo mnie to cieszy, ponieważ no, Sławek jest młodym człowiekiem związanym z tym regionem. Pochodzi z Bolesławca, urodził się w Bolesławcu. Wszyscy trochę się śmieją, że wzięłam swojego kolegę z miasta. Też jestem bolesławianką, więc tak trochę lokalnie. Natomiast myślę, że koło kryminałów Sławka nie można po prostu przejść obojętnie. One niosą dużą wartość taką historyczną i jego kryminały są naszpikowane historiami związanymi właśnie z górami, z Karkonoszami. Sławek odnalazł w tym pastię eksplorowania tych historii.

0: odkrywania, co się działo na ziemiach odzyskanych, jak się toczyły losy osób, które tu przyjechały i zamieszkiwały ziemie odzyskane, i jak się przecierały te różne społeczności, które tutaj zamieszkiwały, więc jest to bardzo bogata taka historyczna literatura, no i też jest kryminałem, więc kryminał jest dosyć taki wdzięczny, żeby go przedstawiać na deskach teatru. Ja komponując program od razu wiedziałam, że chciałabym te wątki lokalne uwypuklać, żeby pokazać właśnie w jak ciekawym miejscu, w jak wartościowym miejscu, jak unikatowym miejscu my mieszkamy i my żyjemy i dlaczego warto się tym chwalić, mówić, może i zachęcać niektórych, żeby po pierwsze na pewno tu przyjeżdżali, odwiedzali Śnieżne Kotły, żeby odwiedzali Muzeum Gerarda Hauptmana, żeby poznawali historię Hauptmana, a może, kto wie, może i się przeprowadzili i mieszkali tutaj razem z nami i tworzyli to miasto razem z nami, dając swoją energię życiową do budowania jakby społeczności Jeleniej Góry.
1: I ja tutaj troszeczkę zaburzę chronologię, jeżeli chodzi o to, co będzie pojawiało się na teatralnym afiszu. Natomiast obok tych lokalnych wątków, tutaj mamy Sławka Gortycha, schronisko, które przestało istnieć, ale też będziemy sięgać do Lubomierza, niedaleko, Sami Swoi.
0: Tak, no kolejnym takim pomysłem na lokalny temat właśnie są Sami Swoi, żeby samych swoich przenieść znowu na deski teatru. Wstępnie umówiłam się na to, żeby spektakl robić właśnie z Marcinem Liberem. Marcin Liber jako reżyser właśnie on się specjalizuje jakby w robieniu klasyki w taki dosyć nowoczesny i specyficzny sposób. Ma jakby taki swój sznyt twórczy. No Marcin się bardzo ucieszył. Obiecał, że jak ustali ze mną terminy, to bardzo chętnie się samymi swoimi i podziałem na miedzę zajmie.
1: To, że jakby jesteśmy tak niedaleko geograficznie od miejsca, w którym kręcono oryginał, w jakiś sposób to się przekłada na pracę nad tym materiałem, czy to nie będzie miało żadnego znaczenia?
0: Myślę, że to zawsze jest dobrze te miejsce odwiedzić, tak? Zawsze jest dobrze po pierwsze przeczytać utwory, tak jak w przypadku Sławka Gortycha, i potem poeksplorować i poodwiedzać te miejsca, o których będziemy mówić, bo nawet pisząc adaptację, myślę, i dramaturgię, jest fajnie po prostu w tych miejscach trochę pobyć i przyjrzeć się, jak one wyglądały, jak one wyglądają dzisiaj, jak mogły wyglądać. Chociażby teraz rozmawiając nad scenografią do schroniska, które przestało istnieć, bardzo dużo Sławek nam pomaga, bo on jest jakby włączony w cały proces.
1: Czyli jako konsultant.
0: On jest włączony w proces twórczy. Pojawia się na naszych spotkaniach, które właśnie mamy z reżyserem, z dramaturżką, ze scenografem. On też tak jakby wrzucił takie swoje pragnienia i potrzeby, co by było fajne, gdyby się w tej scenografii pojawiło, więc no, on mówił o tych charakterach, na przykład tych schronisk takich...
1: Czyli ten klimat, jak
0: klimat schroniska, tych takich przytulnych miejsc, troszeczkę zagraconych, z tą błazerią na ścianach, z tymi takimi krzesłami, z tym wyciętym serduszkiem, że jakby jest parę takich...
1: Skrzypiąca
0: podłoga, plus obrazki. Tak, i to... I o tym też jakby sobie przygotowując się do realizacji spektaklu rozmawiamy, nie? Żeby jakieś takie akcenty się pojawiały, tak? Więc myślę, że to jest fajna przygoda właśnie do odwoływania się do tego, jak jest, nie? I jak było.
1: Pośród premier, które są w planie, czekają gdzieś tam w kolejce, będziemy mieli też, i to jeszcze tegoroczna, jest tylko jedna, autorstwa Darii Sobik. I tutaj troszeczkę z internetu sobie ściągnąłem, że jest to jedna z najciekawszych młodych autorek ostatnich lat i tyle o niej wiem, być może nasi słuchacze wiedzą nieco więcej. Możesz troszeczkę opowiedzieć o tej sztuce?
0: No Daria Sobik to jest jedna z najbardziej teraz hot dramaturżek w świecie teatru. Bardzo dużo realizacji dzieje się jakby spod jej pióra. My razem z Jankiem wybraliśmy jej dramat, który jest oparty na relacji matka z córką, i Daria w tym tekście opisuje trochę relacje swoje z mamą. Więc on jest taki, ten tekst jest bardzo intymny. To jest malutki, to będzie dwójkowy spektakl. Tam będą dwie aktorki w tym spektaklu się pojawiały. No i te relacje matka i córka, które potrafią być bardzo napięte, że tą matkę, jednocześnie możemy kochać i nienawidzić jednocześnie w tym samym czasie. Te emocje są tak duże i te sytuacje są tak olbrzymie i one tak rzutują na nasze życie, że no chcemy o tym poopowiadać.
1: Wspomniałaś też, że chciałabyś opowieści z Narni przenieść. To nie w tym roku. Natomiast w najbliższych, tych najbliższych 4 latach jest szansa na to, że opowieści z Narni również trafią na scenę w Jeleniej Górze.
0: No, opowieści z Narni i jakby legendy karkonoskie to są dwa tematy, które pojawiły się w projekcie, który rozpoczął się od października 2025 roku, czyli poprawa atrakcyjności teatru imienia Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. I ten projekt jest bardzo dużym projektem. On jest głównie projektem inwestycyjnym, ale w tym projekcie pojawiają się też jakby te miękkie rzeczy, miękkie wątki. I oprócz tam szkoleń dla pracowników są właśnie dwie premiery. Jedną premierą jest premiera na dużej scenie i ma być właśnie inspirowana opowieściami z Narni, a drugą premierą ma być premiera na kameralnej scenie, którą chcemy uruchomić. Mam nadzieję, że 13 czerwca zaproszę Państwa, właśnie jest tylko jedna spod pióra Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej już właśnie na nową małą scenę, która będzie doposażona odpowiednio do tego typu małych spektakli. I tam ma się na tej małej scenie odbyć właśnie w ramach programu Fenix legendy o karkonoszach, legendy o duchu gór. Jeszcze tego tekstu nie ma, natomiast myślę, że nie jeden sprawny dramaturg napisze coś ciekawego w naszych górach jeszcze.
1: To na razie o premiery już nie będę podpytywał, bo myślę, że nasi słuchacze już mają na co czekać. Natomiast przejdźmy może właśnie do tego projektu. To jest duży projekt, to są dość spore pieniądze, bo mówimy tutaj o prawie 13 milionach złotych, które będą trafiać do teatru, już trafiają przez najbliższe lata do 2029 roku. Poprawa atrakcyjności teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. To na pewno spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ten aspekt biurokratyczny, ale także spora szansa dla teatru, między innymi właśnie uruchomienie tej nowej sceny studyjnej, sceny, która nie funkcjonowała w teatrze przez ostatnią dekadę. Bardzo jest potrzebna taka scena w teatrze, bo to nie tylko miejsce na mniejsze spektakle, ale to też chyba wpływa na logistykę działania całej instytucji.
0: Oczywiście, to przede wszystkim wpływa na organizację spektakli, na organizację pracy całego teatru, bo wtedy mamy jakby dwie płaszczyzny, na których możemy funkcjonować. Mamy dużą scenę i małą scenę, możemy grać na dużej scenie i możemy grać na małej scenie, co powoduje, że jeżeli mamy na przykład wydarzenie zewnętrzne, które jest, dzieje się na dużej scenie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że oprócz tego, że Państwo oglądają spektakle w te czwartki, piątki, soboty i niedziele, to my to wszystko musimy zamontować, zdemontować, poprzewieszać światła, więc to jest logistyka, która czasami trwa 2 dni, w zależności od tego, jak trudna jest scenografia.
1: A teatr też działa w poniedziałki, wtorki, środy.
0: Dokładnie. I my właśnie w te dni, kiedy jakby Państwo nie widzą, no to my wtedy montujemy, demontujemy, wieszamy światła z powrotem, jakby
1: pod zasłoną nocy.
0: Jesteśmy cały czas w jakimś takim procesie przeprowadzkowo-remontowym, że ciągle się coś buduje. Na przykład scenografia Tartifa jest taka, że trzeba wybudować praktycznie taki cały domek, bo tam są tak, i ściany, i dach, więc panowie montażyści, których mamy 4 montażystów plus 1 brygadiera właśnie montażystów, czyli 5 panów, bacznie pracuje nad tym, żeby to zbudować od początku do końca. Więc jakby mając próby do spektakli plus budowanie i demontowanie sceny plus granie jeszcze repertuarowych spektakli powoduje, że na tej dużej scenie tylko i wyłącznie na niej się dzieje. W sytuacji, kiedy będziemy mieć małą scenę, ta praca będzie się rozkładać i będzie trochę, że tak powiem, mniej ciasno. Będzie spokojniej, bo będzie można tasować troszeczkę repertuar, że część rzeczy dzieje się na dużej scenie, a w międzyczasie układamy małą scenę. Troszeczkę się odbarczymy. Będzie wygodniej, ta logistyka będzie inna. Natomiast da nam więcej możliwości. Myślę, że o to chodzi, żeby mieć te dwie sceny uruchomione, jak są też te, jakby, nie wiem, miesiące, gdzie widowni jest mniej, szczególnie w tych letnich momentach, no to wtedy można grać na tej mniejszej scenie, mniejsze rzeczy. A jak zaczynają się te deszczowe, pochmurne dni, albo takie dni słabsze, no to wtedy można grać na dużej scenie, więc bardzo, bardzo jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że 13 czerwca naprawdę uda się już doposażyć scenę tak, żeby Państwo mogli zobaczyć, jest tylko jedna na małej scenie.
1: Pośród premier, pośród tych działań, o których opowiedziałaś, też szykuje się remont, bo tutaj są wpisane kwestie remontu elewacji budynku, też wymiana okien, tego typu rzeczy. One nie są zbyt ciekawe, ale na pewno też mogą wpłynąć na pracę teatru. Czy to będzie raczej właśnie w tych letnich okresach robione, czy widz ma się przygotować na jakieś dłuższe przerwy?
0: One wcale nie są nieciekawe. Mm-hmm. Ja uważam, że te akurat rzeczy, które są zaplanowane jako inwestycje, są bardzo ciekawe. Mm-hmm. Wśród nich jest między innymi odwodnienie piwnic, czyli ponieważ po tych powodziach jakby te wody gruntowe mocno podeszły, to teatr jako zabytek odczuwa bardzo mocno, więc my odwodnimy piwnicę, to jest jedno działanie. Kolejnym działaniem jest ta elewacja i jakby częściowe odnowienie sztukaterii, pomalowanie, więc zaraz będziemy ładni. Mhm. Po prostu ta elewacja będzie odświeżona, ona będzie po prostu pięknie wyglądać. Wymiana stolarki. No teraz mamy taką stolarkę okienną, która powoduje, że nam też bardzo mocno ucieka ciepło. Bardzo poczuliśmy te mrozy, minus 18 stopni, jak było w nocy, bardzo mocno odczuliśmy te mrozy ze względu na to, że z tyłu sceny jest jakby winda, szyb windy, dzięki któremu wjeżdża na pierwsze piętro scenografia. I te drzwi są blaszane, co powoduje, że bardzo dużo ciepła ucieka przez te drzwi. Mhm. I jest zimno, mimo tego, że my, że tak powiem, palimy w piecu na maksa, no to bardzo ciężko jest ogrzać ten teatr, żeby tam było bardzo mocno komfortowo, tak? Mhm. Więc to jest nasze duże wyzwanie. Ucieka nam ciepło, zużywamy więcej gazu, płacimy totalnie duże rachunki.
1: To bardzo ciekawe sprawy są.
0: To są bardzo ciekawe sprawy, bo to też wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą organizację. I się zastanawialiśmy wtedy też, jak to zrobić, żeby z tymi blaszanymi drzwiami zrobić, żeby nam tak ciepło nie uciekało. Mhm.
1: Ale myślę, że z punktu widzenia widza, z punktu widzenia osób, które przychodzą do Was na spektakle, to dużo ciekawszym chyba jednak tematem będzie na przykład nowa strona internetowa, która też
0: strona,
1: jest
0: strona, tak, ale jeszcze
1: planach.
0: Będzie nowy dach.
1: Nowy dach.
0: Nowy dach, nowe okna.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że ten dach, który teraz macie, jest nowy, a to już...
0: Tam jest częściowo, tam częściowo połacie były zmienione. Tak, one mają sporo lat i to jest tak, że te rzeczy, które się nie wydarzyły podczas tego remontu poprzedniego, czyli jakby to zewnątrz teatru, teraz to się wszystko odbędzie, więc on po prostu będzie
1: ładny
0: na zewnątrz i w środku.
1: Czyli to nie jest tak, że znowu trzeba remontować,
0: nie.
1: Znowu trzeba naprawiać, tylko dodatkowe rzeczy.
0: To są rzeczy, które nie zostały zrobione wtedy, pewnie dlatego też, że znaczy w ogóle utrzymanie i remont zabytków to są bardzo drogie sprawy. W ogóle utrzymanie i funkcjonowanie zabytku to jest, jak ja to zawsze mówię, zabytek to droga zabawka i naprawdę tak jest, bo...
1: Wiem, mam 19-letnią Toyotę.
0: No dobrze, ten budynek ma nieco więcej. Natomiast tak, funkcjonowanie zabytku jest dosyć, bo oprócz tego, że ktoś by tam chciał sobie pomalować, wymalować i zrobić sam, to on tego sam nie zrobi, bo musi też na to...
1: Oczywiście konserwator zabytków, to są wytyczne.
0: Teraz na przykład korespondujemy w sensie z tym, że chcemy uruchomić kawiarnię na dole. Mhm. No i też jakby nie może się to odbyć bez udziału konserwatora. Więc to są odpowiednie wnioski składane, jak na przykład będzie ta kawiarnia umeblowana i jak będzie wyglądała.
1: Kolor zasłon.
0: Tak, ale jak będzie wyglądała chociażby lada kawiarniana. Także jakby konserwator może nie tyle, co tam jakoś ostro w to ingeruje, ale on chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Więc jakby każde takie elementy trzeba jemu przedstawić. A wracając do strony internetowej, tak?
1: Marzy tu jeszcze dodam pytanie, czy identyfikacja wizualna przy okazji tej strony też się będzie zmieniać?
0: Wtedy się zmienia wszystko, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo dojdzie coś takiego, że są już systemy do obsługi i organizowania jakby pracy artystycznej. I już są, powstają też strony takie, że jakby mają wspólny system, wspólny wirnik, że na, jakby na bazie mówię od tego, od drugiej strony administracyjnej, tak? Że jakby się tworzy wirnik, który też organizuje pracę aktorów. Także oprócz wyrzucania rzeczy na stronę, jest też system do obsługi, też będą czytniki do biletów, zaraz będą bilety, więc to będzie...
1: A od strony widza, co będzie się zmieniać, tak? Bo przede wszystkim chodzi mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, co dla nich się zmienia.
0: No jak państwo, niektórzy czasami się odbijają teraz niestety od sytuacji, gdzie nam się strona wysypuje i nie można kupić
1: też,
0: biletu.
1: Też miałem raz taki problem.
0: My sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast no prosimy o chwilę cierpliwości, bo właśnie to, że się pojawi nowa strona, spowoduje, że też już będzie cały nowy system, łącznie do tego, że będą czytniki do biletów i będzie nam się po prostu łatwiej
1: funkcjonować. W komórce będziemy mogli mieć bilet.
0: Tak jest. I wszystko będzie jakby cyfrowo po prostu prowadzone, tak?
1: Kiedy jest szansa, że taki system jeszcze w tym roku?
0: No mamy nadzieję, tak. Na pierwszy rzut idą zakupy na małą scenę, tak? W tym momencie, nie wiem, zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać kratownica do podwieszenia świateł, więc to są takie rzeczy, że...
1: No... Tylko w kratkę chyba.
0: Taka w kratkę. Tam była kratownica na tej małej scenie już kiedyś i to jeszcze była zamontowana przez jakby Niemców, którzy projektowali teatr. Więc trochę wracamy też do tego, jak wcześniej to było zaprojektowane i w sumie to było dobrze zaprojektowane na potrzeby tego budynku, tak? I to też niby nie są repertuarowo ciekawe rzeczy, ale pod kątem organizacji one nam zabierają dużo takiej pracy administracyjnej, dużo energii, dużo właśnie takich ustaleń ze specjalistami, z konstruktorem, ile jest nośności, jak ta krata będzie pracować i tak dalej.
1: Sporo tego życia poza sceną się dzieje bez świadomości widzów. I jakby to, co zobaczymy na scenie, to jest jakiś urywek tego, co teatr musi robić, tworzyć i z czym musi się mierzyć.
0: No tak, no my działamy po to, żeby państwo się komfortowo oglądało potem spektakle, tak? No ale żeby tą kratę powiesić, no to tam jest milion jakichś rzeczy, które musi się wydarzyć. Upoważnienia, ktoś, kto to wyliczy, kto zrobi ekspertyzy, potem szukanie, czy takich specjalistów znajdzie się tu na miejscu, czy trzeba kogoś ściągać, jakie lampy, no to jest dużo takich logistycznych rzeczy, decyzyjnych tych rzeczy, które no na lata będą potem służyć, więc to trzeba jak najlepiej zrobić. No i to niby nie wydaje się jakoś tam atrakcyjne pod kątem, mówię, takiego widza, który przyjdzie, ale myślę, że samo funkcjonowanie poprawne strony, to, że ja swobodnie kupię ten bilet, że mi się nie będzie to wywalało, że to będzie zautomatyzowane, że to będzie ładnie wyglądało chociażby, to myślę, że państwo jakościowo po prostu odczują. Jeśli chodzi o te zmiany komunikacji wizualnej, to na pewno zrobimy jakieś takie proste rzeczy, refreshing loga, jakieś takie...
1: Czy ewolucja raczej niż rewolucja?
0: Ja nie lubię rewolucji.
1: Patron się nie zmieni.
0: Nie, patron się nie zmieni. Mało tego, jeśli chodzi o patrona, to my chcemy się bardzo mocno do Norwida odwołać, bo w naszym odczuciu ten Norwid jakoś tak nie wybrzmiewa jako patron i jako jego jakby...
1: On miał ten problem już za życia, że
0: był niedoceniany,
1: nie do końca wybrzmiewał.
0: Ale teraz na przykład na jeleniogórskie spotkania teatralne mamy zaplanowane, że właśnie chcemy zrobić czytania performatywne jego twórczości, tak? I wrócić do tej twórczości, zobaczyć na ile ona jest aktualna, trochę z nią pokorespondować we współczesnym świecie, czy to, co on pisał, to jest aktualne, czy nie. Więc jest duży taki wycinek, który wokół Norwida chcemy zrobić.
1: Teatr otwarty na ludzi. Co to znaczy?
0: Ja w ogóle
1: ta kawiarnia chociażby już myślę jest jednym z tych aspektów.
0: No,
1: ale...
0: Ta kawiarnia też się prosiła. Ja jeszcze pamiętam te czasy old pubu, jak tam była ta pizzeria i można było się napić na dole piwa. W tym może kierunku dokładnie nie chcemy, no ale chociażby o to otwarcie. Ja uważam, że teatr jest mieszkańców, że jest publiczności, że teatr jest miejscem dla widza.
1: Czy fajnie pójść na premierę i potem sobie usiąść przy kawie, a nie pogadać?
0: Też, ale na przykład zrobiliśmy taki, niedawno pojawił się post na naszym Facebooku odnośnie tego, jak byście Państwo chcieli, żeby ta kawiarnia się nazywała. I tam się pojawiło mnóstwo jakby pomysłów i my pewnie z tych pomysłów po prostu wybierzemy te kilka, które są najfajniejsze i zrobimy jakieś głosowanie, żeby mieszkańcy wybrali, jak oni chcą, żeby ta kawiarnia się nazywała. Dlaczego ja mam o tym decydować, prawda? Więc jakby będziemy różne pola oddawać mieszkańcom do współdecydowania razem z nami. Uważam, że to jest otwarte, że będziemy mieszkańców, nie wiem, młodzież chociażby włączać w rzeczy edukacyjne, repertuarowe, że będziemy mogli współdecydować o tworzeniu właśnie teatru. Korespondowanie z publicznością, jakby pytanie publiczności, rozbudowywanie, jakby przyzwyczajanie publiczności do tego, że ten teatr jest właśnie taki mój, że ja mogę się nim pochwalić, że nie odstajemy od większych miast, że właśnie pójdę do tej kawiarni, że zawsze mogę spotkać aktora, że ta dyrektorka nie ucieka, gdzieś tam siedzi, można też z nią zagadnąć, że można się czymś podzielić, że myślę, że tych włączających sytuacji będzie mnóstwo. Na razie jestem w takim amoku różnych rzeczy, które się pootwierały. Ich jest naprawdę dużo i one się pomalutku...
1: No ten rok też jest takim przejściowym troszeczkę, mi się wydaje, rokiem.
0: Tak, i to tak zawsze jest w tej pracy zarządczej, że pierwszy rok jakoś się jakby tak cały skończy, to wtedy się ma pełen ogląd sytuacji jakby kadrowo, finansowo, organizacyjnej instytucji, nie? Zaczyna się widzieć te słabe punkty, mocne punkty, to, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ja też mam świeże oko, więc widzę trochę na nowo. Pracownicy, którzy pracują od lat w teatrze, pewnych rzeczy już też nie widzą. Traci się taką czujność, perspektywę i już się nie widzi. Często pokutuje takie stwierdzenie, bo tak zawsze było, tak zawsze tak robiliśmy. I że ludzie już potem wchodzą w jakiś taki tunel, że jakby nawet z niego sami nie potrafią wyjść. I jakby to jest ta sytuacja, gdzie ja sobie jako zarządzający podglądam rzeczy i będę je układać troszkę na nowo, nie? Odświeżając, właśnie trochę reorganizując. No, teatr jest o tyle ciężkiej sytuacji, że ma mało tych pieniędzy.
1: Ja właśnie chciałem o sytuację finansową zapytać.
0: Sytuacja finansowa, no, nie jest najlepsza. Natomiast trzeba sobie radzić w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy. Trzeba troszeczkę tam wyciągnąć różne
1: różne sytuacje. Twoim zdaniem, jaki jest pomysł na poprawę tej sytuacji? Czy to są kolejne projekty? Czy to jest na przykład większe otwarcie teatru na jakieś zewnętrzne zlecenia? No bo przecież też i kabarety się pojawiają w teatrze i zewnętrzne firmy tam korzystają z tej przestrzeni. No bo tego chyba się nie da zrobić tylko biletami.
0: Tego się nie da zrobić tylko biletami. Ta sytuacja finansowa teatru jest taka, że zawsze może być lepiej. Zawsze w ogóle w teatrach i w kulturze zawsze jest takie zdanie, że jest za mało pieniędzy. Nie? Gdzie się nie pójdzie, to zawsze jest za mało. Pytanie, czy jest realnie za mało, czy nie jest. No, w Norwidzie tych finansów nie jest za dużo, tak? Oczywiście można się jakby wspierać projektami zewnętrznymi, tymi transgranicznymi i tymi ministerialnymi i wojewódzkimi, tak? Biletami, owszem, większym tym ruchem komercyjnym, owszem. Jakby myślę, że tu musi wszystko po trochę zadziałać, żeby nas postawić tak totalnie na nogi.
1: Bo projekty to jest taka kroplówka troszeczkę, czy to jest rzeczywiście...
0: Nie, no, projekty to jest jakieś punktowe wsparcie, które dzisiaj jest, jutro go może nie być, no bo to też są granty, więc to nie są jakieś zabezpieczone i pewne pieniądze. To są takie, to jak się zdobędzie...
1: No bo widzów też nagle nie przybędzie w jakimś takim nieograniczonym stopniu, prawda?
0: No myślę, że można też wtedy wykonać większą pracę, jeśli chodzi o sprzedaż marketingową, właśnie jeśli chodzi o poszczególne firmy, pewnie w Jeleniej Górze. No i skorzystać z tego, że w okolicy mamy i Karpacz, i Szklarską Porębę, że jednak to jest takie miejsce, że faktycznie tutaj się przyjeżdża, tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, żeby też z tych okolicznych miejscowości zrobić widza, tak? Albo dotrzeć też do miejscowości części, gdzie teatru nie ma, nie? No, mamy zaraz obok Świebodzice, mamy Lubań, mamy Bolesławiec, tam teatru nie ma, jakby najbliższy teatr to jest ten Jeleniogórski. Myślę, że za chwilę będziemy taką zdrową konkurencją dla Wałbrzycha, który jest dosyć mocno jakby repertuarowo postawiony w Polsce. Oni słyną z tego, że są teatrem eksperymentalnym, więc na te ciekawe spektakle do Wałbrzycha się jeździ. Więc ja myślę, że my też już będziemy mieć na tyle atrakcyjny ten repertuar, nie tylko farsowo-komediowy, ale ten też dramatyczny, że będzie fajnie przyjechać tutaj.
1: A skoro mówimy już o tym, żeby ściągać publiczność, ściągać widza do Jeleniej Góry, do teatru, no to idealnie do tego nadają się festiwale, różne wydarzenia, takie chyba największe wydarzenia związane z Teatrem Norwidam. To jest oczywiście Festiwal Teatrów Ulicznych, do tego za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze chciałem zapytać o jeleniogórskie spotkania teatralne. No formuła od pół wieku działająca. Czy coś tutaj będzie się zmieniać? Jaki jest pomysł na JST? Czy skoro coś funkcjonuje, to tego nie zmieniać?
0: Znaczy, ja mówię tak, że zawsze można zrobić lepiej, nie? Mhm. Zawsze można spojrzeć inaczej. Idea jest taka, żeby właśnie na JST pojawiały się najlepsze i najciekawsze spektakle z Polski. Nagradzanych autorów, powiedzmy Katarzyna Minkowska teraz dostała paszport polityki za tą kategorię sceny. To jest reżyserka, która reżyseruje bardzo dobre spektakle. Nas na dzisiaj może nie tyle, co nie stać na zaproszenie jej, co Kasia ma tyle pracy i też nie jeździ za daleko, mieszka w Warszawie, więc może docelowo uda nam się ją zaprosić, ale uda nam się zaprosić jej spektakle. Więc jakby idea jest taka, żeby te najciekawsze, nagradzone spektakle, może też takie, które są bardzo nieoczywiste w świecie teatralnym, czyli jakby taka pigułka najlepszości, najnowszych trendów, najnowszej mody, żeby właśnie się pojawiała wśród JST, bo taka jest idea tego, żeby pokazywać to, co w Polsce jest ciekawe. I w tym kierunku będziemy szli. JST zmieni się jakby w tym roku o tyle, że chcemy rozbudować tą część działań okołofestiwalowych, tak żeby tam się pojawiła jakaś debata, potańcówka, spotkanie, kolacja wspólna, jakby właśnie takie okołofestiwalowe rzeczy, żeby...
1: Czyli znowu nie tylko idziemy do teatru obejrzeć spektakl,
0: ale zostajemy w nim.
1: Czyli zostajemy na dłużej.
0: Zostajemy w nim na dłużej, spotykamy się, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy, rozwijamy swoje pasje, mamy szansę się wypowiedzieć i współuczestniczyć pewnie też w różnych sytuacjach. Tak?
1: To będzie dwudniowe czy
0: kilkudniowe. To też w zależności od finansowania. Obecnie mamy złożony wniosek w ministerstwie, w zależności od tego, czy będziemy się tylko opierali wyłącznie na swoich finansach plus jakby finansach z biletu, czy też ministerstwo będzie w tym partycypować. Tak duży ten festiwal będzie, tak.
1: Natomiast formuła pozostaje.
0: Formuła pozostaje właśnie tych bardzo dobrych spektakli. One się będą i wtedy pojawiały i na dużej, i na małej scenie, więc tu będzie jakby odmiana. No i te działania okołofestiwalowe, właśnie żeby zatrzymać, żeby to było takie święto teatru, żeby można było po prostu w tym teatrze zostać i też pobyć, poznać fajnych ludzi, którzy się interesują podobnymi rzeczami, przyjść z przyjaciółmi. Żeby było wspólnotowo trochę.
1: No i ja jeszcze popytam o Festiwal Teatrów Ulicznych. Czy tutaj coś będzie się zmieniać? Czy ta formuła, powiedzmy, kilku dużych spektakli pozostanie? Czy może ten akcent będziesz chciała przenieść na nieco drobniejsze wydarzenia, bardziej jakby satomizowane w przestrzeni miejskiej? Czy może jeszcze coś zupełnie innego tutaj może się pojawić?
0: Ja się tak bardzo gdzieś tam wewnętrznie stresuję tym MFTU, czyli Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych, bo to jest pierwszy i najstarszy w Polsce festiwal teatrów ulicznych. On oczywiście przez te długie lata i przez ten cykl historyczny i tej tradycji miał różne lepsze i gorsze odsłony. Powstały w Polsce na bazie właśnie MFTU inne festiwale.
1: Które przyćmiły
0: które... Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi o finanse. No i tak, no i Festiwal Fama ma 2 miliony budżetu, takie wyjściowe, zagwarantowane od miasta. Festiwal w Krakowie, gdzie Jerzy Zoń właśnie, że tak powiem, inspirował się festiwalem, który wymyśliła Alina Obidniak, ma pewnie ponad 3 miliony złotych i te pieniądze są na tyle potężne, że te festiwale mogą wtedy też zapraszać bardziej widowiskowe rzeczy, mniej widowiskowe rzeczy.
1: Czyli na tej płaszczyźnie raczej nie jesteśmy w stanie konkurować.
0: Dzisiaj, w tym roku pewnie nie poszalejemy, natomiast no, ja ze swojej strony obiecałam sobie i też innym, że my ten festiwal w jakiś sposób postawimy na nogi. Pewnie będziemy próbowali go jakoś przeformułować, żeby nawiązać do tradycji, ale też pójść w jakieś współczesne odsłony, żeby zapraszać też większe widowiska. I też pojawił się taki pomysł, żeby zrobić open calla w ogóle na jeden dzień, żeby wszyscy, którzy jakby funkcjonują w tej przestrzeni ulicy i tworzą teatr ulicy, mieli szansę zaproponować rzeczy od siebie, więc taki, taki dzień open calla, czyli wszystkich sytuacji teatralnych, zjawisk teatralnych, które będą mogły zadziać się w przestrzeni ulicy, to jeszcze w taki sposób będziemy sobie otwierać właśnie tą sytuację teatru otwartego. Nie?
1: Mogłabyś jakby to troszeczkę rozwinąć?
0: Ogłosimy rozwinąć? Ogłosimy konkurs,
1: taki dzień, jakby?
0: Trochę tak, tak, że jakby drodzy twórcy teatru ulicy, zapraszamy was, kto ma jaki pomysł na zrealizowanie w przestrzeni. Ja też będę chciała na pewno wejść we współpracę. Te rozmowy się toczą.
1: Czyli przekażecie miasto artystom.
0: Trochę tak. Aha. Znaczy miasto. W sensie tą przestrzeń, którą
1: próbuję zwizualizować. Czyli jakaś grupa teatralna będzie mogła się zgłosić.
0: Tak.
1: To będą raczej mniejsze grupy.
0: Tak.
1: Czyli przywrócenie, jakby wypełnienie tej przestrzeni miejskiej teatrem.
0: Tak, ciekawymi formami. Albo też zjawiskami teatralnymi. Nie? No bo teraz już dużo takich parateatralnych zjawisk się dzieje, jak jakieś jeżdżące mechanizmy. Nie wiem, sam Bordudziński na przykład od lat jeździ z dźwiękowią wiązałką. Sambor przerobił snopowiązałkę na taki rower jeżdżący, który ma uposażony, jeśli chodzi o różne instrumenty muzyczne i nagłośnienie tego, i on na przykład tworzy muzykę na tej dźwiękowiązałce. Tworzy muzykę intuitywną, czyli muzykę, która powstaje tu i teraz, że czasami prosi cię, żebyś napisał coś na kartce i on potem to przerabia na muzykę i śpiewa.
1: Niesamowity artysta mi się z tym jego utworem Wróbelek zawsze
0: tak,
1: kojarzy.
0: Tak.
1: Chyba jednym z pierwszych, które tak wypłynęły do ogólnej świadomości.
0: Tak, więc takich osób w Polsce jest sporo, którzy właśnie w ten sposób tworzą, więc myślę, że oni też powinni po prostu znaleźć miejsce podczas takiego festiwalu. No i to jest duże wyzwanie, szczególnie finansowe. No.
1: Jeszcze tutaj ciężko, no może o pieniądzach nie będziemy w tym kontekście rozmawiać. Kasiu, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym podpytać o takie rzeczy, które być może nie wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Czy jeszcze w związku z teatrem masz jakieś plany, o które nie zapytałem, a którymi chciałabyś się pochwalić, które powinny gdzieś wybrzmieć?
0: Marzy mi się stworzenie takiej strategii dobrostanu w teatrze. Czyli takiego procesu wejścia pracownika w struktury teatru do jego wyjścia na emeryturę, a może i nie na emeryturę. Chciałabym po prostu tworzyć dobre miejsce pracy.
1: I życia trochę mam wrażenie, że tu nie tylko o pracę chodzi.
0: No, w pracy spędzamy 8 godzin na dobę, jak nie więcej, więc to jest duża lwia część naszego życia. Więc ja bym chciała po prostu tworzyć dobre miejsce pracy. Marzy mi się to, żeby i zarówno moim pracowniczkom i pracownikom dobrze się pracowało, jak i mnie. I żeby mieć godziwe pieniądze, godziwą atmosferę, jakby kulturę organizacyjną, taką zdrową. No i żeby wszyscy twórcy w Polsce chcieli z nami pracować, co mam ukrywać, no, żeby móc docelowo zaprosić taką Kaśkę Minkowską i ona powie, tak, chciałabym przyjechać do Jeleniej Góry, bo to jest fajny teatr.
1: I tego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję Ci serdecznie za odwiedziny w studiu Eski. Państwu również dziękuję za uwagę i tylko przypomnę, że dzisiaj Waszym i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Po rozmowie o teatrze przechodzimy do nieco poważniejszych, a może nie tyle poważniejszych, co trudniejszych tematów. Nie znamy swoich dzieci. To mocne słowa, ale też wywołały mocne reakcje na jeleniogórskiej debacie o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co robią w sieci, z kim rozmawiają i tak naprawdę jakie oglądają w niej treści. To słowa Łukasza Gierka z fundacji Hate Off.
2: Czy któreś ze szkół jeleniogórskich zwróciły się po zaistniałej sytuacji do Pana o to, żeby przeprowadzić rozmowy, prelekcje, edukacje dla rodziców właśnie.
3: Miałem już przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w takich szkoleniach. Byłem zapraszany przez państwa szkoły podstawowe. Część z dyrektorów, którzy tutaj są dzisiaj na sali, są mi dosyć dobrze znani, bo to też są dyrektorzy, którzy bardzo często, których widuję na różnych konferencjach dla dyrektorów, gdzie chcą się kształcić, gdzie chcą w jakiś sposób też znaleźć jakąś inspirację dla swoich rodziców. Miałem już przyjemność. To nie jest tak, że moment, w którym wydarzyła się tragedia, był iskrą do tego, żebyśmy zapraszali ekspertów i fundacje czy stowarzyszenia, tylko to się dzieje już wcześniej, więc odpowiadając na pytanie, już miałem z Państwem przyjemność współpracować i jeszcze też mam tutaj przyjemność być w kilku szkołach w Jeleniej Górze i prowadzić warsztaty. Tylko tak jak wspominane było na prelekcji wcześniej, na panelu i tutaj podczas dyskusji, że bardzo często niestety rodziców trzeba ściągać i to podstępem, tak? I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak jak wspominałem, że dzisiaj, jeżeli ja bym się dowiedział z reklamy, z Facebooka, skądkolwiek, że dowiem się, co moje dziecko robi w sieci, albo w jaki sposób je kontrolować, to bym pierwszy był i pierwszy dopytywał, a nie był ściągany z łapanki. I to jest coś, nad czym musimy się bardzo mocno pochylić.
2: Jakie pytania zadawał Pan rodzicom na temat języka, w którym komunikują się na przykład dzieci i jaka była reakcja sali?
3: No niestety reakcja nie była za dobra, bo na pytanie, co znaczy dane słowo, było 3, 4, 5 rąk do góry podniesionych, a reszta po prostu milczała i ludzie robili coraz większe oczy, no bo ja mam tą przyjemność, że gdy zadaję pytanie, to widzę wszystkich, tak? I moment, w którym uświadamiają sobie dorośli, że mamy na przykład do czynienia z tym, jak mało wiemy o naszych dzieciach, jest momentem, który bardzo mocno po pierwsze otwiera oczy, a po drugie mam nadzieję, że dał trochę refleksji, że dzisiaj mało wiemy. My mieliśmy też swój język młodzieżowy. Słowo oszamać pochodziło chociażby z gry Psery Więziennej, ale dzisiejsze słowa pochodzą z internetu i z gier i my czasami po prostu olewamy to, bo słyszymy na przykład w radiu albo słyszymy, widzimy swoje dziecko, które chodzi i mówi 6-7, 6-7 i tak naprawdę, kiedy zapytam się, co to znaczy synu, on odpowiada, że nic i my w to wierzymy. No rzeczywiście akurat nic to nie znaczy, nie ma to żadnego absolutnie znaczenia, natomiast są inne słowa, które mają...
2: Myślmy się do symboliki cięcia na przykład, bo to są istotne rzeczy, żeby powiedzieć to rodzicom.
3: Mamy na przykład symbol, znaczek, który się nazywa SH. S jak Stanisław, H jak Henryk, pisany często też z dolarem. A jeżeli Państwo zobaczą gdzieś w zeszycie, że zobaczą w internecie to na profilu swojego dziecka lub usłyszą charakterystyczną muzykę, za chwilkę powiem, jak ją wzbudzić u siebie w telefonach, to nagle okaże się, że będziemy rozmawiali o tym, że dzieci po prostu się samookalaczają. Tak samo ikona zebry, która pojawia się, też jest dokładnie związana z tym samym. Jeżeli zobaczycie u siebie na profilu społecznościowym swojego dziecka wizerunek, nie wiem, lalki Barbie czy jakiejkolwiek innej postaci, no w postaci anime czy czegokolwiek innego, która będzie w dżinsach, które będą pocięte w sposób poziomy, to też mówimy o właśnie tym procederze. I teraz dzisiaj żyjemy w tej erze algorytmów. Algorytmy dzisiaj rządzą nami tak naprawdę. Jeżeli ja dzisiaj na YouTubie oglądam Guns N' Roses, słucham Guns N' Roses, Metallica i Stinga i w pewnym momencie na przykład zacznę słuchać, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Zenka Martyniuka, to YouTube zapomina o tych artystach z kategorii rocka, zaczyna pokazywać mi tych innych artystów. I tak samo się też dzieje z mediami społecznościowymi. Kiedy dzieci dzisiaj zobaczą raz patologię w sieci albo jakieś dziwne zachowanie i skupią tam uwagę w postaci 7-10 sekund oglądania jakiejś rolki, to YouTube czy inny algorytm już myśli, że jesteśmy tym zainteresowani, pokazuje coraz więcej tych treści. I tak jak mamy na przykład treści związane chociażby ze śmiesznymi filmami, jeżeli byście Państwo usłyszeli w swoich telefonach na przykład dźwięk z Benny Hilla, to wszyscy wiemy, że tam będzie coś śmiesznego. I ta sama melodia występuje dokładnie w tym formacie związanym ze słowami SH. I teraz bardzo mocna rada dla Państwa. Zróbcie to bez swoich dzieci. Jeżeli jesteście w zaciszu domowym, spróbujcie wpisać na Instagramie, na TikToku to pojęcie SH. Po pierwsze zobaczycie, że TikTok Facebook od razu, no przepraszam, Instagram od razu wywoła, że jeżeli masz problemy psychiczne, to wtedy zgłoś się do odpowiedniej instytucji, ale gdy będziemy szukali to przez jakieś powiedzmy pół godziny, nic oczywiście nie znajdując, to po dwóch godzinach czy po trzech algorytm sam nam będzie wypluwał te treści. Chcecie Państwo widzieć, co dzieci mają w internecie albo co oglądają? Załóżcie sobie profil o wieku swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko ma 13 lat, załóż profil 13-latka, zacznie oglądać czasowe filmy na Instagramie, zobaczysz, to Instagram zacznie ci pokazywać, że czytasz inne jakieś medium społecznościowe, że dzisiaj no, jest to problem, który jest takim problemem globalnym, bo na wszystko pozwalamy.
2: Ale mówi pan, że ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem. Cóż tym rozwiązaniem by było?
3: Ograniczenie jako takie, wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia, takiego chociażby jak w Australii, jest tylko i wyłącznie no, słowem ograniczenie, nie jest wykluczeniem problemu, bo nie wytniemy na przykład mediów społecznościowych, bo dzieci sobie założą VPN-a, czyli sieć, którą mogą sobie zmienić na sieć zagraniczną i będą mieli możliwość korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw. Jedynym taką formą jest to jakaś forma utrudnienia i gdybyśmy na przykład pomyśleli nad tym, żeby, dajmy na to, chociażby strony pornograficzne były, oczywiście mamy teraz wiek 18 lat, ale to jest tylko checkbox, masz 18 lat, tak nie. Natomiast gdyby była weryfikacja poprzez profil zaufany, poprzez kartę bankową, poprzez jeszcze jakąś inną formę taką, która identyfikuje nasz wiek i jest niepodrabialna, no to wtedy jest na to szansa, że rzeczywiście ma to jakąś rację bytu i możemy coś zrobić.
2: Jakie kraje wdrożyły takie rozwiązania? Możemy iść czymś śladem?
3: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam to Wielka Brytania. Wielka Brytania oraz któryś ze krajów skandynawskich, ale przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie jaki to jest kraj. Tak nam się wydaje, że hejt jest w szkole, tak? Tylko, że problem jest taki, że w tej szkole no, dzieci się jednak uczą. No. Dzisiaj, jeżeli dziecko jest 8 godzin w szkole, to ma 7 przerw 15-10-5-minutowych i na przerwach naprawdę oni są rozproszeni. Oni nie często siedzą w telefonach, bo nauczyciel też na dużo ich kontroluje. Jak siedzi na lekcji matematyki, na języku polskim czy na, nie wiem, na biologii, to tam bardzo rzadko jest ten telefon, więc nie możemy też powiedzieć tak, że w szkołach to się wszystko dzieje, bo mam taki film, taki zlepek, taki bardzo, jakby tutaj powiedzieć, niecenzuralnych zachowań młodzieży w sieci, który jest jeszcze w ogóle z czasów pandemii, gdzie jest widać dzieciaki i większość z tych rzeczy była nagrywanych w domowym zaciszu. I uwaga, część z nich w oddali widać jest na przykład rodziców i to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko dwa materiały na 10 było nagrane w szkolnej szatni, kiedy dziewczynki przebrane w stroje, no, śpiewały powiedzmy niecenzuralne piosenki. Reszta była w zaciszu domowym, często pod na przykład, nie wiem, uszami mamy albo taty, ale z drugiej strony, no co słuchają państwa dzieci? Jakiej muzyki słuchają? Przecież to jest prosta sprawa, nie musisz kontrolować kontrolą rodzicielską, wystarczy, że zrobisz bardzo prostą rzecz, zapytasz córki, ty, fajna ta muzyka, weź mi ją udostępnij, bo ja w kółko tylko tego Stinka słucham. Da ci jedną, drugą, trzecią, piątą i to jest moment, w którym możesz porozmawiać na temat tego, dlaczego to jest niewskazane, albo to powinno być. No ale z drugiej strony, kiedyś byli artyści, których był tylko procent, gdzie były słowa niecenzuralne, a teraz procentem są artyści, którzy tych słów w swoich piosenkach nie mają. Natomiast na proste pytanie wymień trzech znajomych z gier swojego syna albo swojej córki. Ja widzę po twarzach, że jest ciężki szok i ludzie drapią się po głowie, bo nasze mamy wiedziały, jak się nazywają znajomi z osiedla albo z ławki czy z boiska. Wiedziały, gdzie mieszkają, na którym piętrze, w którym bloku. Wiedziały, jak wygląda mama naszego kolegi. Nie znała jej osobiście, ale nasze matki to wiedziały, a my dzisiaj nie wiemy podstawowych rzeczy o tym, co się dzieje wśród dzieci w sieci, tak? I to ten problem, to nie jest tylko problem rodziców, tak? Natomiast no, najczęściej dzieci przebywają w domu niż no, częściej w domu niż w szkole. Na stronie fundacji hejtow.pl mamy taką zakładkę publikacje, są tam materiały w postaci poradnika dla rodziców, poradnika dla dzieci, jak być bezpiecznym w sieci, jak kontrolować dziecko w sieci, jak sprawdzić, co ono robi. Tak, jest to w formie e-booka, jest to zupełnie darmowe.
2: Wideo?
3: Nie, szczerze mówiąc, mamy w planach jakieś materiały, takie krótkie scenki, które będą dostępne, natomiast na ten moment nie mamy takiej przestrzeni nawet czasowej, żeby je wyeksponować, tak, bo jednak to wymaga złożenia też takich materiałów trochę czasu, tak, natomiast są dostępne materiały, są scenariusze zajęć, są case study, które można sobie pobrać, konkretny przypadek hejtu w klasie, co zrobić, jak się odnieść, no plus jeszcze materiały multimedialne, chociażby takie jak słownik młodzieżowo-polski, polsko-młodzieżowy. Dziwnie brzmi, ale jest dostępny totalnie za darmo do pobrania, do wydruku, do zapoznania się. Ja dzisiaj podawałem przykład wypadku samolotu F-16, gdzie bardzo dużo osób publikowało film, kiedy ten wypadek był, kiedy ten pilot uderzał w płyty lotniska, ale nikt się nie zastanowił, że przecież ten pilot zostawił żonę, zostawił dzieci i te dzieci w kółko widziały moment śmierci taty. I to jest taki moment, w którym bardzo często takie otwarcie oczu powoduje zmianę zupełną zachowania. Ja widzę bardzo często reakcje dzieciaków po warsztatach, które z nimi prowadzę, gdzie bardzo często, kiedy mówię, dobra, dziękuję, pięknie, jesteście wolni, już skończyliśmy, oni siedzą, bo są wbici w fotę. cel, bo sobie uświadamiają, co robią, bo sobie uświadamiają, jak dużą krzywdę można zrobić drugiej osobie. No, u mnie, mojego bardzo dobrego przyjaciela, uczennica, jej brat podczas wakacji zeszłorocznych popełnił samobójstwo, skoczył z wieżowca, a dziewczynka dowiedziała się z grupy klasowej na ten temat, bo to była sensacja. Marta, twój brat nie żyje, brat Marty nie żyje, no to tak powinno życie wyglądać? Powinniśmy położyć sobie rękę na ramieniu i wesprzeć tą osobę, czy robić sensację i pytać się na grupie klasowej. Szósta klasa podstawówki. Nie da się nauczyć takich pewnych zachowań, ale da się o tym opowiedzieć, otwierając oczy i powodując, że ktoś będzie miał moment takiej refleksji. Młodzież naprawdę potrafi mieć też refleksję, potrafią przyjść, podziękować, powiedzieć, nie byłem jeszcze na czymś takim, bardzo mi to pomogło. Wiem, co robiłem na przykład do tej pory i nie będę tak już robił.
2: Dzięki. Kiedy spuszczało się powieki, patrząc na cudze cierpienia, dziś wyciąga się telefony w takim razie?
3: W jakiś sposób tak. Robimy to bardzo często nieświadomie. Nie mamy takiej świadomości. No, mem internetowy wydaje nam się jakąś fajną, śmieszną historią. Chociażby mem z mojego rodzinnego miasta, mem chytrej baby z Radomia. Ale nikt się nigdy nie zastanowił, jak ona się czuła, albo jak się czuła jej rodzina, kiedy jej babcia albo jej mama była, ich mama była wyśmiewana przez cały polski internet. A mem chytrej baby z Radomia to był rok 2012 i od prawie 14 lat wszyscy oni pamiętają. Dzisiaj, kiedy bym pokazał osobom, które tutaj były na sali, trzy zdjęcia trzech, no powiedzmy, takich wiekowych pani, wśród nich byłaby ta pani, to wszyscy by rozpoznali ją w sposób prawidłowy. Stała się legendą internetu, ale zupełnie niezasłużenie, jeżeli państwo sobie poczytają na temat tej historii albo gdzieś pogrzebią w internecie.
2: Mało było tych konkretnych, takich gotowych rozwiązań, które faktycznie już teraz można by było wdrożyć. Jakie pan by sugerował?
3: Jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, to jest dostęp wiekowy, tak? W jaki sposób moment, w którym mamy na przykład chociażby tą pornografię rzeczoną, dostęp przy jakiejś konkretnej granicy wieku, konkretnym sprawdzaniu tego, jaki jest ten wiek. Druga sprawa, mamy też bardzo dużą ilość potem influencerów. No i problem też możliwości zgłoszenia tych osób gdzieś, tak? Na podstawie czego mogę ich zgłosić, gdzie ich mogę zgłosić, bo dzisiaj, kiedy będziemy mieli obydwoje przestępstwo w postaci na przykład fałszywego blika, to my, czy też fałszywej strony banku, to ja się zgłaszam do CERT-u, cert.pl, informuję, że była fałszywa strona, podaję link, CERT ma procedury. A gdzie mam podać procedury, albo gdzie mam zgłosić patologię w sieci? Do pierwszego lepszego posterunku. No i co mi pan policjant powie, z jakiego powodu ja to zgłaszam, nie jestem stroną w sprawie, albo no to też wiąże się też z kosztami, z czasem, z wizytami, z tłumaczeniem, ze świadkami, ze wszystkimi innymi rzeczami, ale gdyby była taka możliwość w jakiś sposób odgórna, czy też instytucja, gdzie zgłaszamy na przykład treści, które są takie, a nie inne i dzięki temu możemy na przykład sobie kontynuować dalszą pracę, oni robią. Jesteśmy takimi, powiedzmy, sygnalistami w internecie, tak? I wtedy ma to jakiś sens, żeby jakaś instytucja tym się odgórnie zajmowała.
2: Taki dialog jest już prowadzony?
3: Jestem po rozmowach z jedną z pań minister. Rozmawialiśmy tak na razie bardzo ogólnie. Jest na ten moment sprawdzane, czy nasza konstytucja w ogóle na to pozwala, czy da się w jakiś sposób to zrobić. Na przykład Włosi próbowali zrobić taką historię, żeby nadać na przykład taki jakby ranking, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakieś kolory, zielona kropka, czerwona kropka, to już jest coś, co jest takie niepożądane. I w jaki sposób oznaczać tych patoinfluencerów, czy też osoby, które złe rzeczy robią w internecie albo bardzo niepoprawne. Natomiast no, w Polsce też jest oznaczenie gier w postaci PEGI 16 czy tam 12 i tak dalej, ale to jest tylko rekomendacja. Nie jest to wskazanie. Jeżeli dziecko chce kupić grę, która jest oznaczona jako PEGI 16, to sobie ją kupi. To jest tylko rekomendacja do rodzica. Słuchaj, rodzicu, tu może być coś nie tak, nie? No ale to znowu wracamy do tego punktu, jak kontrolować dzieci w sieci, czy rodzice zaglądają do tego internetu i patrzą, co dzieci robią.
2: Ale jest możliwość, że taka jednostka jakby weryfikująca będzie za jakiś czas obecna.
3: Trwają rozmowy, to są jakieś pomysły takie, które możemy jako NGOsy zgłaszać, natomiast na jakim to dalej będzie etapie, czy uda się to zrobić, to ja mam tylko bardzo dużą nadzieję.
1: A konferencja była odpowiedzią na potrzeby rodziców, dodaje jedna z mam dziecka ze szkoły podstawowej numer 10.
4: Myślę, że przede wszystkim musi być to działanie rodziców, którzy odpowiednio zaopiekują się swoimi dziećmi, czy na przykład będą sprawdzali, z jakich mediów społecznościowych korzystają.
2: Czy faktycznie ci rodzice mają teraz trudności w tym komunikowaniu się z dziećmi i jak im w tym pomagać?
4: Ja myślę, że właśnie taka konferencja jest jakby przygotowana właśnie dla takich rodziców, którzy powinni w niej uczestniczyć, po to, żeby posłuchali, jakie są metody wychowawcze albo sposoby pracy z dzieckiem. Myślę też, że jeżeli rodzice spędzają odpowiednio dużo czasu i edukują własne dziecko oraz własną postawą pokazują, jak powinno dziecko się zachowywać w szkole i w otoczeniu publicznym, to jest chyba najlepsza metoda wychowawcza.
2: A jeśli już, powiedzmy, ten dom rodzinny niestety nie dowiózł tej odpowiedzi, odpowiedzialności. To dziecko już stoi samo w jakichś określonych trudnościach. Jak wspomóc placówki szkolne w rozwiązywaniu tego typu problemów, ewentualnie właśnie zapobieganiu takim sytuacjom?
4: Ja myślę, że powinna zostać zwiększona liczba pedagogów i psychologów oraz zostać zwiększona dostępność do psychologów też również poza szkołą, ponieważ uczniowie niekoniecznie zawsze chcą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, dlatego że się wstydzą.
2: Czy pani jest rodzicem może?
4: Tak.
2: Czy pani na przykład wie o tym, że szkoła może się zwrócić za zgodą rodziców o taką tego typu pomoc, że na przykład placówki szpitala, który też pomagał w trakcie tej tragedii, dokonywały już jakby takich konsultacji całych szkół?
4: Ja jako rodzic

0: Dnia psycholog z MSWiA zadzwonił do nas.
1: A tematem zajmowała się nasza reporterka Diana Suseł. A teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, która idzie z duchem Smart City. Już wkrótce kierowcy zaparkują nie tylko łatwiej, ale też szybciej. A wszystko, ponieważ miasto pod Strzelnicą wprowadza system telemetrycznych pomiarów na parkingach, który na żywo pokaże, ile czeka wolnych miejsc w popularnych lokalizacjach, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
2: Chcielibyśmy, aby te informacje o zajętości parkingów pojawiały się w aplikacjach typu Google Map albo mapy.com. Także zanim ja dojadę do Szklarskiej Poręby, mogę sobie, tak jak do tej pory, na przykład możemy to obserwować, jeżeli chodzi o korki, już wiedział, czy jakieś parkingi są jeszcze dostępne, czy należy kierować się w inne miejsce i gdzie.
1: Wszystko ma kosztować blisko 2,5 miliona złotych, a kierowcy będą mogli w aplikacji w czasie rzeczywistym sprawdzać dostępne miejsca.
2: Zaczynając od wjazdu do Szklarskiej Poręby, mamy już parking na ulicy Prusa, mamy parking przy ulicy Turystycznej za Netto, później mamy parking przy ulicy Okrzeja, w zasadzie Kilińskiego, tutaj przy Kamiennym Kręgu. Później oczywiście tym systemem parkingowym chcielibyśmy objąć te najistotniejsze, przynajmniej w sezonie zimowym, parkingi przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Strzelnicę.
1: Dodaje burmistrz. Nowy system obejmie 8 największych parkingów miejskich. W tym magazynie to wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych Radia SK2. Błażej Stachewicz.
3: SK2. Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Piotr Słowiński. Cześć Piotrku, witam cię gorąco.
4: Dzień dobry państwu.
1: Rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o parku. Trochę luźno, trochę też skupimy się na tym, po co nam ten park w ogóle jest. No i to będzie moje pierwsze pytanie. Piotrze, jaka jest idea Parku Narodowego?
4: Parki narodowe, najkrócej mówiąc, chronią przyrodę, czyli chronią obiekty i procesy, no i służą do tego, by przyrodę udostępniać, i to w taki sposób, żeby tej przyrodzie nie szkodzić albo możliwie najmniej szkodzić. To są najbardziej atrakcyjne i wartościowe obszary przyrodnicze w Polsce, które zostały objęte ochroną, i to jest zaledwie 1% powierzchni kraju, 23 parki narodowe, może będzie 24 albo część innego parku z tą Dolną Odrą, zobaczymy.
1: Powiedziałeś 1%, a turystom często się wydaje, że jednak ten park zabiera cały ładny teren, wszystkie góry, i tam trzeba się trzymać regulaminu, no i nie wszyscy chyba są z tego powodu zadowoleni.
4: Chyba nie ma takiego regulaminu, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo każdy wyobraża sobie zabawę na swój własny sposób. Przyjmijmy, że ktoś będzie chciał pojeździć na nartach z latawcem. Prawda? Takim napędowym, dużym latawcem na drążku, to ma swoją nazwę, i tam na równi pod śnieżką jest super. No i ten człowiek powie, no komu to przeszkadza, przecież tam nic nie ma, śnieg tylko jest, on sobie pojeździ, nikomu szkody nie zrobi. No i faktycznie, tylko że nas odwiedza 2,5 miliona ludzi rocznie i tylko 1% z tych 2,5 miliona osób niech wpadnie na fajny pomysł, żeby popływać, pojeździć z żaglem. To się okaże, że tej równi zabraknie, żeby tam się wszyscy pomieścili, nie? Już nie mówię o przyrodzie, która się musi wtedy gdzieś przesunąć, a to już nie ma gdzie się przesuwać, bo to jest właśnie ten 1% powierzchni kraju, ten ostatni 1%, do którego ta natura jest przesunięta. No te cietrzewie takie, niektórzy mówią, że nikt ich nie widział, a wszyscy o nich mówią, czy trochę jak duchy, albo jak yeti. Ja widziałem. I faktem jest, że jest ich ze 150 w Polsce, i to są ptaki, których wielu ornitologów w Polsce na własne oczy nie widziało. Ultra rzadka rzecz na krawędzi wyginięcia, z perspektywą niekorzystną. No i te karkonosze z jakichś powodów są ich jedną z ostatnich ostoi w kraju, tak? Nie dlatego chyba, że tu 2,5 miliona ludzi przychodzi i jest gęsta sieć schronisk, bo one raczej cietrzewiom potrzebne nie są, tylko dlatego, no, że jest taka przyroda, jaka im pasuje, a więc ta przyroda bardzo podobna do tej, jaka jest w okolicach koła polarnego. No i tak to działa. No, po coś te parki narodowe są? Po to, żeby chronić najważniejsze obiekty przyrodnicze, a takie śnieżne kotły schronili już Niemcy, bo to oni wprowadzali pierwsze rygory ochrony, czyli szafgoczowie, pierwsze rygory ochrony przyrody w Karkonoszach, a po wojnie park miał mieć cztery razy więcej powierzchni, i co przeważyło, że nie ma? No względy przemysłowe, ktoś wpadł na pomysł, ale zabraknie drewna do tartaków, a z czego my będziemy robić papier? a ludowa ojczyzna nie będzie się rozwijać. No więc jakoś tak wziął ktoś kartkę i długopis i wyznaczył granice parku.

0: wieku, także żaden, nikt nie rozumie, nie powiem, że przyrodnik, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego w tym miejscu zaczyna się Park Narodowy, a nie na przykład niżej, dlaczego tylko skrawek doliny u góry jest objęty parkiem, a cała na dole to nie. Ja nie umiem wyjaśnić, nikt nie umie. Jedyny powód to był właśnie ten gospodarczy, nie, że no, niebo, bo zabraknie drewna. Teraz oczywiście te powody powiększenia, czy też takiej negacji powiększenia pomysłów na powiększanie parków narodowych są różne, bo całkiem zrozumiałe naprawdę, że koledzy z Lasów Państwowych boją się o pracę, o przyszłość, o to, co z nimi będzie, jak się połączy kilka nadleśnictw w jedno, a wtedy tak by musiało się stać. Bardzo zrozumiałe powody niepokoju, bo przecież leśnicy zakładali parki narodowe. To nie jest tak, że to, nie wiem, ktoś przyszedł z ulicy i powiedział, dobra, to będzie teraz park, i wziął ołówek, cyrkiel i wykreślił kółko, nie? Tak to nie działa. No więc leśnicy dostrzegali i dostrzegają te walory. Oni, koledzy z lasów, uważają, że parków wystarczy i że ta wielkość jest w porządku, a niestety stało się to też przyczynkiem podziału ideologicznego, bo są ci, którzy są za, to reprezentują pewne poglądy polityczne, ci, którzy są przeciw, to również pewne poglądy polityczne, tak to się jakoś utarło. To jest strasznie niedobrze dla przyrody, bo weźmy sobie nawet nie tego cietrzewia, żeby już nie było, ale nie wiem.
1: Sokoła.
0: Sokoła wędrownego, dobra, niech będzie z gniazda na śnieżnych kotłach. No i co go obchodzi? Ja chcę młode wychować, a nie tam, że my tutaj bardziej lewicowi są ci, a tamci bardziej prawicowi, albo jacyś jeszcze inni. Naprawdę z tej perspektywy przyrodniczej to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. I myślę, że ci ludzie, którzy po górach chodzą, spacerują, wędrują, no to, że ich też nie obchodzi tak naprawdę, jak te podziały przebiegają. To jest tak, że to widać w miastach wokół obszarów chronionych. Bardzo chętnie jest podkreślane, że na przykład działka przy granicy Parku Narodowego. Od razu bonus do wartości razy dwa, prawda? Mhm. A z drugiej strony, no nie, ten park to wszystko nam blokuje. To jak to jest? To te działki są więcej warte, dlatego że park blokuje? Czy to, co park im zablokował, nie? No,
1: my chcemy korzyści, nie chcemy obowiązków.
0: Oczywiście,
1: tak
0: się,
1: to jest naturalna ekonomia.
0: Naturalne, że jakby ktoś inny zapłacił za te nasze obowiązki, byłoby super. Więc to jest i ten biznes z pieniędzmi, on oczywiście będzie przeciw powiększaniu parków narodowych, takich jak Karkonoski, bo w przypadku Dolnej Odry, to umówmy się, że chodzi o ten pas ziemi między dwoma odnogami rzeki, gdzie są trzcinowiska i trochę zaniedbane jazy, które trzeba by odnowić, żeby tam ta woda się zatrzymywała, żeby to życie sobie fajnie trwało. I tam nic nie ma, żadnego domu, żadnego, no nic, nie? To jest po prostu kawałek niczego.
1: No ale w Kotlinie Jeleniogórskiej już...
0: Ale w Kotlinie Jeleniogórskiej, prawda? Już tak. I,
1: czyli tam jakby ten park wchodzi troszeczkę w tą przestrzeń miejską.
0: U nas. No może
1: tak,
0: nie miejską, bo zamieszkałe. Moje wrażenie jest takie,
1: że to
0: obszary zamieszkałe mocno by się chciały wedrzeć w park, że to tak jest, a nie odwrotnie.
1: Po swoją drogą.
0: Że taka jest ta presja na każdy atrakcyjniejszy fragment miejsca z widokiem, z obszarem chronionym, z jakimś takim, że nikt inny nam tam nie wejdzie, bo nie dostanie zgody, prawda? To wtedy,
1: no
0: wtedy
1: się,
0: ta wartość działki nagle...
1: Że sąsiad ci nie przesłoni na przykład widoku na górę.
0: To już robi wartość, więc to jest bardzo takie... Też, no jakby jasne, że ci, którzy już tam mieszkają, na przykład, to oni by nie chcieli nowych sąsiadów, nie? I już by woleli, żeby był zakaz i koniec i żeby było tak. A ci, którzy mają działki i je podzielili, bardzo by chcieli, żeby mogli je jeszcze sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zwyczajna rzecz. I teraz weźmy pod uwagę tylko determinację. To determinacja tych, którzy mają te działki i perspektywę 2 milionów złotych do zarobienia jest większa niż tych wszystkich, którzy mówią, a ja bym chciał ładny krajobraz zachować, nie? Bo ci od ładnego krajobrazu to nie przyjdą protestować, nie będą pisać.
1: No, determinacja, czas, zasoby.
0: Tak, zasoby, które trzeba w to zaangażować. Ten człowiek, który ma perspektywę zarobku, on naprawdę będzie bardziej agresywny w swojej kampanii, w tym, co ogłasza. I to jest zrozumiałe. I tutaj pojawia się właśnie, to są te rysy na wizerunku obszarów chronionych. Nie chodzi o Karkonoski Park Narodowy, bo ja mam wrażenie, że mimo pewnego niepokoju w otoczeniu, to jednak relacje z parkiem są poprawne w większości mieszkańców i to, co mówi dyrektor parku Andrzej Raj, raczej nie ma perspektywy na to, albo nawet na pewno nie ma perspektywy na to, żeby park się powiększył wbrew woli mieszkańców. Mhm. Ale też powiem, że to nie jest tak, że u nas nie wolno na jagody albo na grzyby, bo mamy obszary, na których wolno na jagody i na grzyby. One są wyznaczone, są wytyczone, także to, co tam przeciwnicy podnoszą, że park to wszystko zabrania, to nie jest prawda. Nie wszystko.
1: Te zakazy, które najczęściej są łamane.
0: Zakazem, co do którego łamiący często nie zdają sobie sprawy, jest palenie tytoniu. Mhm. Ponieważ jest to w parkach narodowych zabronione, z wyjątkiem stref, w których można to robić, a te strefy najczęściej są przy samych schroniskach, żeby no, tam ci biedni palacze swojemu nałogowi mogli się oddawać. Zakaz używania otwartego ognia, i tu każdy raczej rozumie, rzadko się zdarza jednak, no żeby ktoś palił ognisko gdzieś po prostu centralnie.
1: No to są chyba bardzo rzadkie przypadki, tak, o których czytamy, słyszymy.
0: Tak, bo już w takiej strefie, w strefie wypoczynku, gdzie idziemy, są ławki, to tam no, ten kocher sobie można użyć i, i wodę zagotować. Chociaż większość osób ma termosy, bo to też nie są takie wielkie góry i od schroniska do schroniska nie jest tak daleko. I to jest najczęściej łamany zakaz. Drugim takim zakazem jest zakaz hałasowania. Najczęściej łamanym. Więc niekiedy jest to muzyka, którą ktoś potrafi sobie nie wiadomo dlaczego głośno puszczać na szlaku.
1: No góry bez muzyki.
0: To wiadomo, tak. Musi być najlepiej góralska. I, no i to się zdarza i również spotkałem się z tym przy niektórych schroniskach. Nie to, że gospodarze schronisk, oni naprawdę mają świadomość, ale ci ich goście siedzą sobie na zewnątrz i coś sobie tam puszczą tak, że to utrudnia życie wszystkim. Nie chcę wyglądać na starego Ramola, ale to najczęściej dość młodzi jednak, tak? Im jakoś to mniej przeszkadza. I te zakazy są łamane z powodu raczej nieświadomości. Nie wierzę, że to chęć szkodzenia przyrodzie by z takimi ludźmi wędrowała, nie?
1: To jest chyba troszeczkę takie zwyczajne zachowanie z miasta przeniesione w góry, gdzie
0: tak, no... tak, tak. Z tym się często spotykam, typu proszę pana, a dlaczego tu nie ma kosza na śmieci? Nie? To było pytanie zadane mi na Sowej Przełęczy i mówię tak, no nie wiem, może dlatego, że tu nie ma jak przyjechać śmieciarką, nie? Po prostu dlatego, no ale tak naprawdę to nie ma dlatego, że kosze na śmieci, tak powiedzmy sobie przy szlaku, powodowałyby, że ludzie by tam śmieci donosili. A nam zależy, żeby ludzie zabierali
1: je ze sobą.
0: Tak. I
1: no, kosz na śmieci w górach jest na plecach.
0: Na plecach. Oczywiście każdy rozsądny człowiek wie. Ja wiem, że warto sobie worek jakiś wziąć albo te torby takie na śmieci specjalne, żeby to się nie wylało w plecaku, bo to resztka z jakiejś puszki czy z czegoś lubi się wylać i nam coś pobrudzi. Ale ludzie, którzy chodzą, sobie z tym radzą. I to są takie często łamane. Schodzenie ze szlaków. I to też są, podzieliłbym to trochę, bo jedno to jest to, że jakby my, kozacy, nie boimy się niczego i pójdziemy szlakiem zamkniętym, chociaż jest lawinowy i tutaj przecież przejdę, bo przejdę, dlaczego miałbym nie przejść, przecież szlak namalowany. Nie wiem, jaki jest powód, nie chcę tego oceniać, bo to jest tak, że ci ludzie podejmują ryzyko świadomie albo
1: znaczy,
0: często...
1: Mi chodzi o to, że często jest takie myślenie, a, przesada.
0: Że ktoś, my przesadzamy, ktoś, tak? Wprowadzając zakazy.
1: Tak, tak, że widocznie ktoś tutaj dmucha na zimne i przecież można przejść.
0: Można.
1: No, ale to też jest nieznajomość ryzyka.
0: Tak, i... można, bo to wiadomo, że można przejść, ale nie zawsze. No i wtedy
1: różnie może się
0: tak,
1: to skończyć.
0: Niestety mamy te informacje takie tragiczne. Rocznica wielkiej tragedii w Białymiarze. I, no i to jest ta część ludzi. Ta, więc ci, którzy uważają, że są świetnie przygotowani i ich zakazy mniej dotyczą i oni sobie podejmą ryzyko i przecież góry są po to, żeby po nich chodzić. Drudzy ludzie to są ci zupełnie nieświadomi, którzy nie do końca nawet wiedzą, gdzie są. I to historie prawdziwe, typu wezwanie do GoPro jest 21 i wezwanie jest gdzieś z Sowiej Doliny, z jakiejś zakamarka, gdzie w ogóle o tej porze roku to raczej ludzi nikt by się nie spodziewał. No okazuje się, że oni wzięli telefon, strzałka im pokazała azymut na śnieżkę i poszli, nie? No
1: to takie spontaniczne wypady często.
0: Najpewniej tak, bo nie byli przygotowani ani do biwakowania w górach, ani do tego, żeby się nocą gdzieś okopać, zatrzymać, spalić ogień, bo to już nie chodzi wtedy o to, co wolno robić w parku, co nie, tylko żeby przeżyć, nie? No to tak naprawdę wezwaliby tę pomoc. No i to jeansy, na przykład świetna odzież jest do chodzenia po mokrym śniegu, po pas, polecam każdemu spróbować.
1: To, o czym mówisz, to jest taki absolutny brak zrozumienia tego, co nas czeka, kiedy wejdziemy te, no nie wiem, około 800 czy 1000 metrów powyżej poziomu morza.
0: No tak, na dole jest też park, prawda? I tam w tym parku jest ciepło, kwitną jakieś rośliny i w ogóle jest fajnie, a na górze jest zima i czasem zima sroga. Więc to schodzenie ze szlaków ma też różne oblicza, tak? Nie za każdym razem bym chciał mówić, że to tak krytykować w czambuł, że poszli, bo kozaczyli. Czasem zawiniła edukacja. Nie mamy edukacji turystycznej w Polsce, nie mamy edukacji takiej, gdzie ktoś by się mógł dowiedzieć, że w górach to jednak może być inaczej, że to niekoniecznie jest park szczytnicki.
1: No często turyści, którzy trafiają w Karkonosze, no te liczby, o których mówiłeś, 2 miliony ludzi chociażby rocznie.
0: Tak, to wystarczy, że naprawdę.
1: To już pokazuje skalę, prawda? No. Więc na pewno dużo osób może się zdarzyć, które nie mają świadomości, nie wiedzą, no bo skąd mają wiedzieć? Ja też parę razy byłem zdziwiony, jadąc autem na letnich oponach na okraj, że u nas jest 20 stopni, a tam już jeszcze śnieg.
0: No to śnieg, prawda?
1: I nie da się przejechać, no, prawda?
0: Więc trzeba się z pokorą do gór podchodzić. I to jest też chyba kłopot taki, że nie uczymy, jak się wycofać, bo można przyjąć różne scenariusze, łącznie z tymi, którzy się tam na sucho hartują, czy biegają w samych spodenkach, albo w spodenkach i topach, jeśli chodzi o panie, i udowadniają, że oni tu na mrozie mogą. Oni też rzadko potrafią się wycofać i tutaj później gopry ich musi znosić do schroniska, żeby się ogrzali, ale to jest taka umiejętność w górach, która jest bardzo istotna, że szacowanie tego, tak jakbyśmy szli z dziećmi, prawda? I tych dzieci życia byśmy nie chcieli ryzykować.
1: Wiem,
0: oczywiście zbywają różne zachowania, ale mówię o takich odpowiedzialnych zachowaniach. Idziemy i tak się zastanówmy, co byśmy teraz zrobili, jakbyśmy byli z dziećmi. Czy byśmy dalej szli, czy jednak byśmy powiedzieli dobra, dość, wracamy. Jeśli nasz umysł mówi, powiedzielibyśmy raczej dość, to się zastanówmy, czy nie wrócić. Nie? To znaczy, że te warunki są naprawdę na tyle trudne, że nie chcielibyśmy w nie wpakować naszych dzieci. To jest taki fajny sposób. Takie problemy z użytkowaniem karkonoszy, jak nie wiem, jeżdżenie pozatrasowe. Jest to problem także wynikający z tego, że po różnych stronach granicy, czyli w Polsce i w Czechach, trochę jest inne podejście do tematu.
1: A do tego też chciałem jeszcze nawiązać.
0: No i u nas po prostu nie wolno. Pozwalamy wzdłuż szlaku, powiedzmy sobie, żeby nie jechać dokładnie tą ścieżką, gdzie jedą ludzie, bo ona jest raz, że ubita, dwa, że wyślizgana, trzy, że na tych natach skiturowych nie będzie tam prosto się zatrzymać i łatwo o kolizję, a pieszy ma pierwszeństwo, to pozwalamy tuż obok szlaku zjechać, żeby to było racjonalnie też, nie dajmy się zwariować. No ale nie chcemy mieć ludzi w tych obszarach na nartach, gdzie jest gdzie nie ma tych szlaków, gdzie są takie tereny, gdzie my wyłączamy szlaki z użytkowania pieszego po to, żeby dać przyrodzie szansę, a narciarze uważają, że to też ich może nie dotyczy. No to jest spora grupa, nie aż taka duża, jakby się mogło wydawać z ich niekiedy opisów, wyczynów, ale rzeczywiście jest. Drony to jest problem ciągle istotny, ale
1: to
0: też...
1: W ogóle nie można używać dronów? Czy chodzi tutaj na przykład o komercyjne wykorzystanie?
0: Nie, w parkach narodowych jest strefa R, a więc jest to wyłącznie za zgodą zarządzającego strefą. Akurat tutaj mamy do pewnej wysokości, ale to jest wysokość daleko powyżej tej, którą można latać dronem amatorsko.
1: Czyli takiego małego, również nie. Drona, żeby sobie porobić zdjęcia, pokazać...
0: Również
1: nie powinniśmy.
0: Również nie. Powodów jest trochę. Więc mamy w regulaminie to zapisane, że jak ktoś chciałby, to musi uzyskać zgodę. A żeby uzyskać zgodę, musi spełnić określone warunki, wnieść stosowną opłatę, mapę pokazać, gdzie on chce latać.
1: To jest skierowane
0: czasem
1: do zawodowych.
0: Do wszystkich. Do wszystkich. Jak ktoś chce latać, to po prostu musi uzyskać zgodę i zapłacić. Bo jak ktoś chce mieć piękne zdjęcia z drona ze szlaku, czy ktoś chce mieć piękne zdjęcia przyrodnicze, to perspektywa jest jedna. Nie liczymy oczywiście akcji ratowniczych, takich ekstra rzeczy typu, nie wiem, gospodarz schroniska chce obejrzeć dach, nie? No to przecież on nam to zgłosi i my to przełkniemy, to nie jest problem latania dronem nad dachem schroniska, nie? To jest kwestia, jest ważny powód tego latania i to jest zdroworozsądkowe. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy kocioł polodowcowy, w tym kotle mamy gniazdo rzadkich ptaków, no i ktoś, nie mówię, że świadomie, wlatuje tam sobie dronem, płoszy te ptaki, samica porzuca młode. Strata dla nas, z naszej perspektywy przyrodniczej, nieodwracalna, okropna, bezsensowna, której łatwo można było uniknąć. Mhm. Wyobraźmy sobie te obszary, gdzie mamy te wspomniane cietrzewie, prawda? I znów wlatują drony, w tym czasie koguty toczą sobie tam te swoje batalie, prawda? Mhm. Te najstarsze koguty, najbardziej doświadczone w bojach,
1: tak,
0: rządzą arenami, te młode gdzieś tam się po bokach bujają i czekają na swoją okazję, żeby tam temu ważniakowi rzucić wyzwanie. Nie, i tu nagle coś im wlatuje, coś je płoszy, one przecież nie wiedzą, co to jest, nie? I więc to jest kolejna strata. Nie powiem, że wchodzenie ludzi jest gorsze, bo jest, jeśli chodzi o cietrzewie, bo cietrzewie potrafią umrzeć na zawał, tak po prostu, nie? Ze strachu i do tego zrywają się, jak są nawet zimą zagrzebane w jamkach pod śniegiem, zrywają się w powietrze z niczego. Mamy gładką powierzchnię śniegu i nagle wystartują stamtąd ptaki w powietrze, ale ich to kosztuje gigantyczną ilość energii, której zimą no nie mają jak odrobić, nie? Nikt im tam zboża nie podsypuje, one muszą jeść pączki, igliwie, no cokolwiek.
1: Czyli nam się wydaje, że nic się nie stało, a tego ptaka może kosztować to życie.
0: Tak. I dlatego też te zakazy są takie istotne i my przekonujemy, że to naprawdę nie wymyślamy tego po to, żeby ludziom zrobić gorzej, nie? Albo jak ktoś mówi, że fajnie by było, żeby tu obok tego toru, tam, nie, tego szlaku pieszego, to zrobić jeszcze tam dla saneczkarzy tor, nie? Albo dla rowerzystów tor. Bo no, nie ma możliwości, żebyśmy zrobili, podejmowaliśmy takie próby, żeby na przykład wpuścić rowerzystów, nawet w określony dzień tygodnia tylko, nie? Do linii schronisk, żeby sobie mogli dojechać, ale ruch pieszy jest taki duży, że naprawdę nie zaryzykujemy ich życia. A rowerzyści i to, że ktoś mówi, ale my będziemy grzecznie zjeżdżać i w ogóle to nie będziemy szybko, to przepraszam, ale no, może ci, którzy to zgłaszają, tak, ale na pewno będą inni, którzy zechcą sprawdzić, czy tam, jak szybko się da zjechać. Nie zaryzykujemy i dlatego no, nie ma takiej możliwości, a nie ma osobnej drogi dla rowerzystów, żebyśmy ją mogli wytyczyć.
1: No. Właśnie, tutaj często się mówi, że w Karkonoskim Parku Narodowym nie można robić tego, a na przykład u Czechów w Knapie już to jest dostępne, ale tu chyba różnice są takie, że jednak oni mają dużo większy teren i też troszeczkę inną topografię parku, czy...
0: Łagodniejsze stoki, bo my mamy te granitowe, bardzo strome, tam jest troszkę łagodniej, park jest większy, drogi asfaltowe do bardzo wielu obiektów, albo asfaltowe z końcówką mniej asfaltową i możliwości wytyczenia takich poziomicowych dróg leśnych całkiem sporo, nie? Na których można by sobie tam w miarę bezpiecznie pojeździć.
1: Czy co, my mamy tą trudniejszą część Karkonoszy pod tym względem?
0: Tak, technicznie na pewno tak. Też mamy mniej miejsc, gdzie dałoby się tak po prostu fizycznie wyznaczyć taką drogę, odizolowaną od pieszych, bo to jest bez tego to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, nie?
1: Albo na tyle szeroką, żeby nie było ryzyka.
0: Nie wiem, czy również koledzy z GOPR, którzy, był taki moment, że mówili,
1: nie, no bo na przykład mamy przecież, nie wiem, Zwerowki, stronę Śnieżki, tam po czeskiej stronie, okolice Pecu, jest cyklostrada, chodzą ludzie, no
0: tak, ale to no, nie ma tam takich nastromień, nie ma tam,
1: zgadza się,
0: nie ma
1: tutaj już graniami
0: a jak jest kawałek stromo, no to jest kawałek, nie, a tutaj u nas jest naprawdę ostro. Więc to jest powód, dla którego... No też wyobrażam sobie taką sytuację, że zjeżdża ten rowerzysta najprostszą drogą transportową do domu śląskiego i już tam zjeżdża na tych... I przecież on nie zahamuje, jak będzie tylko mgła, jak mu z mgły wyjedzie samochód GoPru. To się nie zatrzyma, bo tam nie ma opcji, żeby ktoś stanął.
1: No, jak wjedzie, to się zatrzyma.
0: No jak już wjedzie, to się... No więc to jest to takie dylematy. To naprawdę nie tak, że my nie lubimy rowerzystów.
1: Czyli
0: nie?
1: Jak jest z tymi rowerami po naszej stronie...
0: Są single tracki i są drogi rowerowe do turystyki rowerowej, które są wyznaczone i one są zwykle niżej. Nie liczę przełęczy Odrodzenie, gdzie...
1: No to najsłynniejsza.
0: Tak, fajny, trudny podjazd, straszliwy, też jechałem. Urobiłem się jak pies. I...
1: Robiłeś przerwy?
0: Ta, ja nie, też. Nie, no, na dole bez... zrobiłem przerwę, a potem pojechałem, ale...
1: Całość?
0: Tak,
1: naraz.
0: Kolega mi powiedział, gratuluję. Tak, patrz na przednią oponę, w ogóle się nie rozglądaj, nic nie patrz nigdzie, nie? I to była chyba jedyna metoda, żeby wjechać. Nie?
1: Trzeba wyłączyć myślenie.
0: Nie, bo myślenie zaraz ci mózg powie, że to nie zatrzymaj się, na chwileczkę, odpocznij sobie, nie? A więc to jest taka
1: ja
0: droga.
1: Ja robiłem przerwy jednak.
0: I tam zobacz, że nie ma dużego ruchu pieszych, mimo wszystko, a i tak, fakt, fatalny stan nawierzchni jest tej drogi.
1: No tam się straszliwie zjeżdża.
0: Koledzy z Lasów Państwowych tam jeszcze wycinają i zwożą drewno, więc te ciężkie auta no dorobiły. Ta droga jest przeznaczona do remontu.
1: Czyli wiemy jak z rowerami w Karkonoskim Parku Narodowym, a powiedz mi, co ze zwierzętami? Czy możemy wybrać się z psem? Czy tutaj też są określone szlaki? Czy raczej ten pies nie powinien się pojawić w parku, nawet na smyczy w Pegańcu?
0: Historia jest taka. Ustawa o ochronie przyrody mówi, do parków narodowych i rezerwatów zabrania się wprowadzania psów. Kropka. I to mówi ustawa. Mhm. My w Karkonoskim Parku Narodowym stworzyliśmy więcej wyjątków niż reguły, do której zmusza nas ustawa, bo ustawa mówi cały park. Zresztą w Górach Izerskich rezerwaty, przez które państwo przechodzą z psami i nawet nigdy nie wiedzą, że tam nie wolno, to tam również nie wolno. Nie, i we wszystkich innych rezerwatach też nie. I myślę, że świadomość tego prawa jeszcze do wszystkich nie dotarła. I ono nie jest jakoś szczególnie mocno egzekwowane, ale u nas jest. U nas jest. I wybraliśmy takie szlaki, na których utrzymujemy ten zakaz, które przebiegają przez obszary istotne dla gatunków różnych, nie tylko cietrzewi, sokołów czy jakichś innych ptaków, ale również wilków, również takie miejsca, gdzie jest trochę więcej kopytnych, gdzie po prostu te zwierzęta mogą się schować przed ludźmi. I obecność psów tam zwyczajnie niepokoi. Są takie miejsca w Karkonoskim Parku Narodowym, że szlak od szlaku jest odległy 300 metrów. Zwierzę, żeby się schować ze 100 metrów, musi odejść, nie? No to zostaje 100 metrów między tymi dwoma szlakami. To naprawdę jest znaczek pocztowy. Jakby ktoś miał całe swoje życie spędzić na takim kawałku, to nie dałby rady. Dlatego też mamy ten nocny zakaz, kiedy jelenie wychodzą na przykład na te polany przy szlakach, żeby sobie coś zjeść, żeby, nie wiem... stadne instynkty zaspokoić, żeby uciec przed drapieżnikami albo się zwyczajnie przemieścić, bo tu oskubały wszystko, co im najbardziej smakowało. Nie? To po prostu nie chcemy tam ludzi, bo niech wtedy chociaż te biedne zwierzęta mają czas. I tak to działa. Tutaj były nawet badania naukowe na temat tego, jak te zwierzaki przestawiły dobę funkcjonowania na tam bardziej nocną. I dzięki temu to się jakoś spotyka.
1: Czyli omijają ludzi.
0: Omijają. Problem z ludźmi w nocy jest nie tylko ten, że sama ich obecność jest kłopotliwa dla zwierząt. To jest oczywiste i tutaj co tu dyskutować. Nasi kochani mieszkańcy używają również latarek, które są o gigantycznej mocy oświetleniowej. Domniemywam, że ze strachu, że to jest tak, że gdzieś ten w nas siedzi wewnętrzny lęk przed lasem ciemnym, jego szelestami, jego głosem, jego pochukiwaniem i że chcemy mieć taką latarę, że w razie czego to zaświecimy tam i zobaczymy na 100 metrów wszystko.
1: Ja myślę, że to jest trochę potrzeba gadżetu, wiesz? I tak cały rok siedzimy gdzieś w naszym dużym mieście, przeglądamy różne fora, wybieramy najmocniejszą, najfajniejszą, najlepszą latarkę i potem mamy te 2 tygodnie urlopu i wreszcie jest okazja, żeby
0: to użyć.
1: Przetestować, no oczywiście.
0: Może tak być, ale one mają zwykle tryb taki najsłabszy i to naprawdę wystarczy, żeby świecić pod nogi.
1: Najsłabszy jest dla słabych.
0: No tak. Ale wystarczy po to, żeby bezpiecznie się przemieszczać.
1: No jest też czerwone,
0: nie?
1: Światło bardzo
0: jest
1: często.
0: Jest czerwone, jest zielone, można naprawdę stosować inne. I to wystarczy, żeby się nie wywrócić, nie? Na szlaku. I do tego to służy. Nie mamy niedźwiedzi w Sudetach, z wyjątkiem rzadkich okresów, kiedy jakiś się przemieszcza. co roku, co prawda, w sezonie ogórkowym się pojawiają, no ale jeszcze nie udało nam się potwierdzić niedźwiedziowości niedźwiedzia, z wyjątkiem paru takich przypadków, gdzie niedźwiedź spał jedną zimę w Jarkowicach, ale to były lata 90. XX wieku, a może nawet dwie zimy. Samego niedźwiedzia też...
1: Może dziennikarze lepiej namierzają te zwierzęta od leśników.
0: Ja nie wiem, czy to dziennikarze, bo to jest kwestia bardziej taka, że to jacyś mieszkańcy, czasem nawet myśliwi, którzy mają przecież doświadczenie i obycie, nie? Gdzieś tam zgłaszają, że to się pojawiło jakieś zwierzę, które ich za nim jest niedźwiedziem. Ale mieliśmy też takie historie z pumami. Pamiętasz pewnie, że pumy się pojawiały?
1: Tak, to puma one... była chyba pod koniec ubiegłego roku.
0: Ale to tam
1: roku,
0: puma pamiętam, w Polsce, a puma
1: u nas.
0: U nas też była
1: tak,
0: puma,
1: tak. Bo pamiętam, że też policja...
0: Ja stawiam na Rysia. Ja stawiam na Rysia, jednak kot. Nie tak duży jak puma, ale jednak kot. I że to ktoś widział Rysia i tak sobie pomyślał, chociaż to krótki ogon,
1: ja patrzyłem, te zdjęcia, tam nie było skali, więc to mógł być dobrze taki najedzony.
0: Duży kot.
1: Duży domowy kot.
0: Tak.
1: Więc też...
0: Ja bym chciał, żebyśmy spotykali duże koty, te nasze naturalne, czyli rysie, bo rysie są super.
1: Wszystkie ryśki to fajne.
0: Fajne chłopaki, tak, duchy lasu. Naprawdę, one nas widzą, my ich nie. A to jest cudo. I samo zobaczenie tropu takiego, to już jest fajna sprawa, a co dopiero samego rysia. Polecam serdecznie, zresztą to nie jest tak, że w lesie nie wolno być, nie? To chodzi o to i w
1: Nawet
0: Parku Narodowym. Nawet trzeba, naprawdę. Z poszanowaniem zasad i pamiętaniem o tym, że to my... Dla nas na przykład zmiana szlaku, nie, którym wolno iść z psem, powiedzmy, mamy tam wytyczone i mówimy, tędy nie idźcie, tu nie chcemy psów, tu jest zakaz, idźcie tędy. No i z perspektywy psa, proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica, czy on ze swoim ukochanym panem czy panią pójdzie tym szlakiem, czy tym szlakiem. Przecież ten pies, jak już, jeśli w ogóle będzie lubił chodzić tak daleko, no to będzie szczęśliwy, że jest tym swoim opiekunem na tym szlaku, czy na innym, dojdzie do schroniska, dostanie super przekąskę, zostanie pogłaskany za uchem. Tyle w temacie, tak? To nie chodzi o to, że pies, co musi zobaczyć akurat te widoki na tym szlaku, no przecież to nie jest prawda. I zwyczajnie bardzo bym był wdzięczny właścicielom czworonogów, żeby te ograniczenia szanowali. Także myśląc o pozostałych posiadaczach zwierząt. Jak będzie masowe łamanie zakazów, to konsekwencją co jest?
1: No, wzmocnienie
0: zakazów, tak? I będziemy, że cały park będzie wyłączony. No i znów Czesi, też pies musi być pod kontrolą. To nie jest tak, że czeski pies może sobie biegać jak chce. Nie może. I też już coraz rzadziej widzimy takiego psa, który biega luzem. To też ma związek z tym, że no, wchodzą Czesi na szlak, który się wije jak wąż po granicy, nie? I raz jesteśmy tu, raz jesteśmy tu, więc też my tego szlaku nie wyłączymy i nie powiemy Czechom, że tu nie wolno z psami, i dlatego Polakom też wolno z psami, nie? Że dopóki nie ma jednolitej polityki po obu stronach, to musimy się dostosowywać i też traktować poważnie zarówno naszych obywateli, jak i obywateli innych krajów. To nie tak, karkonosze nie są.
1: Mi bardziej chodzi o te
0: czeskie
1: różnice, nie? Właśnie wynikające,
0: tak, no to na przykład,
1: z tego, że te parki są troszeczkę inne.
0: Są absolutnie inne. Mamy, nie ma zakazu nocnych wędrówek po czeskiej stronie, po polskiej stronie jest. Nie powiem, Czesi pracują nad takim zakazem. U nich jest to trudniejsze, bo
1: Polacy to chyba jednak odbierają, że KPN jest bardziej represyjny, że troszeczkę mniej dba o tego turysty, a bardziej się zamyka na powiedzmy te takie zasady, które od lat zostały ustanowione i no takie mam wrażenie, że może jest mniej zrozumienia dla tego, dlaczego tak się
0: dzieje. Ja myślę,
1: dzieje.
0: Że to jest tak po prostu, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona.
1: To
0: nie? I
1: no bo mają bardziej
0: branża turystyczna z Czech mówi tak. Polska to się rozwinęła turystycznie, a my zdziadzieliśmy i zostaliśmy w XIX wieku albo co najwyżej w połowie XX. Polacy to nawet gwiazdki mają większe. No to akurat prawda, że jeśli chodzi o nasze obiekty, to one, jak mają ktoś trzy gwiazdki, to na pewno będą trzy gwiazdki, a po czeskiej stronie, to niekoniecznie będą takie same trzy gwiazdki, nie?
1: No ale z drugiej strony Czesi mają te rzeczy, które pozostawały, takie jakie były wcześniej, więc też mają swój czeski klimat, więc no, rozumiem do czego zmierzasz.
0: Wszystko tak jest, nie? I teraz tak, mają te asfaltówki, mają te budowane w czasach budowy czeskiej linii Maginota, czyli tych umocnień, które miały chronić ich od Śląska, czyli od obecnie z polskiej strony. Więc te drogi to były drogi militarne. One konkretnie służyły. Do dzisiaj zostały. Wielu rzeczy po czeskiej stronie też nie można. Rowerami można wjeżdżać do linii schronisk, ale wyżej nie można. A na przykład tam od Białej Wody, no to jest droga i do Białej Wody można, dalej jest taki wielki znak, na rowerach nie można, nie? Mhm. Więc to nie jest tak, że wszędzie i wszystko można. Gdybyśmy porównali restrykcje, które są na tych obszarach na wierzchowinie, to one naprawdę są spójne. Co prawda, no zdarza się, że po czeskiej stronie jest na przykład wycięty fragment lasu, czyli zrobiona arena dla cieczewi i ona przylega do międzynarodowego szlaku i Czesi po swojej stronie piszą, że ten szlak jest zamknięty, nie? A po polskiej stronie jest otwarty, chociaż to ta sama droga. Więc gdybyśmy patrzyli na ich zakazy, jak one się mają do naszych, to tak trochę, no tak nijak, nie? Mhm. I niektóre nasze zapewne też do tej czeskiej stronie. No, to, że wyłączają całe duże obszary parku, do których spędzają na zimę jelenie, to pewnie większość Polaków zwyczajnie nie wie, nie?
1: Ja nie wiedziałem.
0: Tak, no a tam są takie ogromne zagrody, trochę jak, nie wiem, jak reniferów na dalekiej północy, mhm. i tam te jelenie spędzają do tych oburek.
1: Chowają na zimę.
0: Tak, żeby się nie... tak, bo tam też wolno strzelać do tych jeleni, nie? O. A czego u nas w parku absolutnie nie wolno, choć zdarzają się odstrzały redukcyjne czy sanitarne, jakkolwiek by to się brzydko nie nazywało, to jednak no, zdarza się tak, że nie wiem, dostajemy polecenie, żeby zmniejszyć populację dzików, które przenoszą chorobę, i to się również musi odbyć w parku, bo bez sensu byłoby, gdyby się nie odbyło. Mhm. To na szczęście już przeszłość, no ale
1: zdarzają
0: ale
1: się
0: fakt,
1: takie
0: nie?
1: Rzeczy.
0: Czy typu redukcja drapieżników albo gatunków obcych, które się u nas pojawiły. No i to również się od czasu do czasu odbywa. Ja nie kocham takich rzeczy, to jest bardzo trudne i nigdy nikt w parku nie jest zadowolony z konieczności przeprowadzenia takich odstrzałów, zabijania, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali.
1: No, to, no bo park jest po to, żeby chronić zwierzęta, a nie po to, żeby do nich tam strzelać.
0: Nie tylko zwierzęta, ale zwierzęta oczywiście też. Nie?
1: Chociaż ten odstrzał czasami też służy ochronie.
0: Tak, wiem. Co nie czyni go lepszym, to po prostu jest dalej okropna metoda. I bo my ludzie uzurpujemy sobie prawo do tego, żeby lepiej niż przyroda wiedzieć, co przyrodzie jest potrzebne, nie? I to trochę tak jest, ale też te parki narodowe są malutkim obszarem, tym 1% kraju i nie ma możliwości, żeby je wyłączyć z takiego całego systemu, nie? Żeby to nagle się stało co, że w parku będzie 500 jeleni na kilometr kwadratowy.
1: No, zgadza się, ale to jednak ingerencja człowieka spowodowała, że kolejne ingerencje są niezbędne, żeby utrzymać jakiś statut quo.
0: Tak, to nawet jakby odbiegniemy od tego trudnego tematu, który na szczęście nie jest ciągły i to się bardzo cieszę, to nawet z drzewami tak jest, nie? Mhm. Że w parku mówią, że wycinamy drzewa w parku. No, w całym parku mniej niż w jednym leśnictwie, to prawda, wycinamy.
1: No co nie jest wysoko zawieszoną poprzeczką,
0: nie,
1: to się wydaje.
0: Nie, ale no, wycinamy takie, które na przykład są przy szlaku i wiemy, że mogłoby się coś zwalić komuś na głowę i tu nie mamy skrupułów, wiemy, że trzeba i już. No i też...
1: No bo jednak o bezpieczeństwo turystów też musicie dbać, nie?
0: To jest nasz obowiązek. Dyrektor, to jest też różnica między Parkiem Narodowym a tym obszarem poza, że to dyrektor parku odpowiada za bezpieczeństwo na terenie parku. Mhm. Bo na przykład pan nadleśniczy nie odpowiada na terenie, na szlaku turystycznym za bezpieczeństwo turystów. Na szlaku turystycznym, to nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, odpowiada wójt lub burmistrz. Chociaż nie wyznaczają tych szlaków z reguły. Nie, to też zabawne, ale, no, ale to taka historia. I wtedy też wycinamy te drzewa, niektóre, bo nie wiem, musimy przerzedzić stare drzewa, żeby jodły pod nimi zaczęły rosnąć, bo one potrzebują okapu. Starych drzew są driadami, tak się nazywa, takie drzewa, które potrzebują, żeby tam inne były. A później musimy tych innych trochę dociąć, żeby te już dostały światła i poszły w górę, nie? Więc to skomplikowane zabiegi, ta zmiana gatunkowa, którą koledzy w lasach też prowadzą, to jest rzecz wymagająca wiedzy, wysiłku, ale też pokory, bo tym, co sadzili te lasy 120 lat temu, pokory zabrakło. No i teraz mamy tego skutki, nie? Też te skutki skutki takie okropne, że leśnicy, nasi koledzy z Lasów Państwowych wycinają te duże areały monokultur świerkowych, bo one zaczynają chorować, zaczynają się rozpadać i ta wartość drewna, ekonomia tutaj przesądza, za chwilę będzie skromna albo żadna, no i po prostu wycinają. Teraz ci mieszkańcy wszyscy w okolicy się nie cieszą i wcale się nie dziwię, bo ja też się nie cieszę, to nic fajnego, no ale to są te błędy sprzed 120 lat.
1: Słyszałem takie określenie, że to nie były lasy, tylko plantacje.
0: I tak, i nie, bo las to nie tylko drzewa, to jest cały system powiązań między przeróżnymi organizmami, które razem tworzą unikalne ekosystemy, unikalne czasem lokalnie, a czasem regionalnie. To jest dużo więcej niż drzewa, nie? Nawet zasadzone pod linijkę. Dzisiaj koledzy z lasów już nie sadzą tak mocno pod linijkę. Już jest też tak, że po wycięciu tych drzew, i to akurat mają absolutnie rację, czekają kilka lat, czy się to samo nie obsieje. Bo jak się obsieje samo, to wtedy będzie troszkę nieregularne, będą różne gatunki, będzie się inaczej działo. Więc super. No a to znowu trochę nas wszystkich denerwuje, że mamy te łyse tam kawałki gór pozbawione drzew. Nie?
1: No i ścieżki, którymi się nie da przejść niestety, więc tego też jest...
0: Tutaj się tego nie da wytłumaczyć. To po prostu ten przedsiębiorca, który wykonuje pracę na rzecz kolegów z lasów, powinien być zmuszony do naprawienia i pozostawienia tego w stanie nie gorszym niż było. I to jest jasne. I tutaj, nie wiem, z Państwa w jednej z amerykańskich telewizji był taki program o drwalach i oni wjeżdżali na bagna i na bagnach siedzieli trochę drzew i układali te kłody, żeby po nich jeździć. I tam ktoś powiedział, że jakby się tam olej wylał, albo oni by te bagna zniszczyli, to by zabrakło im pieniędzy ze sprzedaży wszystkich maszyn, żeby zapłacić karę, nie? I to jest mechanizm, który powinien działać. Proste, każdy rozumie.
1: Ale u nas się tego
0: nie działa. Nie wdraża, nie wiem dlaczego. Na szczęście to nie jest nasz problem w Parku Narodowym. Ale myślę, że koledzy z lasów to nie są ludzie ani źli, ani robiący innym na złość. Oni widzą ten problem. Z jakichś powodów nie można mu jeszcze zaradzić, ale mam nadzieję, że to się uda wypracować, nie? Bo to ten podział, tacy leśnicy, parkowcy, nie? To głupie jest po prostu zwyczajnie.
1: Ale jednak jest spora różnica. No może inny interes tutaj przyświeca jednak. Inne priorytety. Ciężko mi powiedzieć.
0: Trochę oczywiście tak, nie? Bo w pracy każdy ma zadania, musi je realizować, realizuje. I koledzy je dostają, tak jak my mamy swoje zadania i je realizujemy. I ta perspektywa jest istotna też, nie? Że coś tam musimy wyrobić, zrobić, z tego jesteśmy rozliczani. A my z kolei działamy więcej tak dla przyrody po prostu, nie?
1: Piotrze, jeszcze chciałem tutaj wrzucić jedną rzecz, bo akurat trochę się rozgadaliśmy na ten temat wycinki, na tematy utrzymania lasu, ale wcześniej jeszcze padał temat bezpieczeństwa i niewiele osób chyba zdaje sobie sprawę, że właśnie bilety do Karkonoskiego Parku Narodowego, one też dbają o bezpieczeństwo turystów, chociażby wspomagając działania GoPro.
0: Odpis z każdego biletu trafia do kolegów, koleżanek i kolegów ratowników i dzięki temu mogą po prostu lepiej funkcjonować, nie? I bardzo nam na tym zależy, żeby tak to zostało, nie? Bo to jest tak, że...
1: No to jest jedno chyba z takich silniejszych, głównych źródeł dotowania GoPro.
0: Stałych i sprawiedliwych. Mhm. Ponieważ jak jest więcej ludzi, to jest większe obciążenie ratowników i dostają z tego więcej pieniędzy. Jak jest mniej ludzi, to mają mniej pracy i dostają mniej pieniędzy. Proste? Bardzo. Oczywiście nie obejmuje to gór izerskich, Rudaw Janowickich, gdzie też są wypadki wspinaczkowe, na skałkach rowerowe, narciarskie. Mówimy o terenie parku. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jak pies ogrodnika, nie? No fajnie, że ci ratownicy dostają pieniądze i nie mówimy im, że teraz to wy tylko u nas, nie? To było strasznie głupie. Dbamy o to, żeby koledzy mogli działać wszędzie i wspieramy ich jak możemy i też możemy liczyć zwykle na ich wsparcie. To jest tak, że to takie górskie braterstwo funkcjonuje. Nie zawsze się zgadzamy, nie zawsze musimy się zgadzać, ale naprawdę potrafimy ze sobą żyć.
1: A tu mam pytanie, bo zdaję sobie sprawę, że to akurat może nie jest kwestia, o której decyduje Karkonoski Park Narodowy, ale ciekawi mnie stanowisko parku, jeżeli chodzi o odpłatność akcji ratunkowych. Czy one powinny być odpłatne, czy raczej nie?
0: Na pewno nie. Mhm. I to jest stanowisko pana dyrektora, w większości moje osobiste i większości z naszych pracowników. Czasem jest tak, że patrzymy na to i mówimy, no weszli tam, gdzie nie można, spowodowali zagrożenie, nie potrafili wyjść, 20 ludzi przez całą noc, szło im na ratunek, wyciągało ich z kłopotów, żeby, no i ledwo żywych dostarczyli ich do lekarza, a oni powinni za to zapłacić, bo są głupi, nie?
1: Myślę, że wielu naszych słuchaczy może myśleć podobnie.
0: Tak. Ale jaka jest różnica między tym, który wsiadł po pijaku do samochodu, rozbił się o autobus i spowodował zagrożenie dla 20 ludzi, gdzie trzeba było użyć 4 śmigłowców i nie wiem czego jeszcze za setki tysięcy złotych, żeby życie tych ludzi uratować. Czemu nikt nie mówi, że ten pijany z auta to powinien zapłacić za akcję z własnej kieszeni? No, też by nie zapłacił, bo nie ma takiej
1: opcji. Zgadza się,
0: nie?
1: Ale jednak w góry idziemy świadomie.
0: A na drogę to wyjeżdżamy nieświadomie?
1: Ale może jakaś kwestia ubezpieczenia jest potrzebna? Albo, no, w Czechach też chyba jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, z tego co się orientuję.
0: Różnie jest w różnych krajach. W Czechach akurat jest tak, że czeski obywatel jest ubezpieczony, a zagraniczny mniej i ten zagraniczny czasem musi dopłacić do tej akcji ratunkowej i poszukiwawczej. I okej. To jest ich rozwiązanie.
1: Ja zgadzam się, przepraszam, że ci w słowo wchodzę, tak, zgadzam się też z tym argumentem, że nie chcemy, żeby ludzie bali się zadzwonić po pomoc, bo to może być opłakane.
0: Oczywiście,
1: skutek,
0: że tak.
1: To jest,
0: że ktoś
1: to jest
0: może,
1: moim zdaniem dość silny argument.
0: Ktoś nie zadzwoni, bo będzie się bał, że zapłaci, tak? Bo idzie z dziećmi i teraz będzie oceniał, czy te dzieci już są wystarczająco wychłodzone, czy jeszcze nie. Jak się trzęsą im tylko szczęki, to jest w porządku. Jak się zaczynają robić sine, to już nie. No,
1: jednak, ale chyba jakaś taka potrzeba społecznej sprawiedliwości, że no, naraził wszystkich na koszty.
0: Ratowanie życia musi być za darmo. I to naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, że zaczniemy warunkować, że tego na morzu albo na jeziorze, co popłyną łódką, to nie będziemy ratować, nie? Tego w górach też nie, ale tego na ulicy i autostradzie tak. Naprawdę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
1: Czyli jest potrzeba pomocy, trzeba ją przynieść.
0: Trzeba ją nieść. To czy takie osoby powinny być później rozliczane z tego, że weszły tam, gdzie nie powinny być, że spowodowały zagrożenie dla siebie i dla innych? To naprawdę nie jest kwestia ratowników ani Parku Narodowego. To jest kwestia dla prokuratorów do oceny, czy taki człowiek, prowadząc na przykład kolegów i koleżanki, spowodował dla nich zagrożenie życia i zdrowia. Czy taki ktoś, kto ogłosił w mediach społecznościowych, że pojutrze idziemy tam na Golasa, na Śnieżkę i ktoś tam nawet nie umrze, ale będzie wymagał pomocy, czy to znowu nie jest robota dla prokuratora?
1: Ale chyba prokuratura rzadko się zajmuje tymi sprawami.
0: Rzadko.
1: Bo często słyszymy o wybrykach turystów.
0: Bo nie jest to tak oceniane. Ja nie chcę,
1: może też mniej medialne.
0: Nie chcę wchodzić w praktykę państwa prokuratorów, no bo to oni wiedzą, co mają robić, jakie działania podejmować. I kiedy dojdzie do naprawdę dużej tragedii, to się wtedy prawdopodobnie wykształci jakaś linia działania wobec osób niefrasobliwych, ciągnących innych, bo te wycieczki skrzykiwane czasem nawet za pieniądze, że ktoś organizuje wspólne wejście i tam, no to są ewidentnie już takie działania, że ktoś czerpie z tego korzyści i...
1: No ja znam osoby, które komercyjnie się zajmują takimi...
0: Tak, czerpią korzyści i więc powinny wziąć za to odpowiedzialność. To nie jest tak. Oprócz tego, że do parku to można z przewodnikiem grupą, to jeszcze mamy sytuację taką, że ktoś może sprowadzić zagrożenie życia i zdrowia dla uczestników swojej własnej wycieczki. I wtedy sądzę, że to nawet nie muszą być jakieś tragedie typu, że 5 osób zginęło, ale że będzie, no nie wiem, poważne odmrożenia, że to będzie zawiadomienie, bo ktoś, ten pokrzywdzony, uzna, że na przykład fajnie będzie uzyskać odszkodowanie i najpierw uzyskać skazanie. I to się po prostu zacznie dziać, nie? I tyle. Bo trudno jest mówić, że park odpowiada za bezpieczeństwo, dyrektor parku, i on ma zapewnić tym ludziom, którzy idą tam, łamiąc przepisy parku.
1: No bo
0: nie?
1: Te przepisy są jakby, żeby gwarantować bezpieczeństwo.
0: One są, jak ktoś będzie szedł szlakami otyczkowanymi i otwartymi, to lawina raczej na niego nie spadnie, ponieważ przez lawinowe obszary te szlaki nie prowadzą. Nie? Więc tak to działa. No. I zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast policja zajmuje się lataniem dronami i takie postępowania są, sądy również. I to jakby może jeszcze chwilę temu wydawało się niepoważne, że za tam takie drony tam sobie polatają. Od kiedy jest jednak wojna w Ukrainie, to sądzę, że wiele osób zaczyna się zastanawiać, do czego takie drony mogą być używane i czy naprawdę to jest bezpieczne, że one tam latają. I pojawiają się przepisy dotyczące ochrony granicy, co takim dronem można by przenieść na drugą stronę. Naprawdę to się zaczyna robić trochę poważniejsze, niż wydawało się na pierwszy rzut oka, nie? A ta strefa R, czyli strefa zakazu lotów, myślę, że akurat no, dobrze temu służy, temu, żeby to chronić.
1: Tak rozmawiamy o turystach, o bezpieczeństwie, o przepisach, o łamaniu tych przepisów. Z perspektywy dziennikarza, turysta wchodzący w góry, na Śnieżkę, w Karkonosze, bardzo często wygląda kuriozalnie. To są japonki, to jest dziecko w wózku, to jest łamanie przepisów, piwo w ręku, papieros i głośna muzyka, bo no to są takie najbardziej kolorowe przykłady, o których najczęściej się wspomina. Czy z perspektywy pracownika parku jest podobnie, czy jednak to są tylko takie przypadki i raczej rzadko się zdarza, żeby taki turysta był na tym szlaku? Tylko on jest najbardziej widoczny.
0: To też jest tak, że ich oczywiście najbardziej słychać i widać, nie?
1: Chociaż jednak skala tych turystów jest coraz większa, coraz góry stają się coraz bardziej dostępne, coraz więcej osób, które nie mieszkają w górach, pojawiają się w tych górach, więc...
0: Jeśli chodzi o sprzęt i możliwości i to, co ludzie noszą na sobie, to mam wrażenie, że to się naprawdę poprawia. Klapki, szpilki, może się i zdarzają. Trampki i sandałki też się zdarzają, nawet po śniegu. Czasem jest tak, że ktoś powie, ja, na szczycie Śnieżki człowiek w sandałach, a on wjechał koleją od strony czeskiej na szczyt, nie, i sobie tam jest w sandałach, bo jest ciepło i w ogóle mu tam nie przeszkadza, nie, i też jest spoko. Więc nie zawsze należy tak robić awanturę o coś, czego nie ma. Nie ma przepisów, które mówią, że nie można w klapkach, nie? Nie ma. I też nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, że nawet nie pracownicy parku, ale wolontariusze będą stali i mówili, nie, tak proszę nie iść.
1: Proszę ubrać te kapciuszki.
0: Tak, tu mamy jakieś inne budki, pani przymierzy, może ten. No to jak to zrobić, nie? To się nie da. Co do głośnej muzyki, co do papierosów i alkoholu, oczywisty problem dostrzegany przez nas. Na szczęście...
1: Skala już zauważalna.
0: Zauważalna, ale myślę, że wraz ze wzrostem zamożności Polaków, a to jednak gołym okiem widać, mniej osób decyduje się na spożycie alkoholu na szlaku. Młodzi ludzie w ogóle rzadziej sięgają po alkohol i to jest fakt. To po prostu to tak działa, nie wiem dlaczego.
1: Świadomość wzrasta, mi się wydaje, troszeczkę w społeczeństwie.
0: Być może mają innych bodźców dużo, innych możliwości sporo. Nie, to nie chcę się na tym zastanawiać, ale jest zjawisko, że czterech kolegów z pracy usiądzie na środku szlaku, a to się przecież kiedyś zdarzało, i rozpracowuje butelkę alkoholu, to naprawdę widok coraz rzadszy.
1: Czyli góry trzeźwieją.
0: Góry może nie trzeźwieją, ale to jednak się odbywa gdzieś w schroniskach, w hotelach. Jak już to tam z termosiku sobie coś pociągną, ale to nie jest taka skala, żeby się martwić. Poza tym ci, co są jednodniowo, to na dole mają auto, coś z tym autem trzeba zrobić. Te same kłopoty. Spać trzeba by na górze, a to miejsca nie ma, nie? To nie jest takie masowe. Co do papierosów, no to już zgłaszałem, to jest... Na szczęście też coraz mniej osób pali, ale ci, co palą, to w ogóle w dalszym ciągu chyba uważają, że to nie ma problemu, nie? Że przecież on tu nikomu na wolnym powietrzu, to nikomu nie szkodzi. Dramatycznie złoszcząc wszystkich tych, którzy się wspinają pod górę, ledwo dyszą, a tu jeszcze jakiś dym z fajek, nie? No, koszmar po prostu, koszmar. Ale tu też jest bardzo pozytywne zjawisko. Ci, którzy dyszą pod tę górę, przychodzą do tego pana, panie, albo pani, weź, zgaś to. Lepiej dla ciebie będzie, jak zgasisz, bo my ci zgasimy, tutaj jest nas więcej, nie? I ci ludzie zaczynają rozumieć, że to nie jest mile widziane i oczywiście pewnie ruszą coś pod nosem, ale gdzieś tam zaczyna się układać taki model, że to palenie na szlaku jest passé, że to nie jest fajne, że to jest coś złego.
1: I jeszcze ostatni temat, o który chciałem zapytać, dość ogólny. Co się Co się będzie działo z parkiem w najbliższych latach? Czy możemy powiedzieć o jakichś kierunkach rozwoju, kierunkach zmian? Mówi się o tym, że park może się troszeczkę rozszerzać, raczej nie będzie się zmniejszał. Czy jesteśmy w stanie zauważyć jakieś tendencje, jeżeli chodzi o zmianę formy turystyki w parku, zmianę wyglądu Parku Narodowego, ewentualnie zmianę filozofii, która towarzyszy KPN-owi?
0: To jest wbrew pozorom trudne pytanie, bo czy park będzie się powiększał? Mhm. Nie wiem. To zależy od bardzo wielu czynników, od woli mieszkańców okolicy. Ja myślę, że dojdzie do takiego momentu, że oni powiedzą: my chcemy mieć tutaj park narodowy, już nie chcemy mieć tego wszystkiego, choćby nawet z tego powodu, że te lasy mi znikają, nie? To przyjdą i powiedzą: weźcie ten kawałek jeszcze do parku, żeby już
1: na, mieć gdzie
0: żeby nam nie wycięli, tylko zagwarantujcie nam, że będziemy tu sobie mogli na grzyby chodzić i na rowerze jeździć, nie? To jest do zrobienia, to nie jest problem. Dzisiaj takie rzeczy wpisujemy do planu ochrony i to po prostu działa. I więc pod tym względem sądzę, że dojdzie to do zmiany świadomości mieszkańców, bo też musimy powiedzieć, że trochę jesteśmy jak Dziki Zachód. W okresie, kiedy tam owi rewolwerowcy przyjeżdżali i wydzierali Indianom każdy kolejny kawałek ziemi za paciorki. Mhm. I mamy taką sytuację, że przyjeżdża ten wielki biznes, wydzierają nam każdy kolejny kawałek ziemi za paciorki i stawiają tam kolejny wielki hotel, z którego jest piękny widok, ale my już tej polany, z której był piękny widok, nie mamy, nie? I to jest nie problem, kiedy jest jeden hotel, dwie polany, ale kiedy to będą wszystkie, to nie wiem, czy będzie jeszcze co chronić. To też jest tak, kiedy się mieszkańcy zbudzą i powiedzą: my chcemy chronić, czy będzie jeszcze co chronić, bo może się okazać, że miasta do Parku Narodowego nie wniesiemy. Po prostu nie. Więc to może się pojawić tak, że będzie zwyczajnie za późno i to nie jest tak, bo branża, biznes generalnie jest nienasycony, ale to jest też prawidłowa cecha biznesu. No, gdyby przedsiębiorca powiedział, że on już nie chce zarabiać, no to cóż by był z niego za przedsiębiorca, nie? Mhm. I więc to jest naturalne, że biznes chce zarabiać. Powinny zostać stworzone mechanizmy, które pozwolą mieszkańcom, tym mieszkańcom prawdziwym, których jest coraz mniej, czy tym osiadłym tutaj, bronić swojej okolicy, nie tylko swojej własnej działki, bo wyobrażam, to zresztą jest motywem wielu filmów i również spotykam to w przestrzeni wielu miast, że nagle idziemy wśród takiej nowoczesnej zabudowy i bach, jeden dom jednorodzinny z ogródkiem i sadem, nie? Który gdzieś tam ostał i go właściciele nie sprzedali. No i to trochę tak może być też, nie? Że będziemy mieli taką wyspę przyrody. Co do ograniczeń na przykład w turystyce, to nie jest tak, że nam to nie przychodzi do głowy, nie? Bo widzimy...
1: Co masz na myśli, mówiąc ograniczenia?
0: Nie wiem, no presja jest... są obszary, łatwo jest dość wyznaczyć, gdzie jest największa presja. Nie, jednym z nich jest oczywiście Śnieżka.
1: Czy nie, na przykład ograniczenie ruchu turystycznego na Śnieżce?
0: Znaczy, też nie bardzo sobie to na razie wyobrażam.
1: Rozumiem.
0: Z racji też tego, że mamy tam kilka dróg wejściowych, wejście od strony polskiej, od strony czeskiej. Mieliśmy taki pomysł, żeby informować już na dole, na przykład na tablicy świetlnej, ile osób jest w tej chwili na górze, nie? Mhm.
1: Też są akcje, żeby kierować turystów w
0: inne fajne miejsca. Cały czas prowadzimy takie weekendy bez Śnieżki, żeby namawiać ludzi: słuchajcie, Śnieżka nie jest jedynym
1: fajnym miejscem,
0: jest, ale też coraz trudniej znaleźć spokojne miejsca w tych Rudawach, żeby nie było.
1: No akcja działa.
0: Podobnie jak w Górach Izerskich i w innych naszych kawałkach pięknych.
1: Ale myślisz o takich tablicach, jak na przykład na parkingach podziemnych albo
0: tak, miejskim, no o czymś takim, nie? Że
1: na Śnieżce mamy 1000 turystów,
0: że w tej chwili tam jest 500 osób, nawet nie poczekaj, nie? Mm-hmm. Chcesz iść, to idź, 501,
1: to było fajne nawet w telefonie, żeby zobaczyć, czy dzisiaj mi się chce w ogóle tam wchodzić, bo idę w góry, żeby odpocząć troszeczkę też od ludzi.
0: I wielu z nas na przykład w wakacje w piękną pogodę Śnieżko mija, nie? I dopiero jak leje, albo jest jakoś koślawo, to idziemy sobie tam wdrapać się na szczyt. No bo tak, nie? Żeby nie stać wśród tych 500 ludzi, którzy tam w każdą stronę wędrują.
1: No to odróżnia góry od hipermarketu między innymi.
0: Że możemy,
1: nie? Stoimy,
0: nie?
1: W kolejkach.
0: Że możemy uciec. I te kluczowe obszary, zastanawiamy się naprawdę nad tym, jak to zrobić. Nie chcemy reglamentacji, chociaż być może też do tego kiedyś dojdzie, bo...
1: No turystów przybywa, tych ludzi jest coraz więcej, coś.
0: I też te przykłady z całego świata są, gdzie trzeba sobie kupić zezwolenie na wejście na niektóre szczyty, prawda? Mhm. I to nie 8-tysięczniki, tylko tam jakieś 1500, 1600, niewiele, to jak Śnieżka. Mhm. I to zezwolenie jest na 3 lata już wykupione do przodu i dopiero 3 lata plus 6 dni, to pierwszy wolny termin, nie jak pan chce. No, nie wiem, czy to dobry kierunek.
1: No, patrząc na obozy pod Everestem, na to, co zostaje, na te wszystkie butle porzucane, tlenowe, to możemy sobie wyobrazić, co by się działo bez tych zakazów.
0: No to prawda, my mamy też wrażenie niekiedy, że tam ktoś śmigłowcem śmieci na Śnieżkę dostarcza, nie? To jest po prostu coś takiego, że jest tam góra czegoś, nie?
1: A może bo... zwierzęta w nocy, jak nikt nie patrzy, turystów nie ma,
0: tak
1: nikt
0: może
1: nie
0: być.
1: Ma.
0: Tak może być. Więc mamy z tym problem, nie mówię, że nie. I musimy... dobrze się nad tym zastanowić, jakie obszary udostępniać, w jaki sposób. Zresztą to jak teraz ktoś wczyta się w dokumenty parku, to znajdzie tam uzasadnienia, dlaczego te obszary mamy bardziej uaktywnione do turystyki takiej czy innej, dlaczego tamte chcemy mieć takie obszary spokoju, dlaczego nam na tym zależy. To wszystko jest w dokumentach i to nie są przypadkowe wybory. Dyskutujemy mocno nad tym także z przedstawicielami otoczenia, z samorządami, z przedsiębiorcami, bo nie wiem, bo mówiłeś o tym, że park jest często krytykowany, ale właśnie dlatego, że my się nie boimy rozmawiać. My wychodzimy do tych partnerów z otoczenia i mówimy, dobrze, macie inne zdanie niż my, usiądźmy i porozmawiajmy, my wam pokażemy, na czym nam zależy. Wy nam powiedzcie, na czym wam zależy. Nie mówcie tylko, że jesteśmy głupi albo źli, bo tak nie jest, nie? Pokażcie nam, jaki jest wasz interes, spróbujemy wypracować rozwiązania. I to nie tak, że to zawsze idzie gładko i w ogóle koncyliacyjnie. Oczywiście, że są emocje, oczywiście, że są spory, bo są różne interesy i też różne punkty widzenia. Dalej są na świecie ludzie, którzy uważają, że należy przyrodę eksploatować. Mhm. Tak zwyczajnie, jak w XIX wieku. Nie? No i to oni też są ludźmi, też mają, to jest ich pogląd, ich prawo.
1: Nie muszą mieć racji, ale mają prawo.
0: Ale oczywiście tak. No też racja zostanie oceniona za 100 lat. Mhm. Dawno nas nie będzie, kto miał rację i w jaki czy wybraliśmy dzisiaj dobry kierunek. To jest trochę jak z tymi drzewami zasadzonymi w Niemiec.

0: te takie walory pozwolą nam wypracować takie rozwiązania, które naprawdę karkonosze uratują. Gdyby nie było Parku Narodowego, na równi pod Śnieżką byłby już jakiś duży market, jakaś sieciowa, piękna restauracja na szczycie, na Polanie, też tam spokojnie galeria jakaś by weszła, nie? I w jakim pięknym anturażu ona by tam funkcjonowała, prawda? Ale jest Park Narodowy i tego wszystkiego nie można zrobić i można mieć przyrodę taką po prostu, przejść się i zatrzymać, usiąść na kamieniu i popatrzeć, jak jest pięknie. Co można jeszcze, no?
1: No i ja tutaj też dołączę się do tych słów i zachęcam Państwa do tego, żeby cieszyć się tym, że w górach jest troszeczkę jeszcze inaczej niż w mieście, bo to jest chyba ich największa wartość. A o Karkonoskim Parku Narodowym miałem przyjemność dzisiaj porozmawiać z rzecznikiem KPN-u Piotrem Słowińskim. Bardzo serdecznie.
0: Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 2 Jelenia Góra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

SK2. SK2. Jelenia Góra.